za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zrobię ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzka w bis.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
0: Po reklamie.
2: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Na szczęście szansa na urlop nie kończy się wraz z końcem wakacji, choć teraz będzie o urlopach, które z wypoczynkiem typu plaże i palmy nie mają wiele wspólnego. I to nie tylko dlatego, że mówimy o urlopach spędzanych we Wrocławiu.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia.
4: Alina Szetycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw równego traktowania.
2: Prawo ojców do urlopu właśnie ojcowskiego i rodzicielskiego również, to jest coś, co Wrocław promuje jako miasto. Dlaczego?
4: Zależy nam na równości i w domu, i w pracy, na równym dostępie do bezpiecznego, godnego, dobrego życia i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla mam, i dla ojców. I dlatego ojcowie mogą, powinni brać urlop rodzicielskie po to, żeby uczestniczyć w życiu dzieci, żeby budować relacje, co jest z korzyścią nie tylko dla samych dzieci, dla rodziny, ale także dla mężczyzn.
2: No właśnie, może rozróżnijmy od razu, bo ja też mówiłam o tych ojcowskich i rodzicielskich, to jest trochę co innego.
4: Tak, urlop ojcowski przysługuje po urodzeniu dziecka, to jest taki urlop dwutygodniowy, a urlop rodzicielski, który teraz przysługuje w takim dosyć dużym, można powiedzieć, zasięgu, bo 34 tygodni, to jest urlop, który mogą wziąć oboje rodzice, z tym, że żeby zachęcić ojców do brania tego urlopu, bo dotychczas większość tego urlopu rodzicielskiego rzeczywiście wykorzystywały tylko matki, to 9 tygodni z tego urlopu jest dedykowane tylko dla ojców, co oznacza, że jeżeli go nie wykorzystają, bo oczywiście nie ma przymusu, to on po prostu przepadnie. I to jest taka ważna bardzo forma zachęcania, takiego aktywizowania ojców do tego, żeby właśnie trochę, można powiedzieć, wyhamowali nawet to życie zawodowe, tą czy karierę i pracę, co robią kobiety, matki zawsze, żeby chociaż na te 9 tygodni rzeczywiście trochę to odsunęli na bok, po to też, żeby no właśnie budować relacje z dziećmi, żeby budować cały taki dobrostan rodziny. I my wiemy, że to się opłaca nie tylko prywatnie, indywidualnie, że to wpływa na dobre i relacje i zdrowie psychiczne, ale to się też opłaca nam wszystkim społecznie.
2: Rozumiem, że Wrocław promuje to, żeby ojcowie korzystali z tych urlopów, bo robią to w niewystarczającym stopniu. A czy wiemy w jakim?
4: Tak. Od kilku lat, kiedy obowiązuje ta dyrektywa właśnie work-life balance zachęcająca do urlopu rodzicielskiego, wzrasta procent ojców, którzy biorą ten urlop. Na początku było to kilka procent, w zeszłym roku to było już 24% ojców, to jest 57 tysięcy ojców w Polsce. 24% to i dużo, i mało. Więcej niż w poprzednich latach, to ale to ciągle jest 1/4 tylko wszystkich uprawnionych ojców do tego urlopu. Dlatego tak ważna jest dla nas ta kampania, czyli informowanie, bo wiemy, że bardzo wielu ojców nie korzysta z tego, nie tylko dlatego, że nie chcą, ale często nie wiedzą, że mają takie prawo, że przysługuje im taki urlop, a z drugiej strony czasami boją się też takiej reakcji swoich pracodawców albo współpracowników, bo nie jest to jeszcze takie powszechne, żeby urlop na dziecko, czy na przykład też taki urlop, który wynika z choroby dziecka, żeby brali ojcowie. Zazwyczaj biorą go mamy.
2: No właśnie też chciałam zapytać o powody, bo mi z kolei do głowy przychodzą też finanse.
4: Tak, niestety mamy ciągle lukę płacową, szczególnie w takim sektorze biznesowym czy prywatnym. I ona jest w Polsce trochę niższa niż w średniej Unii, ale to ciągle kilkanaście procent różnicy między zarobkami, co oznacza oczywiście, że bardzo często, kiedy w rodzinie trzeba podjąć decyzję, kto bierze na przykład opiekę nad dziecko, czy kto bierze L4, czy kto bierze urlop, to pary, małżeństwa decydują, że weźmie to osoba, która po prostu zarabia mniej, bo wtedy będzie to lepsze dla budżetu rodziny. Więc mamy oczywiście też do naprawy tą sytuację. Dopóki nie będą równo zarabiały kobiety i mężczyźni, matki i ojcowie, to ten taki aspekt ekonomiczny będzie ważny. Niemniej wielu ojców wybiera ten urlop rodzicielski, niezależnie od tego, że oczywiście to może też wpłynąć czasowo na finanse rodziny trochę gorzej. I co ważne, w tej kampanii Tata, kiedy urlop, i zachęcam też do zaglądania nie tylko na stronę kampanii z kalkulatorem, ale też na stronę, gdzie są takie relacje ojców, którzy właśnie wykorzystali ten urlop rodzicielski. Sami mężczyźni mówią, jakie to jest dla nich ważne i jak bardzo się to opłaca, nie tylko finansowo.
5: O kampanii jeszcze za chwilę, bo chociaż to już jest trochę o kampanii, to znaczy mówimy o ogólnopolskich statystykach, a czy są jakieś wrocławskie? Bo domyślam się, że do ojców trudniej jest dotrzeć na przykład niż do mam.
4: Tak, nie mamy niestety takich ogólnowrocławskich statystyk, ale też zachęcamy do tego, żeby sprawdzali to wszyscy pracodawcy u siebie. My w urzędzie naszym miejskim, ale też każda firma, każdy pracodawca może dokładnie sprawdzić, kto z pracowników może wykorzystać taki urlop, komu przysługuje i kto rzeczywiście z niego korzysta.
5: To dopowiedzmy jeszcze, kampania Tata, kiedy urlop, to jest co właściwie?
4: To jest strona, na której znajduje się bardzo konkretne narzędzie, taki kalkulator, w którym każda osoba może wyliczyć, wpisując datę urodzenia dziecka, jaki przysługuje mu urlop na właśnie, czy ojcowski, czy rodzicielski, do kiedy może go wybrać, bo to też jest ważne, a także można znaleźć tam wnioski i krok po kroku zostać przeprowadzonym przez to, jak dokładnie taki urlop wykorzystać. Oprócz tego jest jeszcze strona Fundacji Share the Care, na której jest szereg takich krótkich, sześciominutowych mniej więcej podcastów, takich wideopodcastów, relacji ojców, którzy właśnie już mają doświadczenie urlopu rodzicielskiego i którzy opowiadają o swoich doświadczeniach i o tym, jak wpłynęło to na ich życie, o trudnościach, o wyzwaniach, ale też o tych wszystkich dobrych stronach tego urlopu. I to jest szczególnie ważne, że ambasadorami tej kampanii są nie kobiety, matki, którym zależy na tej równości, ale sami ojcowie, którzy też mówią o swoich doświadczeniach. Więc takie dwa aspekty. Konkretne narzędzie, ale też historie ojców, z którymi można się zapoznać i mam nadzieję, że dla wszystkich ojców i dla nie tylko we Wrocławiu te właśnie postaci, mamy też wrocławskich ojców, będą inspirujące.
5: No właśnie, a tak nawiązując do mojego wcześniejszego stwierdzenia, jak Wrocław dociera do tych ojców w mieście?
4: Staramy się docierać na różne sposoby, oczywiście w przestrzeni publicznej, plakaty z kodem QR odsyłającym do stron kampanii można znaleźć w naszym tramwajach, autobusach, także w centrach aktywności lokalnej, także do akcji dołączyła Miejska Biblioteka Publiczna, można znaleźć także je spotkać w akwaparku i w takich miejscach, w wielu miejscach, gdzie można spotkać oczywiście rodziny z małymi dziećmi. Będziemy też docierać z tą informacją przez szkoły, przedszkola i żłobki.
5: Przypomnę Wam jeszcze adres strony. Promowany przez Wrocław kalkulator urlopowy znajdziecie na tatakiedyurlop.pl. A teraz przenosimy się do ścisłego centrum Wrocławia, na rynek, gdzie w galerii Krupa Art Foundation można oglądać m.in. zdjęcia Marilyn Monroe autorstwa Miltona Greena. I to są te słynne fotografie, które Wrocław kilkanaście lat temu kupił za rekordową wtedy kwotę, jeśli chodzi o jednorazową transakcję na polskim rynku sztuki, czyli ponad 6 milionów złotych.
3: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
6: Katarzyna Młyńczak, prezeska Krupp Art Foundation.
7: To zdjęcia z archiwum Miltona Greena, te, które należą do hali stulecia, ale też rozszerzone o zdjęcia innych kolekcjonerów, którzy kupili na tej samej aukcji fotografię. Też Marilyn Monroe. Tych zdjęć było jeszcze więcej. Z kolekcji hali niecałe 200 zdjęć, a z innych kilkadziesiąt. To bardzo autorska wystawa i te tematy związane z Marilyn Monroe, bo jak Państwo wiedzą, te fotografie, które tam są, to jest tylko jakiś wycinek jej i tak krótkiego życia. Więc, no ale ponieważ jakby ta jej ikona, którą chciała stworzyć, dalej żyje, więc wielu artystów się dalej do tego odnosi. I trochę te tematy właśnie tworzenia ikony, jakby przerabiania siebie, jakby robienia z siebie mitu, też związane oczywiście trochę z feminizmem, z seksualnością, z wykorzystywaniem kobiet do różnych celów, jakby zgłębione przez innych artystów. W tej wystawie chodzi, tak jak w tytule, Marilyn Monroe, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. I to jest cytat, ta druga część jest cytatem z Twin Peaks, bo podobno Lynch powiedział nieraz, że tak naprawdę wszystko jest o Marilyn Monroe. No po prostu jednak jest to po prostu absolutna bogini i kult, no i do tego to się tak naprawdę odnosi. Więc myślę, że dla tych, którzy chcą zobaczyć fotografie naprawdę piękne i powyciągane, nie tylko te najbardziej klasyczne, ale też takie różne, na przykład duble, bo tam jest dużo takich powtórzeń, gdzie widać jak powstawały tak kolejne odbitki jakiegoś ujęcia, też tyły niektórych fotografii, ale też już właśnie z innej kolekcji jakieś fotografie, które były rozrobione, jej ostatnia sesja do Vogue'a, gdzie ona też powiedziała, że jakieś fotografie wchodzą, a inne nie wchodzą, ale ponieważ zaraz zmarła, to zostały opublikowane wszystkie, więc takim pytaniem, czy to jest okej, że jak się nie zgadzamy na publikację naszego wizerunku, to i tak ktoś zdecyduje, że the show must go on. Ta wystawa się opierała na kolekcji fotografii Miltona Greena, w dużej mierze na zdjęciach ikonicznej Marilyn Monroe, ale pojawi się tam też inne gwiazdy kina, ale też czasami postaci, których niekoniecznie Państwo rozpoznają, bo zależy nam na pokazaniu też różnorodności tej kolekcji. Zaprosiliśmy artystów współczesnych do skomentowania jakby wątków, które w twórczości Marilyn Monroe się cały czas przeplatają. Oczywiście wątek jej kultowości, który sama tworzyła, ale też media z niej tworzyły, więc o mediach, o tożsamości kreowanej przez media. O tym opowiadało wielu artystów. Też o jakby takim kreowaniu swojego statusu, także finansowego. To również jest w tych fotografiach, ale też jest komentowane przez artystów.
8: Wrocławianie mogli za darmo oglądać tę wystawę, czy to płatna?
7: Nie, wystawa jest odpłatna, tak jak mamy nasze ceny 35 zł i 25 ulgowe.
9: Ale te ceny nie są zbyt wygórowane, są standardowymi cenami, jakie płaci się w galeriach.
10: Magdalena Piasecka, wiceprezes Hali Stulecia.
9: Też koszta związane z przygotowaniem tej wystawy, a mianowicie zabezpieczenie jej, również wymagają pokrycia. Zatem wydaje nam się, że wystawa powinna być chociaż symbolicznie płatna.
8: Tyle już lat minęło od czasu kupna tej kolekcji. Dlaczego nie jest pokazywana w całości?
9: Będziemy ją pokazywać w całości i też mamy na to pomysł. Zaczynamy w piękną rocznicę, bowiem właśnie w tym roku przypada 100-letnia rocznica urodzin Marilyn Monroe i chcieliśmy w ten sposób uczcić jej pamięć, właśnie zaczynając cykl wystaw o Marilyn Monroe właśnie w Krupie Art Foundation. Natomiast mamy pomysł na to, jak będą realizowane wystawy, kolejne wycinki z tejże kolekcji w innych lokalizacjach i też latach. Hala Stulecia nie jest na ten moment dobrym obiektem pod tą wystawę i już tłumaczę dlaczego. Ilość wydarzeń, które organizujemy, a jest ich ponad 280 i zajętość hali, głównie koncertowa, która bardzo cieszy, powoduje, że mielibyśmy utrudnienia związane z prezentacją w naszych przestrzeniach tejże kolekcji. Zdecydowaliśmy się na tą lokalizację, która jest w samym centrum miasta, do której przyjdą nie tylko wrocławianie, ale również turyści i wydaje nam się, że powinniśmy właśnie zacząć od tego miejsca, a potem przerzucać naszą kolekcję w inne miejsca, w inne instytucje, instytucje kultury, które są profesjonalne i do tego są powołane. Bez wątpienia muzealne i instytucje kultury, czyli miejsca, które są profesjonalnie przygotowane do ekspozycji takiej wystawy.
2: A wystawa Marilyn Monroe, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu, ma być prezentowana w Krupa Art Foundation do 25 października. Joanna Strutyńska. A teraz będzie o tym, co możemy usłyszeć we wrocławskich autobusach i tramwajach. I mam tu na myśli niestandardowe, nietypowe komunikaty oznajmiające pasażerom nazwy przystanków.
11: Arkady Kapitol.
2: I już pewnie wiecie, o co chodzi. To najbardziej znany przykład, ale nie jedyny. Skąd biorą się we wrocławskich tramwajach i autobusach takie niestandardowe dźwiękowe zapowiedzi przystanków i w których miejscach można je usłyszeć? Wszystko wyjaśnię razem z moim rozmówcą.
12: Ciekawostki o Wrocławiu.
13: Daniel Misiek, rzecznik prasowy MPK Wrocław.
2: Mamy we Wrocławiu setki, tysiące przystanków?
13: Tak fizycznie przystanków, z których można wsiąść do autobusu czy tramwaju, około 2000, ale imiennie jest ich rzeczywiście kilkaset.
2: Bardzo dużo i właśnie w tramwajach, w autobusach możemy usłyszeć głosowe, dźwiękowe zapowiedzi tych przystanków, że zaraz możemy wysiąść tu czy tam. No i właśnie niektóre z tych przystanków mają szczególne te komunikaty. Jakie?
13: Na przykład Arkady Kapitol są śpiewane i to jest chyba najbardziej popularny przystanek z tych specjalnych. No natomiast Uniwersytet Wrocławski czyta profesor Miodek.
14: Uniwersytet Wrocławski.
13: Jest też kilka przystanków z elementem dźwiękowym, na przykład Narodowe Forum Muzyki.
12: Narodowe Forum Muzyki.
13: Albo młodych techników Akademia Sztuk Teatralnych, która kończy się, nazwijmy to, dżinglem. No i mamy przystanki, które czytane są po polsku, ale zaraz po nich wybrzmiewa ich angielska nazwa.
2: To najprostsze do wytłumaczenia chyba, dlaczego tak jest.
13: Tak, no mamy we Wrocławiu setki tysięcy turystów każdego roku i te najważniejsze punkty turystyczne są właśnie oznakowane dwujęzykowo, żeby każdy z tych turystów wiedział, gdzie wysiąść, jeżeli zmierza na przykład do Ogrodu Botanicznego czy do Hali Stulecia.
12: Hala Stulecia. Centennial Hall.
2: No właśnie, czyli to jest Hala Stulecia, Ogród Botaniczny, rynek?
13: Bo na przykład zoo w języku polskim i angielskim brzmi całkiem podobnie.
2: Ale właśnie zoo i tak ma nietypową zapowiedź dźwiękową przystanku, co nie umyka uwadze pasażerów.
15: Zoo ma, tak mi się wydaje.
16: Bodajże na przystanku zoo jest odgłos ryszącego lwa.
2: A jak jest z pozostałymi tymi nietypowymi komunikatami? Dlaczego się pojawiły?
13: To często wynika z chęci mieszkańców albo instytucji, by zmienić nazwę jakiegoś przystanku. I Młodych Techników to jest bardzo dobry przykład. To jest przystanek, z którego młodzi ludzie, którzy chcą kształcić się na Akademii Sztuk Teatralnych, wysiadają właśnie do Akademii. Zatem sama instytucja Akademia Sztuk Teatralnych poprosiła urząd o to, aby móc tę nazwę przystanku Młodych Techników rozwinąć do Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych.
12: Młodych Techników. Akademia Sztuk Teatralnych.
13: To ułatwia wszystkim tym, którzy podróżują w dane miejsce, do danej instytucji albo placówki, żeby wiedzieć, kiedy wysiąść, a po drugie jest to tworzenie takiej tożsamości. No, jadę do punktu docelowego, związanego z moją pracą, edukacją, pasją, i gdy już wychodzę na przystanku, ta instytucja wita mnie. Już w głośnikach tramwaju czy autobusu.
2: No właśnie, a te najbardziej znane, ja je słyszę w głowie, te Arkady Kapitol. Jak to się stało? Kto to w ogóle śpiewa?
13: Rzeczywiście, Arkady Kapitol wykonuje kilka tysięcy razy dziennie Justyna Antoniak w głośnikach naszych pojazdów. I to był faktycznie pierwszy przystanek taki szczególny na mapie Wrocławia. I ja sobie tak myślę i dopowiadam dzisiaj po latach, że po pierwsze on jest już takim elementem stały komunikacyjnego krajobrazu we Wrocławiu, ale też jest to szczególny element tego, jak się jedzie na wydarzenie do tego teatru. wiadomo, że zawsze wyjściom do, no właśnie na przykład koncert czy sztukę teatralną towarzyszy pewna ekscytacja, pewien głód i on zaczyna być zaspokajany jeszcze w tramwaju. Ja uważam, że to jest może nie tyle ważne, co szczególne, że w taki sposób ta komunikacja miejska wchodzi w różne ośrodki działalności mieszkańców Wrocławia. No bo dzięki temu to poczucie i odczuwanie zaczyna się znacznie wcześniej niż przy przekraczaniu progu teatru.
2: Postanowiłam sprawdzić, czy wrocławianie lubią śpiewaną zapowiedź przystanku Arkady Kapitol.
3: Mieszkańcy Wrocławia mają głos.
17: Arkady Kapitol są śpiewane, no bo no to jest, to śpiewają, no to, to jest oczywiste.
2: Nie przy wszystkich instytucjach to tak jest.
17: No tak, ale według mnie to fajne jest rozwiązanie.
2: Masz to w głowie czasami, jak jedziesz, czy później?
17: Oczywiście, na pamięć znam.
2: Jak to leci?
17: Arkady Kapitol. Jak człowiek tak jedzie w przesypie, jak ktoś tak pięknie śpiewa Arkady Kapitol, bardzo mi się podoba i od razu zwraca uwagę, bo nie każdy wie, o co chodzi.
2: Była pani zaskoczona na początku, jak pierwszy raz pani to usłyszała?
17: Pewnie, że tak. Myślałam, że to ktoś chyba śpiewa w tym tramwaju, ale tak, już tyle czasu, że... Ale za każdym razem jakoś tak sympatycznie.
2: Nietypowe komunikaty z nazwami przystanków, jak Arkady Kapitol na przykład kojarzy
16: tak?
2: Pan?
16: Kojarzę. Parę zdarzyło mi się usłyszeć. Według mnie nie przeszkadzają, niektórym się podobają. Ja jestem raczej neutralnego zdania. Za pierwszym razem jak jechałem, to zrobiło wrażenie, ale z czasem się człowiek przyzwyczaił.
2: Ludzie czasami reagują z zaskoczeniem?
16: Na pewno jest zaskoczenie. Jak na przykład no w moim przypadku, tak? Nie jestem jakby rodowitym wrocławianinem, ale jak przyjechałem tutaj na studiować, no to pierwszy raz jak jechałem, to na pewno się miło zaskoczyłem. Takie, powiedziałbym, raczej urozmaicenie do takiego codziennego życia.
2: Nietypowe takie komunikaty dźwiękowe na przystankach, jak tutaj Arkady Kapitol, nie wiem, czy pani kojarzy, w tramwajach i autobusach?
18: Wiem, tak, kojarzy.
2: Jak pani się to podoba?
18: Mnie bardzo podoba, dziecku, tak.
2: Kojarzysz w ogóle?
19: A, tak.
2: Co o tym myślisz?
19: No, mi się podoba.
2: Czemu?
19: No, bo tak fajnie się śpiewają.
2: Była pani zaskoczona, jak pani pierwszy raz usłyszała?
18: Jak pierwszy raz po przyjazdu, tak, bardzo zaskoczyło. To mnie to bardzo podoba i najpierw, kiedy przyjechali, to ja tak często jeździła to albo na Arkadę, albo na ten... Gdzie się również śpiewa?
19: Śpiewa na...
2: Narodowy Forum Muzyki.
18: Tak. I tam jeździli.
19: Dawno brali.
20: Moja żona lubi te, jak Arkady Kapitol brzmi. Ona też w tramwaju też śpiewa. No, gdy brzmi Arkady Kapitol, ona też.
2: Ona też śpiewa?
20: Tak.
2: Na cały głos?
20: No, prawie. Trochę ciszej niż w tramwaju, ale też.
21: No, jest to fajne urozmaicenie dla codzienności na pewno. No, nie każdy przystanek takie ma. No i są to jednak takie kultowe jednak miejsce w Wrocławiu. No i ludzie przyjeżdżają czasami do Wrocławia, żeby po prostu przyjechać obok Arkad i usłyszeć ten dźwięk.
2: Naprawdę?
21: Tak. Na TikToku widziałam kilka takich filmików, że ktoś przyjeżdża do Wrocławia i mówi, no jadę koło Arkad Kapitol. I nagrywa właśnie ten dźwięk.
2: Masz to w głowie, te Arkady Kapitol na przykład?
21: Tak, bo jeżdżę tutaj prawie codziennie do szkoły tą drogą, więc są w mojej głowie mimo wszystko, że noszę te słuchawki prawie cały czas, to Arkady Kapitol zawsze się przebiją.
2: Pracownicy wrocławskiego MPK też obserwują, jak pasażerowie, wrocławianie i turyści reagują na niestandardowe zapowiedzi przystanków w autobusach i tramwajach. Wracamy do rozmowy z Danielem Miśkiem z MPK Wrocław.
13: Te reakcje są oczywiście różne, ale one są przede wszystkim pozytywne, choć trzeba przyznać, że takie nagłe zmiany, na przykład przy okazji Dnia Dziecka, potrafią wyprowadzić niektórych naszych pasażerów z równowagi i są zezłoszczeni tym, że ta codzienna praca, ta codzienna podróż, na przykład do pracy, nie wiąże się z tymi rutynowymi komunikatami. A przypomnijmy, 1 czerwca oddajemy na kilku przystankach zapowiedzi głosowe dzieciakom. One czytają te przystanki i właśnie gdy taki pasażer, który lubi rutynę, słyszy głos dziecka zapowiadający przystanek, potrafi napisać do nas z prośbą, żeby wrócić do poprzedniej wersji.
2: Są jeszcze jakieś święta czy dni, przy których te komunikaty się zmieniają?
13: Nie. Akurat jeżeli chodzi o 1 czerwca, to jest to data wyjątkowa i to dzieci naszych pracowników nagrywają w studiu te nazwy przystanków i to jest super, raz, że urocze, a dwa, że to jest też bardzo fajna, integracyjna impreza, bo rodzice, nasi pracownicy przychodzą za swoimi dziećmi, te dzieci się poznają, o, twój tata pracuje jako motorniczy, o, twoja mama prowadzi autobus i to jest no, bardzo radosne wydarzenie.
8: No i kupa zabawy pewnie przy takim nagrywaniu.
13: No to jest przygoda dla dzieci naszych pracowników, bo samo wejście do studia radiowego to już jest przeżycie.
2: Mi tego nie trzeba powtarzać, w pełni się zgadzam i nie byłabym sobą, gdybym nie przygotowała dla Was próbek tego, jak to brzmi, kiedy dzieci czytają nazwy wrocławskich przystanków. Posłuchajcie.
0: Zemska, Plac Legionów, Pomorska,
1: Aleja Architektów,
0: Ronda.
2: Według mnie w Dzień Dziecka, dzięki takim komunikatom, podróż wrocławską komunikacją miejską jest zdecydowanie przyjemniejsza. Niestandardowe zapowiedzi przystanków we wrocławskich autobusach i tramwajach. To jest nasz temat, a o nich rozmawiam z Danielem Miśkiem z wrocławskiego MPK.
8: To jest dobry moment chyba, żeby opowiedzieć w ogóle o tym, jak te komunikaty głosowe w tramwajach i autobusach działają, jak są nagrywane, jak to wszystko jest sterowane, jak to funkcjonuje.
13: Wbrew pozorom, choć wydaje się to być jakaś plątanina połączeń, bo przecież nasze wozy emitują zapowiedzi przystankowe na podstawie na przykład ich lokalizacji GPS. Więc musi być jakiś mózg, komputer, który wysyła te lokalizacje GPS z wozu do centrali. Centrala wtedy wysyła komunikat głosowy, że zbliża się przystanek, na przykład Plac Jana Pawła II, i wtedy on wybrzmiewa w głośnikach. A faktycznie wygląda to tak, że jest po prostu program na zwykłym komputerze, który zarządza tym wszystkim w miarę bezobsługowo. To znaczy, jeżeli wprowadzi się nazwę przystanku w danym punkcie, to faktycznie ten system sam już ten sygnał emituje.
8: Czyli jedna osoba nagrała te wszystkie nazwy?
13: Tak, standardowo te nazwy czyta pan Łukasz Klinkę i on jest głosem MPK Wrocław. Natomiast, tak jak wspominałem, puszczamy oko w różnych miejscach, w różnych przystankach do mieszkańców Wrocławia.
8: Czyli na przykład jak się pojawia jakiś nowy przystanek przy okazji inwestycji, zrobienia drogi i tak dalej, to po prostu pan Łukasz nagrywa kolejną nazwę. Czy w ogóle na przykład sztuczna inteligencja wchodzi tutaj do tramwajów, autobusów, jeśli chodzi o komunikaty głosowe czy ten system?
13: Sztuczna inteligencja do nas puka i puka coraz głośniej i nie ma co ukrywać, że łatwiej byłoby wpisać nazwę przystanku w komputerze, a głos ten właśnie sztuczny by go wypowiedział. Natomiast wydaje mi się, że jest też coś takiego magicznego, coś analogowego i przyjemnego w tym, że jest lektor, który za każdym razem, gdy pojawia się nowy przystanek, a umówmy się, one się pojawiają dosyć często, bo Wrocław się bardzo szybko rozrasta, że on siada do mikrofonu, zakłada słuchawki i właśnie w taki analogowy sposób mówi swoim głosem: następny przystanek i tutaj trzy kropki.
8: Czyli sumując, wrocławskie MPK, jak bardzo jest otwarte na te zmiany komunikatów głosowych, na takie nietypowe, i to w ogóle jest możliwe?
13: To jest możliwe, ale ma to oczywiście swoje ramy i ograniczenia. Załóżmy, że ktoś na przykład przystanek Prusa chce zmienić na przystanek 2. Abstrakcyjny przykład, ale pójdźmy w tym kierunku. Jeżeli byłaby jakaś grupa osób, limit osób wyznaczony przez urząd, że tyle potrzeba zgłoszeń i podpisów, aby zmienić nazwę przystanku, to pewnie dla żartu udałoby się taką nazwę przystanku zmienić. Nie działa to w ten sposób. Trzeba mieć faktycznie jakieś mocne usadowienie w rzeczywistości, aby nazwę przystanku rozwinąć lub całkowicie zmienić. Nazwy przystanków bardzo często, a może przede wszystkim, a może nawet zawsze, odnoszą się do lokalizacji przystanku. Więc zazwyczaj jest to na przykład Sała Luziańska, Plac Grunwaldzki, czyli nazwy przystanków odnoszące się do geograficznego położenia w mieście. Rzadziej dotyczy to instytucji. Wspomnieliśmy Ogród Botaniczny, Operę Arkady, w nawiasie Kapitol. A abstrakcyjnych tytułów przystanków chyba we Wrocławiu nie ma ani jednego. Dlatego jeżeli na przykład mieszkańcy Kozanowa chcieliby zmienić jeden ze swoich przystanków na Centrum Kozana, to być może jest taka szansa, bo to wciąż odnosi się do lokalizacji tego przystanku. Natomiast trzeba uzyskać ku temu przychylność urzędu, a my musimy potem operacyjnie tę nazwę przystanku zmienić.
2: A że da się to zrobić, każdego dnia udowadniają choćby słynne już
11: Arkady Kapitol.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
5: Mieszkańcy Leśnicy mają już nowy parking Park and Ride przy Rubczaka. Powstało tam 66 miejsc parkingowych, jest też wiata na rowery, nowe chodniki i zieleń. A blisko końca jest pierwszy etap remontu wiaduktów na Gazowej. Wszystkie prace w tym miejscu mają skończyć się do końca roku.

0: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas zaproszenie na dwie wystawy. Jedna z nich, ta w pawilonie Czterech Kopuł, pokazuje, że sztuka średniowieczna potrafi być ciekawa i robić wrażenie.
1: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
2: Nazywam się Agata Stasińska, jestem kuratorką wystawy Stulecie.
0: Wyjaśnijmy, skąd ten tytuł.
2: Oczywiście tytuł jest i przewrotny, i nieprzewrotny, dlatego że przede wszystkim chodzi o to, że jest to wystawa w stulecie wielkiej wystawy śląskiej sztuki średniowiecznej, która miała miejsce w 1926 roku. Natomiast my nie chcemy po prostu jej odtworzyć, ale chcemy pokazać zmiany, jakie przez te 100 lat na różnych polach, czy to historii sztuki, czy muzealnictwa zaszły.
0: Zresztą trudne by było chyba odtworzenie jej dokładnie.
2: Oj, bardzo trudne, dlatego że no, szczęście jest takie, że po tej wystawie zachował się fantastyczny katalog, natomiast ten katalog w pewnym sensie jest też dla nas takim przewodnikiem pokazującym straty wojenne, ponieważ niestety ta wystawa w 1926 roku była taką, na której niektóre z tych obiektów widzieliśmy po raz ostatni.
0: Czyli to te zmiany, o których pani wspominała, czy jeszcze coś?
2: To też, ale przede wszystkim zmiany w naszym podejściu do tych obiektów, w sposobach dbania o nie, w sztuce konserwatorskiej, bo to też dla nas bardzo istotne, że dzisiaj dzięki rozwojowi techniki możemy o te obiekty dbać coraz lepiej, ale też przede wszystkim w nauce, w historii sztuki. Myślę, że dzisiaj możemy zaprezentować wiele rzeczy, o których ci przedwojenni kuratorzy Braune i Wiese jeszcze nie mieli szansy wiedzieć.
0: No właśnie, co możemy zobaczyć na tej wystawie? Długa opowieść pewnie.
2: Pewnie tak. Przede wszystkim będzie można zobaczyć, no właśnie, tak przywrotnie, te obiekty, które zostały zaprezentowane 100 lat temu, ale również te, które kuratorom przedwojennym nie udało się sprowadzić na wystawę, takie, które w ostatniej chwili należało wycofać. Bazujemy nie tylko na naszych zbiorach, bazujemy również na kolekcjach innych zaprzyjaźnionych muzeów, a i wiele parafii użyczyło nam swoich zbiorów.
0: To jest duży zbiór właśnie, dużo dzieł sztuki możemy zobaczyć, oglądać na tej wystawie?
2: Niecałe 200 obiektów, od takich zupełnie maleńkich po gigantyczne kilkumetrowe nastawy ołtarzowe i myślę, że to będzie największym hitem.
0: Dlaczego?
2: Dlatego, że tego typu zabytki bardzo rzadko się sprowadza. Tutaj wymagane są całe ekipy konserwatorów, montażystów, żeby taką nastawę ołtarzową rozłożyć na części, zapakować, przewieźć. Jest to karkołomne. To było karkołomne już w 1926. Dzisiaj technologia poszła do przodu, ale w dalszym ciągu jest to bardzo trudne. Nam się to odpukać udało. I rzeczywiście w takiej skali muzealnej te nastawy, które można obejrzeć dokładnie i spokojnie sobie przestudiować, robią gigantyczne wrażenie.
0: A wyjaśnijmy jeszcze, doprecyzujmy, bo nie każdy może znać ten termin. Nastawy ołtarzowe, czyli?
2: Nastawy ołtarzowe są to, mówimy oczywiście o okresie średniowiecza, te rzeźbione i malowane szafy, które stały na ołtarzach kamiennych. Kiedy patrzymy na ołtarz, zawsze mamy prosty stół i nad nim dekorację. Nastawą ołtarzową, retabulum, właśnie tą rzeźbioną dekorację nazywamy.
0: O jakich jeszcze dziełach sztuki czy nazwiskach warto wspomnieć tak w krótkiej rozmowie, zachęcając słuchaczy do odwiedzenia tej wystawy?
2: Ja myślę, że wspomnę o moim ulubionym rzeźbiarzu, mistrzu Polipteku z Gościszowic, który działał na terenie Żagania, księstwa żagańskiego i nie tylko, który miał ogromny wpływ na sztukę śląską i który rzeczywiście tą sztukę tak obiektywnie miał absolutnie przepiękną. Udało nam się sprowadzić wiele jego dzieł zaprezentujemy, a co dla nas również ważne, ten przydomek, który tutaj wspomniałam, czyli mistrz Polipteku z Gościszowic, pochodzi właśnie od kuratorów wystawy 1926 roku.
0: Wspomniałyśmy nastawy ołtarzowe, rzeźby. Jakie jeszcze dzieła sztuki można oglądać na tej wystawie? Jakiego rodzaju?
2: Prócz rzeźb, prócz nastaw, oczywiście prezentujemy również całą masę dzieł malarskich. Tutaj warto wspomnieć, że w okresie średniowiecza bardzo często te formy ze sobą współistniały, dlatego że nastawy ołtarzowe były i rzeźbione, i malowane, ale również takie pojedyncze, no powiedzmy sobie, obrazy już wiszą na ścianach pawilonu.
0: Klimat wystawy Stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej tworzą oczywiście dzieła sztuki, ale też światło, muzyka i zapach stworzony specjalnie na tę ekspozycję. To w pawilonie Czterech Kopuł, tymczasem we wrocławskim Muzeum Architektury do obejrzenia są między innymi sploty.
1: Muzea we Wrocławiu.
3: Małgorzata Jędrzejczyk, jestem współkuratorką wystawy Sploty, Barbara Brukalska, Hena Cyrkus i Sieci Modernizmu.
0: Dwie bohaterki, dlaczego ze sobą splecione?
3: Dwie główne bohaterki, bo bohaterek i bohaterów na wystawie jest więcej. Ale faktycznie, takimi postaciami wiodącymi są Barbara Brukalska i Helena Cyrkus, które są znane przede wszystkim jako twórczynie działające w pierwszej połowie XX wieku, ale też w drugiej połowie XX wieku w polu architektury. Projektowały liczne osiedla mieszkaniowe, uczestniczyły też w tworzeniu takiego bardziej teoretycznego dyskursu związanego z architekturą nowoczesną, ale to były też postaci, które budowały bardzo ciekawe sieci i powiązania na gruncie zawodowym, ale też przyjacielskim z innymi osobami związanymi właśnie z myśleniem o rozwijaniu czy tworzeniu pewnych podstaw dla architektury nowoczesnej. Więc Helena Cyrkus, Barbara Brukalska, które tutaj splatamy niejako jako główne właśnie bohaterki, ale które jednocześnie są dla nas takim punktem wyjścia do opowiadania szerzej o tym, że architektura to nie tylko to, co zbudowane, ale to też relacje. Relacje nie tylko między budynkami i użytkownikami, użytkowniczkami architektury, ale również relacje między ludźmi, którzy tworzą architekturę.
0: To chyba nie jest łatwe do pokazania, jak to jest zrobione na tej wystawie.
3: Nie jest łatwe i muszę powiedzieć, że to jest też taki truizm, prawda, że też współcześnie. No oczywiście to nie tylko jakby osoby, które tworzą architekturę, ograniczają się do swojej działalności w zakresie przygotowywania rysunków czy projektów architektonicznych, tylko też takie sieciowanie, łączenie, wymiana myśli, idei jest istotnym elementem uprawiania zawodu. W przypadku Barbary Brukalskiej i Heleny Cyrkus chciałyśmy zwrócić uwagę na z jednej strony bardzo mocne uwikłanie albo właśnie splecenie tych postaci z kręgami kongresów, międzynarodowych kongresów architektury nowoczesnej, czyli takiego gremium, które tak nieformalnie, można powiedzieć, ukształtowało się jako takie ciało doradcze czy działo, które tworzyło rekomendacje dla nowoczesnej architektury, to znaczy dla sposobu, w jaki ma wyglądać, tworzyły rekomendacje dla sposobu, w jaki można myśleć o architekturze nowoczesnej wówczas, czyli lata 20, 30, 20 wieku. Więc SIAM, czyli Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej, były taką organizacją, która właśnie składała się z członków, członki pochodzących z różnych krajów i w ramach kongresów i też innych spotkań dyskutowano o tym, jak ma wyglądać dzisiaj, czyli wówczas architektura, w jaki sposób można myśleć o miastach, lepiej zorganizowanych, bardziej funkcjonalnie ukształtowanych, w jaki sposób myśleć o architekturze mieszkaniowej, która jest przeznaczona nie dla elit, tylko bardziej powstaje w skali takiej masowej. I zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Cyrkus były częścią tego środowiska. Ale te więzi, które łączyły je właśnie z innymi osobami z tej organizacji, to nie były tylko te więzi zawodowe, choć one oczywiście były ważne, ale jak też próbujemy pokazać na wystawie, to były też więzi takie osobiste, przyjacielskie. Wymiany myśli, idei, ale też takiego wspierania się, czasami bardzo trudnych, turbulentnych wręcz czasach XX wieku, w czasach II wojny światowej, ale też rzeczywistości powojennej.
0: I to są na wystawie zdjęcia, dokumenty, opisy?
3: Wystawy architektury są takim specyficznym typem wystaw, bo oczywiście na nich nie pokazujemy, nie da się pokazać tego, co często jest osią działalności architektonicznej, czyli samych budynków. Więc siłą rzeczy tego typu wystawy muszą tak trochę bardziej kontekstowo i za pomocą też innych mediów, innych środków opowiadać o architekturze. Na tej wystawie, którą możemy zobaczyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu, architektura jest istotna, czyli mamy projekty, mamy szkice, mamy rysunki, mamy też fotografie archiwalne, ale też współczesne pokazujące budynki stworzone przez Brukalską i Cyrkus. plus, ale z racji tego, że koncentrujemy się właśnie na relacjach też międzyludzkich, nasza uwaga została skierowana także w stronę właśnie takich prywatnych fotografii, na przykład pochodzących z albumów, które tworzyła Helena Cyrkus, gdzie wklejała nie tylko swoje inspiracje architektoniczne z różnych podróży, czy takie bardziej dokumentalne zdjęcia, na przykład pokazujące jej realizację, jej i Szymona Cyrkusa, ale gdzie wklejała też takie bardziej zdjęcia a la album rodzinny. Tworzyła też właśnie tego typu albumy, pokazując właśnie te szerokie kręgi swoich przyjaciół i bliskich znajomych, z którymi łączyły ją również te więzi zawodowe. Więc to jest bardzo ciekawe, że na bazie takich materiałów, jak na przykład właśnie owe albumy fotografii, przenikają się te warstwy. Z jednej strony mamy takie spojrzenie przez pryzmat

0: Oczywiście, to jest wielki temat osiedla mieszkaniowe, które powstawały zarówno, jeżeli mowa o okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak też w czasach po II wojnie światowej. Tym też się zajmowały właśnie takie gremia, czy takie organizacje jak Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej. Był taki słynny kongres z JAM-u z 29 roku, mieszkanie minimum, czy mieszkanie dla minimum, który właśnie na warsztat wziął koncepcję małego mieszkania, takiego, które z jednej strony będzie dostępne właśnie dla osób gorzej uposażonych, a z drugiej strony będzie rozwijało taką koncepcję mieszkania czy osiedla społecznego, które nie tylko jakby dba o dobrostan pojedynczego mieszkańca, ale też próbuje budować coś więcej, pewną taką wspólnotę lokalną, obszar relacji, wymiany sąsiedzkiej. Więc to była idea bardzo istotna dla dwudziestolecia międzywojennego. Ona też w Polsce bardzo silnie była rozwijana, chociażby przez środowisko warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej, z którą to spółdzielnią współpracowały obie architektki. Były tymi architektkami, które były zaangażowane w ramach WSM-u w tworzenie tego typu osiedli. I te tradycje były też rozwijane po II wojnie światowej, kiedy oczywiście wielkim wyzwaniem, które stało przed osobami zaangażowanymi w odbudowę Polski, było odbudowywanie infrastruktury mieszkaniowej. W ramach jednej pracy, którą prezentujemy, pracy współczesnej, którą prezentujemy na wystawie, to praca dźwiękowa Barbary Kingi Majewskiej.
1: Właśnie, bo takie współczesne prace też są.
0: Tak, mamy dwie artystki, które są również częścią tej wystawy i dwie artystki, których twórczość, których sztuka niejako komentuje i rozwija wątpliwości, które pokazujemy na wystawie. Jedna praca współczesna to jest tkanina autorstwa Alicji Bylawskiej. Jest to tkanina żakardowa, czyli dwustronna, która właśnie w takim trochę metaforycznym sensie opowiada o jakby różnych perspektywach, które możemy przybrać, czy różnych sposobach opowiadania też historii architektury nowoczesnej, zależnie od tego, po której stronie staniemy, jak spojrzymy. Natomiast praca Barbary Kingi Majewskiej, która jest, no można powiedzieć, takim tryptykiem, który rozwija się w różnych częściach wystawy. Barbara Kinga Majewska wykorzystała w swojej pracy fragmenty takiej ankiety, która była dystrybuowana czy przygotowana przez Biuro Odbudowy Stolicy i pojawiają się tam takie wyraziste, ale też do pewnego stopnia, gdy pomyślimy o współczesnym świecie i o świecie, w którym są wojny, w którym dochodzi do zniszczenia też tej infrastruktury mieszkaniowej, możemy wysłyszeć takie pytania, czy są schody, czy łazienka ma ściany. Więc takie pytania, które pozostawiają nas z taką refleksją, że pewne tematy i pewne zagadnienia architektoniczne, one są cały czas aktualne, niestety.
1: Wystawę Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i Sieci Modernizmu możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 4 października. Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Zabieram Was teraz na podwórko w centrum Wrocławia, które pewnie dobrze znacie, choć może nie zawsze z tego, o czym teraz chciałabym Wam opowiedzieć razem z moimi rozmówcami, bo podwórko pod adresem Ruska 46 ABC to nie tylko neony.
2: Ciekawy Wrocław.
3: Tak, to prawda, że najczęściej jest identyfikowane z neonami. Najwięcej turystów i też osób odwiedzających Wrocław przychodzi tu, żeby zrobić sobie zdjęcie na Instagrama na tle neonów. Natomiast często nie ma świadomości, że tutaj w tych murach wokół tego podwórka działa bardzo dużo instytucji czy też osób artystycznych, które na co dzień prowadzą bardzo aktywną działalność. Agnieszka Mroszczak, Wrocławski Instytut Kultury. To są albo galerie, albo pracownie artystyczne, albo biura fundacji czy stowarzyszeń, które działają na przykład na rzecz mniejszości narodowych i w tej chwili na przykład jest ich 37, jest to dosyć stała ilość i tak pewnie zostanie w najbliższym czasie.
1: To jest w ogóle, przepraszam, że przerwę, zaskakująco duża liczba, jak na tak niewielkie w stosunku do tej liczby podwórko, wydawałoby się.
3: No właśnie, można się zdziwić, jeżeli otwieramy te nasze przestrzenie właśnie w różnych wydarzeniach, które organizujemy tutaj wspólnie, to wtedy publiczność ma okazję zobaczyć, ile tutaj jest labiryntów w tych pomieszczeniach. Niektóre lokale rzeczywiście są małe, to są małe pracownie, inne są bardzo duże, galerie, czy też na przykład powierzchnia otwartych pracowni plastycznych, która ma u siebie kilkanaście miejsc, kilkanaście prac pracowni warsztatowych dla różnych obszarów sztuki.

0: No właśnie, bo to są, w adresie też się spotkałam, 46 ABC, to są te trzy główne wejścia do trzech budynków, czy jeszcze coś, jakieś przyległości?
1: Tak, 46 ABC to są te główne wejścia tego adresu, natomiast nie ukrywamy, że zdarza się tak, że przytulamy tutaj kogoś z niedalekiego sąsiedztwa, kto ma również takie zajawki na tworzenie rzeczy artystycznych, czy też chciałby działać wspólnie i w ten sposób na przykład pojawił się tutaj w podwórku obok Klub Szalonych, który też zaczął z nami tutaj bardzo regularnie działać. Tak samo jak i pracownia Galerii Miejskiej, która mieści się na rogu. Jest to adres 47, ale kochamy ich tak samo mocno, jakby byli 46 i współpracujemy razem.
0: A jak to w ogóle instytucjonalnie działa? Jak to się stało, że podwórko ma tyle inicjatyw w sobie?
1: W pewnym momencie powstała inicjatywa na stworzenie przestrzeni, która byłaby takim hubem artystyczno-społecznym. I powstał pomysł, który urodził się w mieście, w urzędzie, po prostu na stworzenie przestrzeni, który byłby siedzibą i miejscem takim bardzo specyficznym na mapie Wrocławia. Jest to bardzo oryginalna jednostka tak naprawdę i myślę, że w innych miejscach w Polsce nie ma podobnego tworu. Oczywiście są dzielnice artystyczne, natomiast to jest trochę inny koncept i zawiadowany jest jakby przez trzy różne instytucje, które mają różne strategie działania i mamy tutaj taką instytucję nadzorczą, to jest Departament Sportu i Kultury, z drugiej strony mamy takiego gospodarza podwórka, czyli zarząd zasobu komunalnego, który opiekuje te powierzchnie wspólne, ale też umowy najmu na przykład. I mamy Wrocławski Instytut Kultury, który ma taką bardzo miękką rolę, czyli próbujemy tą społeczność łączyć w jakieś wspólne działania, próbujemy zaopiekować takie wspólnotowe więzi, czy też zadbać o to, żeby po prostu osoby, które tutaj są, znały się i komunikowały się ze sobą. I to jest nasza rola. I te wszystkie trzy podmioty jakby łączą się razem z tymi podmiotami artystycznymi i organizacjami, które też przecież mają różną specyfikę, bo mamy tutaj instytucje miejskie na podwórku, mamy tutaj stowarzyszenia, fundacje, ale mamy też przecież kolektywy artystyczne, zupełnie niezależne, także miks jest ogromny, dużo jest tutaj też takich różnych strategii działań, różnych celów, nawet godzin pracy, bo często jest tak, że jedni wychodzą do domu, dopiero drudzy zaczynają, bo przecież kluby też tu są, prawda? Także dużo jest tutaj takich różnic, ale ta różnorodność jest też naszym wielkim bogactwem, co pokazuje organizowane przez nas już któryś raz z rzędu święto podwórka.
0: Jak to się stało, że akurat te organizacje, stowarzyszenia, artyści, kolektywy są tutaj, a nie inni?
1: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Niektóre osoby mają tutaj siedziby bardzo długo, także nawet po 80 lat na przykład.
0: Nie tak, że był nabór i wszyscy, którzy zostali...
1: Nie, zupełnie nie działo się to w ten sposób, natomiast potem prawdopodobnie wyglądało to w ten sposób, że różne instytucje, które miały problem z jakimiś siedzibami, a były instytucjami artystycznymi, dostawały po prostu propozycje przeniesienia się tutaj, dopóki było tu miejsce oczywiście, bo to miejsce w tej chwili jest zapełnione i nie ma tutaj żadnych nowych lokali i też nie ma zbyt wielkiej rotacji przez to, jeśli chodzi o osoby artystyczne i instytucje, które tutaj są. Zdarza się, że pojawia się ktoś nowy, ale dlatego, że na przykład jakaś instytucja czy organizacja zamknęła działalność. I tylko wtedy.
0: A to jest po prostu najem, tak? Pomieszczeń.
1: Tak, tak, tak. Normalnie jest zawierana umowa najmu i z tymi wszystkimi regulacjami, które przy każdej tego rodzaju umowie są tutaj.
0: Wspomniałyśmy sąsiedni właściwie Klub Szalonych, ale są tu też kluby takie, myślę, popularne we Wrocławiu i one, no właśnie, one też są jakąś częścią tego podwórka w takim instytucjonalnym sensie?
1: To znaczy są częścią społeczności oczywiście, tak, są tu trzy kluby, Surowiec, Klubo Kawiarnia Recepcja oraz Sika Lafon. I one prowadzą taką działalność wieczorną, DJ-ską, czasami Surowiec organizuje bingo czy tam karaoke i one też wpisują się jakby w ten program tego miejsca, one nadają dużą żywotność temu miejscu wtedy, gdy zapada noc tak naprawdę i też wiele osób kojarzy w zasadzie to podwórko oprócz neonów właśnie z tych klubów, ale jakby wszyscy jesteśmy tutaj mile widziani, wszyscy się cieszymy z tego, że jesteśmy na tym podwórku. podwórku razem i działamy wspólnie.
0: Domyślam się, że recepcja chyba taka jest tak programowana właśnie przez WIK.
1: To znaczy tak, Klubokawiarnia Recepcja jest miejscem, które jest jedną z lokalizacji Wrocławskiego Instytutu Kultury i to jest takie serduszko podwórka i na przykład jeżeli mamy jakiekolwiek spotkania organizacyjne, to tu się właśnie spotykamy. To jest też przestrzeń, z której mogą korzystać osoby, które tutaj w podwórku są. Jeżeli potrzebują przestrzeni na spotkanie czy cokolwiek innego, przeprowadzenie warsztatów, to my im tą przestrzeń udostępniamy. No i ona ma taki charakter recepcyjny.
0: Właśnie, też mi się to wydaje takie mocno nietypowe na skalę Polski, że taki klub muzyczny jak recepcja istnieje.
1: Okej, a czemu?
0: W sensie na takich zasadach, że właściwie jest prowadzony tak de facto przez Miejską Instytucję Kultury.
1: Tak, jest to dosyć oryginalne połączenie. To jest partnerstwo prywatno-publiczne i my tutaj współdziałamy ze spółką R46, która odpowiada za tą część wieczorną i prowadzenie tego miejsca tak naprawdę na co dzień. Natomiast Wrocławski Instytut Kultury tworzy tutaj taki program wydarzeń i wtedy jakby pojawiamy się my z propozycjami spotkań, warsztatów czy różnego rodzaju, często takich dosyć eksperymentalnych formule wydarzeń, ale zawsze pasujących do tego miejsca, czyli na takim luzie.
0: Na luzie, ale też bardzo aktywnie. Opowiadamy o podwórku w centrum Wrocławia, na którym działa blisko 40 artystycznych inicjatyw. Jedną z tych zajmujących przy Ruskiej 46 sporo przestrzeni są otwarte pracownie plastyczne.
2: Czas wolny we Wrocławiu.
3: Dzień dobry, Maciej Siciński, dyrektor otwartych pracowni plastycznych imieniem Eugeniusza Geperta, Instytucji Kultury Samorządu Miasta Wrocławia, instytucji, która istnieje od 1947 roku i była założona przez profesora Eugeniusza Geperta, tak jak i Akademię Sztuk Pięknych.
0: Kawał historii i to wszystko znajduje się otwarte pracownie w podwórku na Ruskiej. My tutaj jesteśmy w budynku C, ale stoimy przy oknie i tak sobie patrzymy, że tych przestrzeni Państwo mają dużo więcej niż ta, w której się znajdujemy. Ale opowiedzmy po kolei, czym są otwarte pracownie?
3: Jesteśmy instytucją kultury, która zajmuje się dość nietypową działalnością, bo zajmujemy się edukacją artystyczną osób dorosłych. Większość instytucji kultury zajmuje się dziećmi albo seniorami. My zajmujemy się jakby tym środkiem. Znaczy seniorzy też do nas przychodzą, ale jesteśmy instytucją dla osób dorosłych. Początkowo do 2001 byliśmy teoretycznie wieczorową, zawodową szkołą artystyczną, ale to była taka nietypowa szkoła, bardziej w stylu Dewey'owskim niż normalnych szkół. W wyniku zmian formalnych i prawnych, jakie zaszły po zmianie ustroju w Polsce, przeszliśmy do pionu kultury i możemy swobodnie robić dalej to, co robiliśmy, czyli edukować ludzi w zakresie edukacji artystycznej, z zakresu sztuk pięknych. Prowadzimy pracownie z rysunku i malarstwa, studium postaci, rzeźby, ceramiki, szkła plus palnik.
0: Właśnie, to jest długa lista, prawda?
3: Tak, szkło plus piec. Jest sitodruk i grafika tradycyjna. Jest też grafika komputerowa. Jest fotografia, ale też jest fotografia ze stylizacją i aranżacją. Jest również tkanina artystyczna, litografia. Tych pracowni właściwie mamy w prawie wszystkich możliwych technikach plastycznych, plus dzięki temu, że wszystkie te pracownie są razem w jednym miejscu, pracownie mogą ze sobą współpracować i razem powstają wspólne prace. Ważnym elementem jest też tutaj wspomniana pracownia Szkło plus Palnik, to jest współpraca z atelier SIPB Barbary Dzikowskiej, która prowadzi właśnie te zajęcia dla nas w swojej przestrzeni. Plus też ważnym elementem naszym jest Galeria Toy Piano, której kierownikiem i szefem jest Paweł Romańczuk.
0: Ale wspomniał pan panią Barbarę Idzikowską. No właśnie, kto prowadzi te zajęcia?
3: Generalnie zatrudniamy aktywnych artystów plastyków, którzy prowadzą swoje pracownie i to są też pracownie autorskie.
0: Wrocławskich.
3: Wrocławskich artystów. I to wygląda tak, że ci artyści, każdy prowadzi trochę inaczej pracownię. Inaczej pracują ludzie w pracowni na przykład rysunku i malarstwa Beaty Bols, inaczej u Basi Nycz. To są zupełnie inne pracownie z innym podejściem. Czy też wspomniałem fotografia. Jest fotografia i fotografia ze stylizacją i aranżacją. Tak samo szkło palnikowe i szkło plus piec.
0: A jeśli bym na przykład chciała sobie przyjść na takie zajęcia, to jest na zasadzie kursu? Jak często są te zajęcia, jak się na nie dostać?
3: Nazwa bardzo dużo mówi o tym, jak to wygląda. Otwarte pracownie plastyczne, czyli każdy w każdym czasie może przyjść i dołączyć do nas. Nie ma takich zamkniętych kursów od dnia do dnia. Dzięki temu w jednej pracowni pracują ludzie, którzy właśnie przyszli do pracy i tacy, którzy o kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat przychodzą. Są to ludzie z różnym doświadczeniem, z różną wiedzą, zarówno amatorzy, jak i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, architektury, studenci, licealiści też. Ci ludzie razem pracują. Dzięki temu uczą się nie tylko od instruktora, ale również uczą się od siebie nawzajem. Też takim elementem uzupełnienia edukacji są nasze galeria, gdzie pokazujemy pracę zarówno naszych słuchaczy, którzy tu przychodzą i tu tworzą, jak również profesjonalnych artystów. Także pojawiają się zarówno wrocławscy, polscy, jak i zagraniczni artyści i dzięki temu też słuchacze, którzy nie zawsze chodzą do galerii na zewnątrz, wchodząc tu, będąc na zajęciach, przechodząc przez instytucje, uczestniczą w sztuce i widzą, co się dzieje, jak mogą inni, co też bardzo wpływa edukacyjnie, bo czasem człowiek nie wie, że coś można zrobić, a jak zobaczy to u kogoś innego, to nagle otwiera mu się umysł i widzi, że może zrobić coś więcej.
0: A które dyscypliny się cieszą największą popularnością? Są takie, które są hitami?
3: Znaczy, zawsze bardzo dużą popularnością cieszyło się rysunek i malarstwo, bo to generalnie jest taka podstawowa pracownia i każdy plastyk bez względu na to, jaki kierunek skończy, i tak przechodzi przez tę pracownię. Także to jest. Bardzo dużym hitem ostatnich lat są zarówno ceramika, jak i szkło, jak również fotografia cieszy się też bardzo dużym zainteresowaniem.
0: Cykliczne zajęcia w otwartych pracowniach plastycznych odbywają się od września do czerwca. Plan tych zajęć i informacje o zapisach znajdziecie na facebookowym profilu organizacji.
2: Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Po reklamie. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
6: Wtorek we Wrocławiu będzie ciepły, 23 stopnie, tyle na termometrach, maksymalnie około 15, ale będzie pochmurno, chociaż
2: sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Wita na wrocławskim Ołtaszynie.
6: Jutro też 23
7: to
6: stopnie,
7: są newsy
6: będzie
7: na siódmą. Zapraszam. Dobył sabotaż i działalność na rzecz obcego wywiadu. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Podłożono tam ładunek z łatwopalnym materiałem, wyjaśnia Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
8: W sprawie tej dotychczas nikomu zarzutów nie przedstawiono.
7: W zakładach w Skarżysku produkowany jest sprzęt, z którego korzysta polska i ukraińska armia. Niespokojna noc na Łotwie. Samoloty NATO zostały poderwane po ostrzeżeniu o możliwym zagrożeniu w tamtejszej przestrzeni powietrznej. Leo Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ma 39 lat i nadal występuje w amerykańskim klubie Inter Miami. Na koniec ciekawostka. Setki milionów lat temu owady zaczęły podbijać lądy. Nie stało się to jednak od razu. W fazie przejściowej prowadziły bowiem ziemnowodny tryb życia.
9: Jeżeli wy dzisiaj w swoim trybie życia musicie zrobić coś po raz pierwszy od na przykład 2 miesięcy albo pójść gdzieś, gdzie trochę was nie było, to jesteśmy z wami. Podkręcamy tempo, żeby było łatwiej. Waldek Derbak, siemano, hej, jest 7.

Florida i Clive Mello. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 7. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Słuchajcie, to ja mam do was pytanie. Co można powiedzieć pierwszego dnia w szkole i na komisariacie? Co można powiedzieć pierwszego dnia w szkole i na komisariacie? Czekamy na wasze głosówki. Łatwo wysłać, wystarczy wejść na meloradio.pl ze swojej komórki i tam na dole macie słuchawkę, przycisk wyślij głosówkę. Za najlepsze, fajne Melo merchy my wam wyślemy. Czekamy, co można powiedzieć pierwszego dnia w szkole i na komisariacie. Wysyłajcie głosówki, czekamy właśnie dzisiaj rano, 12 minut po godzinie 7 w Melo. Eli Ox i Lawinia.

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Czekamy na wasze głosówki. Co można powiedzieć w szkole i na komisariacie? Nagrywajcie, czekamy na meloradio.pl. Wbijajcie ze swojej komórki najłatwiej. Tam na dole przycisk wyślij głosówkę. Wystarczy nacisnąć i już leci do nas. A później wysłyszycie się na antenie Melo. Czekamy na głosówki. Co można powiedzieć w szkole i na komisariacie? Słyszeliście pewnie o różnych dziwnych eksperymentach naukowych. No i ten jest właśnie z takiej kategorii. Skoro szkoła, to o nauce też. Ale o takiej dosyć oryginalnej. 1000 osób w Szwajcarii wzięło udział w specjalnym badaniu, w ramach którego zakopało w ogródku swoje majtki. Dobrze słyszeliście. Nie był to żaden żart ani żadna akcja reklamowa. Chodziło o to, żeby sprawdzić aktywność tamtejszej gleby i jak szybko zniknie w niej bielizna. W ten sposób chcieli ustalić, jak aktywna jest gleba w Szwajcarii. Słuchajcie, w moim środowisku to najbardziej aktywna jest pralka. Za każdym razem, jak wrzucam tam parę skarpetek, to po praniu znajduję tylko jedną.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo. Podkręcamy tempo i pytamy was dzisiaj, co można powiedzieć w szkole i na komisariacie.
1: Nie, tutaj w ogóle nie powinno być.
2: W obu przypadkach można powiedzieć, nie chcę tu zostać.
0: Okej, rozumiem.
3: Co można powiedzieć w szkole i na komisariacie za pierwszym razem? Odmawiam odpowiedzi na wszelkie pytania.
4: O nie, to się nie dzieje.
0: A jednak. A twoje propo?
5: Znowu ty i znowu tu będziesz cały rok siedział? Ha, witamy z powrotem.
0: Czekamy na głosówki na meloradio.pl.

0: promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: W tym sezonie przekonajcie się sami i słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk,
4: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
1: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
3: Mega

0: Wtorek mamy pierwszy dzień września. Nie dajcie się zdusić i przestańcie się smucić. A co można powiedzieć w szkole i na komisariacie?
1: Pierwsze słyszę o czymś takim. Przepraszam pana, ale to nie moje.
0: No jasne.
2: Ja nic z tego nie rozumiem. Ja nic nie wiem.
0: A twoja konkretna propozycja to?
3: Zgłaszam się.
0: No jasne. Co można powiedzieć w szkole i na komisariacie?
4: Tylko jedno. Jeszcze tylko 4 lata i wolność.
0: Jakoś przeczekacie. W Melo podkręcamy tempo. Moonlight teraz. Za 18:08.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo i ten numer Music Sounds i Fast Boy. Fajnie się niesie. A na wasze ulubione możecie głosować na meloradio.pl. Dzięki temu wasze ulubione hity będą wyżej w 30 Meloradia. Już po 8 nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Bądźcie koniecznie z Melo, a wcześniej sprawdzimy prognozę pogody. Mamy dla was też newsy. Już za 8 minut 8 na zegarach.
1: A już o 8 zagramy.
0: Shimzai, Fire Fire w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo i tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać.
1: Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: M to muzyka, której

0: odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
17: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
18: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania.

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
7: Kilkadziesiąt nowych drzew, kilkaset krzewów i

0: zgadnia, jak zorganizować tam ruch.
1: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Pilczycka Wita na wrocławskich Pilczycach.
0: 23 stopnie, tyle we Wrocławiu pokażą termometry dziś, maksymalnie około 15, do tego dużo chmur, ale też odrobina słońca. Ciśnienie jest średnie, będzie rosło, a wiatr jeszcze słaby, ale będzie dmuchać mocniej. Jutro 23 stopnie, rano ma popadać, później dużo chmur, w czwartek, w piątek, w sobotę i w niedzielę też trochę popada, ale wciąż ciepło. 23-24 stopnie w przyszłym tygodniu, ma być nieco pogodniej.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Wita na Tarnogaju.
2: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Prawie 5 milionów polskich uczniów rozpoczyna dziś nowy rok szkolny. To rok wielu zmian, m.in. w żywieniu. Od dziś na stołówkach ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
2: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne. Prezydent i premier o świcie przemawiali na Westerplatte, to w ramach obchodów 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych. Unia Europejska od czwartku zawiesi import brazylijskiego mięsa. Powodem są niewystarczające gwarancje dotyczące przestrzegania unijnych wymogów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do drugiej rundy tenisowego turnieju US Open. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie.
4: To już ósma na zegarach. No i się zaczęło. Podkręcamy tempo w Meloradiu. I gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Darmak. Siemanko, hej, cześć.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana. Dzisiaj we wtorek, pierwszy dzień września, mamy i mamy dla was naszą nową zabawę Ostatnie Słowo. Jeżeli lubicie mieć ostatnie słowo, jeżeli lubicie mówić więcej, no to właśnie teraz powinniście dzwonić do Melo pod 321-321-777 i zgarniać Melo Merch w tej zabawie, którą zaczynamy już za chwilę. Czekam jak zawsze na dwie osoby do zgarnięcia skiety Melo Radia i Melo Torby też dla was mam. Dzwońcie, próbujcie. Nowa zabawa, Ostatnie Słowo. Czekamy już teraz, zaczynamy za chwilę. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: Sorry More w Melo Radio.
1: Chcecie więcej? To świetnie się składa, bo my mamy więcej dla was energetycznej muzy i więcej jeszcze lepszej zabawy od początku września w naszej nowej zabawie, którą mamy dla was. 17 minut po 8, to co? Zaczynamy.
2: Ostatnie słowo.
1: Aneta razem z nami teraz. Cześć Aneta, siema, hej.
3: Cześć,
1: Aneta ma fajnie, bo dzisiaj po pracy wybiera się na Zumbę. Zazdrościmy. To pierwsza lekcja dzisiaj, czy już jesteś wielką fanką?
3: Nie, nie, ja już chodzę 4 lata.
1: Rewelka. I jest Grzesiek. Cześć Grzesiu.
4: No cześć, witam wszystkich.
1: Cześć, cześć. A Grzesiek to też równowagi jest mistrz, bo on na rusztowaniu teraz.
4: Tak, dokładnie.
1: I nie takie kocie ruchy tam trzeba wykonywać. Dobra, Grzesiek, ale jest bezpiecznie, wszystko jest okej, tak? Tak? Grzesiek, słyszymy się? No Grzesiek, weź nam tego, nie rób. Grzesiek, czy my się słyszymy? Grzesiek!
4: Halo, halo, halo.
1: No, my cię słyszymy, a ty słyszysz nas? Grześku! No nie rób nam tego! Grzesiek, ostatnia próba, uwaga! Grzesiek, jesteś? Grzesiek! No dłużej nie mogę czekać. No, słyszymy się? Startujemy? Uwaga, próbujemy. To jest zabawa, w której macie w 20 sekund powiedzieć słowa z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna osoba, której pierwsza litera imienia jest wcześniej w alfabecie, czyli zacznie tutaj Aneta. I mówicie na zmianę. Raz Grzesiek, raz Aneta. Macie na każde maksymalnie 3 sekundy. Jak nie zdążycie, to będzie hasło zmiana i druga osoba ma znów szansę. Słowa nie mogą się powtarzać. Kto wymieni więcej, zgarnie skiety, kto mniej. Melo torbę. Uwaga! Kategoria na dziś. Rzeczy, które zabierasz ze sobą do szkoły. Startuje Aneta.
3: Piórnik.
1: Grzesiek. Aneta.
3: Plecak.
1: Grzesiek.
2: Szybciej.
1: Aneta.
3: Zeszyt.
1: Słuchajcie. Trudno było dzisiaj. Trudno było dzisiaj. Grzesiek w tak zwanych utrudnionych warunkach był troszeczkę. O, Grześku! Grześku, dla ciebie nie przejmuj się. Też coś mamy. Melotorba dla ciebie. Tam na górze chyba trochę wieje. No, Aneta dzisiaj bezkonkurencyjna. 3 słowa, jeżeli dobrze policzyłem. Dla ciebie, Aneta. Wiem, że coś na co mocno czekasz. A Grzesiek, gratulacje ci składa. Skiety są dla ciebie, Aneta. Już pakujemy. Już wysyłamy. I to dzisiaj Aneta miała ostatnie słowo. Trzymaj się. Bye, bye. Cześć, Grześku. Hej.
3: Dziękuję bardzo.
2: Ostatnie słowo.
1: A my jutro wracamy do tej zabawy, więc szykujcie się na ostro.

Armin van Buren i Sasha, Everlasting Velo. Podkręcamy tempa. Dzisiaj ten wtorek to powinien być oficjalnie ogłoszony dniem wszystkich tych, którzy robią coś po raz pierwszy od dłuższego czasu. Jak jesteście w tej sytuacji, to ja mogę wam powiedzieć jedno. No idzie wam rewelacyjnie. Morandi za chwilę w Melo.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, Nagroda Prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, Nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany, kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe,

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Galantis, No Money w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. No money? To ja wam powiem no problem. Słuchajcie, mamy dla was przecież szybką kasę do zgarnięcia. Dzisiaj znów 200 na co tylko chcecie, można je przepuścić, totalnie wydać na co wam się tylko zamarzy. Na przykład z okazji pierwszego dnia w szkole i rozpoczęcia całkiem nowego roku szkolnego. Jakie macie pomysły, na co przepuścicie tą kasę? Dajcie znać, wchodźcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś fajnym, oryginalnym pomysłem. A może to właśnie was zaskoczymy dzisiaj telefonem i szybką kasą, która wpadnie wam w ręce.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wbij

0: soku pogwarzywej najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio mamy dla was proste. Róbcie swoje, w końcu to idzie wam najlepiej. Dzisiaj we wtorek, za 9 minut 9. Niedługo będą newsy, będzie też prognoza pogody w Melo.
1: A już o 9 zagramy
0: Hey When They Run. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Tak wam zagramy już niedługo, wtedy, gdy inni będą jeszcze gadać.

0: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
1: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
0: A gdzie tak jest?
1: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
0: O, już zatrudniam.
1: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

100% 1 litr, mlekowita łączka lub łowickie, złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. O reklamie.

Posucha Borowska-Ślężna Swobodna już po remoncie. Trzy pozostałe remonty torowisk na Traugutta Krasińskiego, przystawowej i peronowej oraz na Trzebnickiej są jeszcze

0: pierwszy wtorek września we Wrocławiu będzie ciepły, ale pochmurny, chociaż słońce będzie do nas wyglądać zza chmur. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 23 stopnie, około 15, ale wiatr będzie teraz dmuchać coraz mocniej. Ciśnienie jest średnie i będzie się podnosić. Jutro też 23 stopnie, rano ma trochę popadać, później będzie pochmurno. Parasol przyda się też w czwartek, piątek, w sobotę i w niedzielę.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. 7 osób podejrzanych o oszustwa na portalach sprzedażowych i pranie pieniędzy zostały zatrzymane przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Od dziś dzieci w przedszkolach i podstawówkach nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Zakaz obowiązuje na lekcjach, przerwach i innych zajęciach. Za nami wieczór kolejek na stacjach paliw. Wczoraj był ostatni dzień rządowego pakietu CPN. Zainteresowanie było tak duże, że w Zakopanem na kilku stacjach paliwa po prostu zabrakło. Polskie siatkarki znów górą na Mistrzostwach Europy. Tym razem pokonały Portugalię 3-0 i awansowały do ćwierćfinału. W kolejnym meczu zmierzą się z Holenderkami, mówi nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
2: Jest to zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę. Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
1: Walka o półfinał w czwartek.
3: Od rana po mistrzowsku rozgrywacie dzisiaj ten wtorek, a my razem z wami podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy w Melu Radio. Waldek Darłak, siema, hej, jest dziewiąta.

Gabry Ponte. Easy on my heart w Melo Radio. Dzisiaj oczywiście, że przyda się wam bardzo dużo energii, bo bardzo dużo przed wami, dlatego dużo energetycznej muzy mamy. Axwell, Whatever Turns You On już teraz, a za chwilę o tym, co w Niemczech można gratis dostać do jedzenia. 11 minut po 9:00.

Felix Jany, Book of Love w Melo. Podkręcamy tempo, to już 17 minut po godzinie 9, a klienci niemieckich fast foodów ostatnio są mocno zaskoczeni, bo na opakowaniach swoich zamówień dostają specjalny kod QR. Po zeskanowaniu dowiadują się, że to kod, który kieruje ich na stronę niemieckiego wojska. W ten sposób młodych ludzi próbuje się zachęcić do wstąpienia do armii. No i taka wojskowa promocja pojawiła się na opakowaniach pizzy, popcornu czy różnych innych zestawów obiadowych. Czyli co, do tej pory można było znaleźć prawko w chipsach, a teraz to nawet kartę mobilizacyjną w kebabie.

To by robil aj Fly High v Melo. No i z taką muzą to można lecieć naprawdę wysoko w ten wtorek. Zauważyliście, że dzisiaj jakoś tak wszystkim bardziej się spieszy? Gdybyście się mieli gdzieś spóźnić, to dobrze, żebyście mieli dobre alibi. Całkiem dobrze to zabrzmi u nas. Alibi L. Henderson w Mel Radio już za chwilę, a teraz już prawie w 9:30.

0: o tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
1: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, Nagroda Prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, Nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
2: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
3: Correcto.

faktycznie można odpłynąć, no ale dobra, schodzimy na ziemię, bo w końcu pierwszy dzień września mamy dzisiaj. Fajnie, że jesteście na naszym pokładzie, a tutaj dużo energetycznej muzy dla was. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu dzisiaj od rana we wtorek. Teraz Gibbs i PZ już za 17.10.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Płaty FM Neptunika w Melo Radio. Dla was najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy. No i dużo energetycznej muzy, tak będzie też po 10. Adi już gotowy, więc bądźcie z Melo, a ja wielkie dzięki. Fajnie było zacząć z wami coś nowego 1 września. Jutro znów okazja, żeby fajnie obudzić się o 6:30. Waldek Darłak, dzięki. Za 9 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Topic Back G, Sorry Papi. Tak, w Melo Radio podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, punktualnie o 10, gdy inni będą jeszcze gadać.

0: Reklama. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt. Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
0: Po reklamie. Trafik.
5: Mieszkańcy Leśnicy mają już nowy parking Park and Ride przy Róbczaka. Powstało tam 66 miejsc parkingowych, jest wiata na rowery, nowe chodniki i zieleń. A blisko końca jest pierwszy etap remontu wiaduktów na Gazowej. Wszystkie prace mają tam zakończyć się do końca roku.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Wuwa Vita na wrocławskich Nowych Żernikach.
5: Początek września we Wrocławiu będzie ciepły, ale sporo deszczu przez najbliższe dni. Dzisiaj bez opadów, ale będzie pochmurno z przejaśnieniami i 23 stopnie. Jutro 23 stopnie, rano ma popadać deszcz także w czwartek, w piątek, w sobotę, w niedzielę i na początku przyszłego tygodnia. Cały czas będzie ciepło, ponad 20 stopni, a w przyszłym tygodniu ma być nieco pogodniej.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Orawska Vita na wrocławskim Ołtaszynie.
6: To są newsy Meloradia Wrocław.
5: Beata Korzeniowska, zapraszam. Ponad 92,5 tysiąca wrocławskich uczniów i przedszkolaków wraca do nauki.
7: Dochodzą mi nowe przedmioty, będę musiał więcej siedzieć w szkole.
8: Żadnych plusów?
7: Jedyny plus jest taki, że będę mógł się spotkać z innymi kolegami.
8: Czy cieszysz się z powrotu do szkoły?
9: Nie, ponieważ będzie trzeba rano wstawać, będzie trzeba iść do świetlicy i pisać w zeszycie. Cieszę się, bo na stołówce jest dobre jedzenie.
5: Tymczasem wciąż brakuje nauczycieli. Na internetowej stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty jest ponad 300 ofert pracy. W samym Wrocławiu nadal poszukiwanych jest ponad 160 pedagogów. A wszyscy, którzy szukają pierwszej pracy, planują zmianę zawodową albo chcą skonsultować swoje CV ze specjalistami, mogą wziąć udział w plenerowych targach pracy, które odbędą się w najbliższy piątek na terenie Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Glinianej. Swoje oferty przedstawi 20 lokalnych pracodawców. Z wrocławskich cmentarzy znika większość pojemników na tworzywa sztuczne i szkło. Szczegóły w wiadomościach o 11.
10: To są newsy na 10. Marcin Sikora, zapraszam. Dwaj mężczyźni wywołali fałszywy alarm w jednostce wojskowej. Do zdarzenia doszło w Warmińsko-Mazurskiem. Sprawców natychmiast zatrzymała żandarmeria wojskowa. Droga do odwołania Radosława Pisiewicza jest otwarta. Za tydzień zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może zdecydować o zwołaniu pełnego zarządu, a zarząd może przegłosować odwołanie prezesa, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
11: Ja jestem spokojny, jeżeli chodzi o głosowania w prezydium, o kwestię rozstrzygnięcia dymisji.
10: Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Edukacja zdrowotna od dziś jest dla uczniów obowiązkowa, tylko dla chętnych pozostawiono moduł o zdrowiu seksualnym. W Kirgistanie ruszyły 6. Światowe Igrzyska Koczowników. Impreza promuje tradycyjne sporty i kulturę ludów koczowniczych. Są tam sportowcy z ponad 112 państw.
12: Na zegarach 10, siemanko Adi po tej stronie. Mamy pierwszy dzień września, dzieciaki idą do szkoły, a studenci nie. A ja jestem Adi i podkręcamy tempo do 14. Sorry papi, od tego zaczynamy, siema.

Robbie Schulz i Better Times w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a teraz dosyć ważna sprawa. No bo Stanowski stracił prawo jazdy. Wszyscy mówią o tym teraz tak naprawdę codziennie, ale to też dlatego, że no sam nieraz powtarzał, że szybka jazda to nieodpowiedzialność. Nawet użył słowa, tu cytuję, debilizm. Sam przyznał się do tego, że jechał autokarem jakoś 110 na godzinę. Możecie to znaleźć też na X-ie w razie czego. Ja nie będę oceniał, nie jestem od tego, a jedynie mam do was prośbę, żebyście uważali. No i tę przysłowiową i też dosłowną nogę z gazu zdjęli, bo ostatnio bez kitu co trochę się słyszy o jakichś wypadkach z powodu prędkości. Także bądźcie odpowiedzialni. Zwłaszcza, że zaczął się wrzesień i będzie znacznie większy ruch. Szerokości, guys.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Kto jeszcze nie pamięta o kawie, to ja szybko przypominam, żebyście zrobili sobie coś dobrego. Może być latte macchiato, już nawet niech ta matcha będzie, ale żebyście mieli zdecydowanie lepszy poranek. My Life is Going On to w tej godzinie na pewno się pojawi. Będzie też Tiesto i Ritual.
1: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
7: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
17: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz koreańskich pierożków i kimchi, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 4, 5 i 6 września. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashaimase.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
19: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Po reklamie.
4: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Każdy z nas ma swoje rytuały. Tiesto i Ritual, trochę to o tym jest, a gramy wam w Meloradio. Muszę wam powiedzieć, że strasznie dziwnie jest rozpocząć nowy miesiąc od wtorku, no ale czasem tak się zdarza. W sumie nigdy się nad tym jakoś szerzej nie zastanawiałem, ale wiecie, teraz jak wchodzi wrzesień, to od razu jesień i w ogóle i tak dalej. No ale skoro jesień, to może macie jakieś plany wydatkowe, nie wiem, chcielibyście sobie coś kupić, żeby poprawić nastrój? Nie ma problemu. Od tego macie szybką kasę, wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co byście wydali 200, a nawet i 500 zł, także wbijajcie, bo jestem bardziej niż pewny, że ktoś z was dzisiaj przytuli te pieniądze. Dubdogs, How Does It Feel? Gramy to w Melo.

0: poza tobą. Liwka i poza tobą nic w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. No i ta nutka, śmiało trzeba powiedzieć, że czekaliśmy na nią trochę. Liwka robiła zapowiedzi. Ta zapowiedź stała się jednym z najbardziej popularnych dźwięków na TikToku. No ale w końcu mamy ten numer w pełnej okazałości. Jest po prostu przepiękny.
1: A już o 11 zagramy
0: Martin Garrix i Repeat It. No to tak z dedykacją dla tych osób, które będą musiały sobie przypominać materiał w szkole. I w tej sytuacji mogę śmiało powiedzieć, tak, cieszę się, że jestem stary.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media
5: Expert dalej masz. Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: 7 i 8 FM. Pogoda.
1: Wiatr we Wrocławiu będzie teraz dmuchać nieco mocniej, 23 stopnie, tyle na termometrach, maksymalnie około 15. Ciśnienie jest średnie i cały czas rośnie. Jutro też 23 stopnie, rano trochę deszczu, później będzie pochmurno, w czwartek, w piątek i w weekend też ma popadać, ale będzie ciepło we Wrocławiu od 23 do 25 stopni.

0: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Długie kolejki aut stały niemal do północy na wrocławskich stacjach benzynowych. Kierowcy chcieli zatankować jeszcze po wakacyjnych cenach. Od dziś wrócił 23% VAT na paliwo. Dziś jeszcze bez dzwonków i plecaków, ale wrócili. Do szkół ponad 92,5 tysiąca wrocławskich uczniów i przedszkolaków wraca do nauki. W wakacje 160 placówek przeszło remont, na dzieci i młodzież czekały odnowione sale, hole czy łazienki. Z wrocławskich cmentarzy zniknie większość pojemników na tworzywa sztuczne i szkło. To dlatego, że wkłady do zniczy czy sztuczne kwiaty trafiały do żółtych pojemników, mimo że nie nadają się do recyklingu, mówi zastępca dyrektora Zielonego Departamentu Urzędu Miasta Bartłomiej Świerczewski.
2: Chcemy zachęcać mieszkańców do tego, żeby w odpowiedni sposób próbowali segregować, starali się też zmieniać swoje nawyki.
1: Urząd zapowiada kampanię na rzecz bioozdób na cmentarzach zamiast takich, które nie nadają się do recyklingu. A w wiadomościach o 12:00 wrocławscy turyści na Teneryfie bez walizek. Te nawet nie odleciały z Wrocławia.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora, zapraszam. Co najmniej 8 osób zginęło w nocnym ataku Rosji na Kijów. W stolicę Ukrainy uderzyło kilkanaście rakiet balistycznych. Ostrzelane zostały baza kolejowa, stacja energetyczna i blokowisko. Przed kancelarią premiera protestował wczoraj Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wytykał m.in. brak podwyżek pensji. Projekt ustawy przygotowany przez ZNP utknął w sejmowej zamrażarce.
4: Kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
5: Każdy inny zawód daje większe możliwości finansowe niż nauczyciel.
3: W przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosną o 3%. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji. I jeszcze piłka nożna. Barcelona wygrała u siebie z Rayo Vallecano 5-2. To w meczu trzeciej kolejki hiszpańskiej ekstraklasy.
6: Na zegarach 11:00, siemanko, Adi po tej stronie. Podkręcamy tempo, mam nadzieję, że kawa jest na pokładzie, a jak nie, to mam ultra fajną muzę. Martin Garrix i Repeat It, od tego zaczynam.

Kygo i Take Me Back w Melo Radio. Podkręcamy tempo we wtorek. Dobra, sprawdzam prognozę pogody, bo nie mogę w to do końca uwierzyć. No bo tak, dosłownie wjechał wrzesień i już pada. Ile pada? Ano tak z tydzień. Żeby człowiek wiedział, gdzie jest jego miejsce oczywiście w szeregu, nie? No ale skutki? Smutek, niezadowolenie i w ogóle jakoś tak nie za dobrze. Ale z drugiej strony, pomału może plusy jesieni też się pojawią, zaczniemy je dostrzegać. No bo tak, pumpkin spice latte, kocyk, seriale. Wiecie, to też ma swój urok. Zaraz będzie więcej żółtych liści, ale też tych dobrych newsów to od przyszłego poniedziałku ma być słońce i ma być naprawdę ciepło, po jakieś 25 stopni. Może jeszcze jakieś Melo w plenerze, żeby się dało skręcić? Byłoby super. Acapulco, Jason Derulo. Gram to już teraz.

Griffin i World Away w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. A propos tego World Away, to jeżeli chcecie coś zmienić w swoim życiu, to ja proponuję gdzieś po prostu wyjechać na chwilę, nawet na City Breaka, bo bilety teraz będą trochę tańsze, no bo przecież już jakby nie było po sezonie. Eli Oaks i Reasons to jeszcze w tej godzinie.

0: i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

Pryskaj lato, pocałuj mnie, a to wszystko w remiksie Mendiego. No już tęsknimy za latem. Tęsknimy, ale nie znaczy, że nie możemy sobie pomóc w przypomnieniu tego, jak było fajnie, żeby poczuć się naprawdę dobrze. Słuchajcie, podczas tegorocznych wakacji z Meloradiem naprawdę dużo eventów zaliczyliście. I to bardzo, bardzo dobrze, bo byliśmy na Tomorrowland, byliśmy na Sunrise Festival. No dużo się działo, naprawdę. To wszystko możecie nadrobić na naszym Instagramie, bo nasza social media queen zadbała o to, by było pięknie. Mówię tutaj o Monice, no i o Mary oczywiście, która jak zawsze pomaga. Słuchajcie, obczajcie naszego Instagrama, bo tam naprawdę dużo pozytywnej energii czeka. Za Fire Fire gramy to już teraz, no żeby było trochę cieplej na dworze.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Tak, gramy w Meloradio. Im bardziej, im częściej słucham tego numeru, to tym bardziej właśnie zdaję sobie sprawę z tego, jak dużo mądrości tu jest ukryte. A to jest sporo mądrości w newsach Meloradia, bo te będą minutę przed godziną 12 o tym, co w kraju i na świecie dowiecie się za dosłownie moment, a muzycznie.
1: A już o 12 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że jestem tak stary, że pamiętam, jak mówiło się, że daje lajka. Dzisiaj już się chyba tak nie mówi, ale I Like punktualnie o 12.

0: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
0: O reklamie. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na wrocławskich Krzykach.
4: Pierwszy wrześniowy wtorek we Wrocławiu. Ciepły, 23 stopnie, tyle na termometrach, około 15, chociaż chwilami może nam dokuczać wiatr. Jutro też 23 stopnie, ale rano trochę popada, a później będzie pochmurno. Od czwartku sporo deszczu, ale wciąż będzie ciepło, do 25 stopni. W przyszłym tygodniu i ciepło, i ma być pogodniej.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy przy parku Vita na Tarnogaju.
5: To są newsy Meloradia Wrocław.
4: Beata Korzeniowska, zapraszam. Ponad 90 tysięcy wrocławskich uczniów i przedszkolaków rozpoczęło dziś nowy rok szkolny, a miasto rozpoczyna nowy rok zmian w edukacji. Oprócz dopasowania liczby oddziałów do liczby dzieci, Wrocław stawia na rozwój edukacji specjalnej i nowe inwestycje. Tą największą jest otwarcie zespołu szkolno-przedszkolnego przy Zwycięskiej. Placówka może przyjąć 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. Wrocław wycofuje żółte i zielone pojemniki na odpady z alejek cmentarnych. Te zostaną tylko przy bramach. Powód to zła segregacja odpadów i za duży ruch śmieciarek.
6: Przy głównych bramach staramy się tworzyć okazję do tego, żeby mieszkańców o tym informować, edukować.
4: Jak dodaje Bartłomiej Świerczewski, zastępca dyrektora tzw. Zielonego Departamentu Urzędu Miasta we Wrocławiu, zmiany mają przynieść oszczędności na odbiorze odpadów. A oni czekali na odbiór, ale się nie doczekali. Chodzi o walizki, których nie doczekali się turyści z Wrocławia na Teneryfie. Jak się okazało, Ryanair zostawił je na wrocławskim lotnisku. 30 osób swoje bagaże dostało dopiero 2 dni później.
7: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Na początek duże utrudnienia na autostradzie A1 w województwie śląskim. Pod Częstochową na wysokości Mykanowa ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Nie żyją 4 osoby, 4 są ranne. Trwa akcja służb. A1 jest całkowicie zablokowana. Ruszyła akcja Bezpieczna droga do szkoły. Inspekcja Transportu Drogowego będzie sprawdzała autobusy przewożące dzieci do placówek. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
8: Niespodziewanie będziemy przyjeżdżać.
7: Inspekcja sprawdzała też w wakacje autokary. Trzęsienie ziemi w Rakowie Częstochowa. Po ostatnich niepowodzeniach zwolniony został trener Dawid Kroczek. Raków zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Fotowoltaika wyprzedziła elektrownie węglowe pod względem mocy w Chinach. Jednak udział paneli słonecznych w faktycznej produkcji prądu wciąż pozostaje znacznie mniejszy.
9: Siemanko, 12 na zegarach, Hadi po tej stronie. Gorąco? No to już raczej było, ale spokojnie zadbamy o to, by było gorąco na antenie Meloradia. Marlon Hofstadt i I Like. Gramy to już teraz. Ja jestem Hadi i jesteśmy razem do 14.

0: Alan Walker i Fate, prawdziwie epicka uczta muzyczna. Trochę taka nawiązująca do gamingu. A propos. Ej, no tego to nie rozumiem. Jason z GTA 6 ponoć rozczarowuje graczy. Przypomnę, że niedawno wyszedł dość obszerny materiał pokazujący rozgrywkę GTA 6, no i jak to zwykle, gracze podzieleni. Moim zdaniem jest w porządku, bo znalazłem tam dużo nawiązań do Red Dead Redemption 2, które osobiście uwielbiam, ale wracając to, Jason ma być, jak czytam, gburowaty, cichy i monotonny. I to prawda, ale ladies and gentlemen, czy nie tacy są faceci? I spoiler, Arthur Morgan ze wcześniej wspomnianego Red Dead'a też taki był, a dopiero później się odpalił i tu czuję, że będzie podobnie. Jak to mówi klasyk, to będzie dobrze?
1: Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Silva Pumpa i On Tonight w Melo Radio. Bardzo energetyczny numer, który zadba o mega pozytywne wrażenia nawet w pracy. Nie no, serio, jak słuchacie tego na pewno, to i w robocie może być fajnie. No, a w tej godzinie jeszcze Armin van Buuren, Everlasting i będzie też Dua Lipa i Illusion, a to w remiksie od Rigarda, także jest dużo dobroci na luzie.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, nagroda prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert.

0: Nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

Dua Lipa Illusion w remiksie od Rigarda, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. A tego możecie o tej fantastycznej dziewczynie nie wiedzieć. Słuchajcie, Dua Lipa oprócz tego, że jest mega wrażliwą artystką, która pięknie potrafi opowiadać o swoich uczuciach, no to też jest osobą, która bardzo lubi czytać. I mam tu na myśli książki, co trochę na swoim Instagramie dzieli się tym, co ostatnio czytała, co poleca, także w wolnej chwili

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Robin Schulz, Take It Slow w Melo Radio, bo czasami faktycznie trzeba trochę zwolnić. Zwolnić nie tylko za kółkiem, ale w ogóle z tą robotą, bo wiem, że dajecie z siebie wszystko, żeby było jak należy, ale zwolnijcie trochę. Pamiętajcie, by zrobić nawet to słynne 15-20 minut spaceru, by się po prostu zrelaksować. A już niedługo, bo minutę przed 13, newsy Melo Radia.
1: A już o 13 zagramy
0: Illenium i Don't Want Your Love w Melo Radio.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
3: Tutaj szybko! Mamy go!
4: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
5: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
13: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 złotych netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy, Frosta kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
18: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
19: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Dzieciaki wracają do szkół, a to oznacza więcej policyjnych patroli w tych rejonach. I tak ma być do końca miesiąca. W Łuskiem 13-latek na minikrosie uciekał przed policją. Nie zatrzymał się do kontroli. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. A tymczasem policja podsumowuje wakacje na drogach i jak się okazuje, na przykład na Śląsku, były jednymi z najbezpieczniejszych, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
20: Odnotowaliśmy o 12 ofiar śmiertelnych mniej niż w 2025 roku. To jest 12 istnień ludzkich, których udało się uratować.
19: Teraz policja rusza z akcją Bezpieczna droga do szkoły. A na koniec apel do uczniów. Ostrożnie z AI, bo jak pisze Puls Biznesu, osoby korzystające ze sztucznej inteligencji mają gorsze wyniki egzaminów.
21: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.
1: Siemano, jest 13 na zegarach, ja jestem Adi i kiedy inni gadają, my już gramy. Don't Want Your Love to Illenium wchodzi na pewne. Siemanko, Adi z tej strony.

Axwell i Whatever Tears You On w Melo Radio. To jest prawdziwa perła muzyczna, której powinno się słuchać mega głośno. No i mam też mega fajnego newsa, bo powstała najnowsza huśtawka w Europie. Możecie ją znaleźć we Włoszech, ma 20 metrów wysokości i jak się bujacie, to widzicie malowniczą dolinę Valle del Marmo Platano. Chciałem zabrzmieć po włosku, ale nie wyszło. Jesteście jakoś ponad 100 metrów nad tym wszystkim, także jest serio mega wysoko. I od razu mówię, że nie da się z tego wypaść, bo jak czytam, mamy kaski i pasy, więc jesteśmy zabezpieczeni. Jedyną obawą może tutaj być lęk wysokości, ale tak to moim zdaniem naprawdę sztosiwo. I od razu mówię, ja wiem, że to jest huśtawka, ale nie obowiązują tutaj zasady z placu zabaw. I jak powiecie, albo raczej krzykniecie, zaklepane, albo polizane moje, to nie będzie działało.

0: David Guetta, Run Run River w Melo Radio. Już trochę czasu minęło od premiery tego numeru, ale naprawdę cały czas świetnie się trzyma. No wystarczy spojrzeć na ratingi w mediach społecznościowych. Nieustannie jest to jedna z najpopularniejszych piosenek, którą stosujecie do swoich rolek czy storiesów. A w tej godzinie jeszcze Narkotyki i Notas, będzie też Fly High, także uważajcie na siebie.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
2: Autopromocja. Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
12: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Bleszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
16: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
17: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
20: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
21: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
20: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
22: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
23: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz koreańskich pierożków i kimchi, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 4, 5 i 6 września. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashaimase.
24: Wszystko, czego dziś chcę,
25: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
26: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
27: Castorama. Teoria
26: i praktyka.
27: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
26: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. So you face it with a smile. There is no need to cry.

Natalia Nykiel i Error w Melo Radio. Nie, spokojnie, w Melo nie ma żadnego erroru, ani errorów, nic w liczbie mnogiej. Znaczy, jeżeli mówimy o pieniądzach, to są w liczbie mnogiej, no bo mamy szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie i jak chcecie, a jedyne, czego od Was potrzebujemy, to żebyście weszli na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam żebyście napisali, na co chcielibyście to wydać, a później odbieracie telefon, 5 sygnałów na to macie, no i w zasadzie kasa jest Wasza. Także tylko tyle. Topic, Becky G i Sorry Papi, jedziemy.

0: Fastboy Music Sounds, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. No i powoli zbliżamy się do godziny 14, za chwilę będą newsy, w których dowiemy się, co nowego wydarzyło się w kraju i na świecie, no a muzycznie?
1: A już o 14 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel? No, a ja już dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro od 10, także wszystkiego dobrego i co, bawcie się dobrze z Igą Mikołajem, bo Freak Fighty za chwilę.

0: Реклама. Грзмі як початок подружжя. А то ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Górnictwo to nie tylko węgiel. To także surowce krytyczne, miedź, technologie i przemysł przyszłości. Future Mining Forum and Expo. 9-11 września w Katowicach. Debaty, technologie i targi branżowe. Zobacz, jak wygląda przyszłość górnictwa.

0: to teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, Nagroda Prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, Nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
2: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
3: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
4: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam na początek. Kraków, gdzie od dziś obowiązuje dłuższa prohibicja. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu wydłużono do 6 rano. Do tej pory obowiązywał do 5.30. A warmińsko-mazurskim będzie czek turystyczny. Ma ruszyć 29 września. Pozwoli uzyskać dofinansowanie do wypoczynku na Warmii i Mazurach. A w Tatrach na trasie do Morskiego Oka przewozy konne od dziś kursują na skróconej trasie tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Na koniec wracamy do szkoły. Takiego miejsca nie ma żadna placówka w kraju. W Czechowicach-Dziedzicach powstała hala dla logistyków, mówi dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Paweł Urbańczyk.
5: My mamy halę taką dla ćwiczeń przeznaczoną, z urządzeniami, które pozwolą pokazać cały proces technologiczny przyjęcia towaru, zmagazynowania tego towaru, a później proces wydania towaru.
4: To ma

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Siemanko, Iga, Mikołaj z tej strony. Ja, słuchajcie, jestem w szoku, bo dzisiaj dzieci poszły do szkoły.
2: Tak
1: i
2: jest.
1: Rocznik 2K19 poszedł po raz pierwszy. 2K19.
2: Się tu dzieje. 2019. Przyjechałem wtedy do Warszawy i zacząłem pierwszą poważną pracę w poważnym radiu.
1: Naprawdę? Mm-hmm. Ja wtedy byłam na pierwszym roku studiów i stwierdziłam, że muszę je rzucić.
2: Wiesz co, powiem ci, że za moich czasów dzieci były młodsze, mam takie wrażenie.
1: Wow, no my kibicujemy wszystkim dzieciom i dorosłym, żeby przetrwały dzisiejszy dzień, a w tej godzinie znalazłam, że jakiś piłkarz odszedł skądś tam.
2: Tak, taki tam piłkarzyna, taki, no to mało kto go zna, o tym na pewno pogadamy.
1: Pogadamy, nie?
2: Boże, how does it feel? Dub Dogs na początek, siemano.

0: Hit My Heart, Benessi Brosi, Dani w Maloradiu. Tak podkręcamy tempo, a teraz mnie zaboli serce, ale Iga, oddaję ci teraz pole do popisu. Powiedz, o co chodzi z tym piłkarzem?
1: Słuchajcie, przyglądałam sobie rano internet i patrzę, że jakiś piłkarz, czekaj, muszę sobie przypomnieć, jak on się nazywa. Broda gra w Argentynie chyba? No. Stary taki dosyć. No w każdym razie idzie na emeryturę. To dzisiaj się wydarzyło?
0: To Leo Messi. Stwierdził, że kończy swoją przygodę z reprezentacją po bardzo wielu latach, bo on też w młodym wieku zaczął. No i najlepszy piłkarz chyba świata generalnie. Już go więcej na mundialu nie zobaczymy.
1: No to adios!

0: Getta, tu już Meloradio, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu i zapraszamy Was do Wrocławia albo i nie.
1: No właśnie, ponieważ we wrocławskim zoo według Książula jest najgorsza knajpa w Polsce.
0: Ja mam pytanie. Mhm. Czy to dlatego, że jadł paszę na przykład dla koni?
1: Nie, to dlatego, że po prostu było niedobre i drogie i niedobre.
0: Czyli to nie było jedzenie dla zwierząt.
1: Nie, to był, znaczy, no właśnie tutaj można się zastanawiać, nie? Czy to było dla zwierząt, czy nie. Ale na kanwie tego materiału teraz robi się mała drama, ponieważ no zoo należy do miasta.
0: Tak.
1: I powiedzieli, w sensie przedstawiciele miasta powiedzieli, że oni co prawda nie kontrolują tych restauracji, bo to są prywatnie prowadzone biznesy, ale oni tam wejdą i zobaczą, co jest nie tak, no bo tak nie może być, że we wrocławskim zoo jest tak niedobre jedzenie.
0: No to super, to jest szansa, że się poprawi.
1: Ja się zastanawiam w ogóle, jak tam można robić niedobre jedzenie, nie? Przecież na przykład, że wołowina była niedobra.
0: Przestań.
1: A wiesz, tam jakby surowca nie brakuje.

0: Trochę jak Coldplay, a to Robin Schulz i Barb's Better Times. W Melodach właśnie podkręcamy tempo.
1: A my bawimy i uczymy.
0: O czym będziemy się uczyć dzisiaj, 1 września?
1: Dzisiaj będziemy się uczyć o tym, że niektórzy mają prawo do cienia.
0: O, my w Polsce mamy prawo do cierpienia w każde lato.
1: Ale przekonamy się, jak to połączyć.

0: bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na Carrefour.pl.
9: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
15: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Inside the Lines. To Mike Perry i Gasow Molo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo i wybieramy się na wycieczkę do Korei.
1: No właśnie, bo tam Seul wprowadza prawo do cienia i brzmi to kusząco.
0: Tak, to wszystko przez te fale upałów, która no też nas dosięgła. I tam władze spodziewają się, że one już zostaną po prostu.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo,

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: gwarzymy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo newsy za chwilę i mamy fantastyczną wiadomość dla wszystkich rodziców.
1: Ech, nie dość, że każą do szkoły chodzić, to jeszcze będzie niedobre jedzenie.
0: A, masz rację. O tym będzie w newsach.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Another Talk to You.
0: I ten numer wybrzmi punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już gramy.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Barbara... Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
7: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja.

0: to są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. W szkołach zmienia się menu, ma być więcej warzyw i owoców, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
1: Bardzo duży nacisk kładziony na wodę jako najlepszy napój do picia. My wiemy, że dzieci nie jedzą wystarczającej ilości warzyw, owoców i takich pełnowartościowych posiłków.
0: W Polsce nadwagę ma 30% dzieci i nastolatków. A w najbliższych dniach ma być ciepło od 20 do 25 stopni, do tego niestety przelotny deszcz. Francja chce walczyć z chińskimi platformami. Od dziś obowiązują tam opłaty na odzież fast fashion. To odpowiedź na obawy o skutki produkcji takich ubrań. A na koniec całkowite zaćmienie słońca widziane w Hiszpanii i Portugalii okazało się, że zmieniło zachowanie zwierząt. Wynika tak z obserwacji w ogrodach zoologicznych. Zwierzęta były niespokojne i pobudzone.
2: Słuchacie Freak Fightu, zbliża się 15. I ja nie wiem, czy tanie paliwo to jest dobre rozwiązanie.
3: Znaczy, tanie paliwo by się przydało. Problemem jest drogie paliwo, które następuje po tym tanim.
2: Porozmawiamy o paliwie i bójce. Serio, ja się przestraszyłam, jak zobaczyłam ten filmik. To wina chyba taniego paliwa.
3: No tak, przez to, że drożało. Ja jeszcze zdążyłem w niedzielę zatankować taniej, bo myślałem, że w poniedziałek się zmieniają ceny.
2: Ale biłeś się o to?
3: Nie, bo jednak w poniedziałek jeszcze były stare.
2: Iga Mikołaj, siemanko, another, tak zaczynamy.

0: Alesso i Zara Larsson to Words w Melo Radio.
1: A my teraz przenosimy się do Wałbrzycha, bo tam ludzie bili się o paliwo. Chodzi o to, że paliwo było tańsze.
0: Było tańsze, a dzisiaj jest już droższe. Zniknął pakiet CPN. No i był problem taki, że właśnie wieczorami w poniedziałek na niektórych stacjach zabrakło paliwa.
1: A i stąd ta bijatyka.
0: Chociaż ja robiłem kurs na prawo jazdy, między innymi w Wałbrzychu, więc tam trochę bywałem. I muszę powiedzieć, że ci ludzie nie potrzebują żadnego pretekstu, żeby się tam bić.
1: Natomiast wy też nie potrzebujecie żadnego pretekstu, by wbić na meloradio.pl i wygrać trochę gotówki. Szybka kasa od Meloradia, 200, a nawet 500.

0: do Juraty, bo tam no, niezłe koncerty były, na przykład z Colin wystąpił u prezydenta i Kubańczyk. I podobno zrobili to w czynie społecznym, za darmo, nie pobrali żadnego honorarium.
1: Poczekaj, brawo.
0: Brawo, brawo.
1: Bo to jest rzadkie, żeby tak ludzie chcieli za darmo coś
0: ale
1: robić.
0: Ale co ciekawe, to teraz artyści się no, ustawiają w kolejce do pana prezydenta.
1: Naprawdę?
0: Tak, czytam nagłówek. Doda zgodziłaby się wystąpić dla Karola Nawrockiego, stawia jeden warunek.
1: My tutaj z Mikołajem mamy pewien pomysł, co to za warunek. No bo wiemy, że nad Dodą krążą ciemne chmury z powodu jej różnych przewinień.
0: No to chyba ten warunek to jakieś ułaskawienie, nie?

0: Neptunika. What if?
1: A what if mandaryna i Wiśniewski...
0: Znaczy on już ten,
1: masz
0: nie?
1: Rację.
0: Już ten.
1: już tamten.
0: Ale nawet. What if coś nagrają razem?
1: A jest taka szansa.
0: I o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.

0: Radio Wrocław. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: imprezę.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar. Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, nagroda prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 800 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Crema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
6: Codziennie.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Piano, to Rick Pritz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: Tutaj wasze ulubione swatki, czyli Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński. My połączyliśmy mandarynę i Wiśniewskiego.
0: Wszystko zaczęło się od tej wiadomości.
2: Wróć do mnie.
0: No i wróciła, wow.
1: Udało się.
0: Udało się.
1: Co więcej, nagrają wspólny kawałek.
0: I w dodatku ujawi się on już w tym tygodniu. 3 września premiera nowego singla. Mandaryna X Michał Wiśniewski.
1: Pod ogromnym wrażeniem prawie spadłam z krzesła. Nie mogę się doczekać. Teraz to już muszą być na zawsze. To będzie love song.
0: Ciekawe, jaki będzie miał tytuł. Every Kajne Kręce.
1: A nie Wróć do mnie?
0: A może być.

0: Fire. Ogień, będzie. Jak włosy wiśni. No właśnie, będzie i było. I będzie było, tak będzie nazywać się ten singiel Mandaryny i Wiśniewskiego.
1: Ja nadal uważam, że powinien się nazywać...
2: Wróć do mnie!
0: No miałoby to więcej sensu.

0: To mój przyjaciel Eli Oaks i Lawinia. Reasons w Maloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Masz bardzo fajne znajomości.
0: To wszystko dzięki Maloradiu.
1: Niesamowite to jest. Natomiast niefajnie mają chyba nauczyciele w Polsce.
0: No właśnie, bo nie dość, że muszą się tymi dziećmi zajmować, to jeszcze za jakieś grosze.
1: I o tym
0: w newsach, tak, tak.
2: A już o 16 zagramy
0: Karnawał, Gips, PZ for Money.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski, bas nie przestaje grać.
1: O 16

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
4: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław, Komandorska 66. www.arena.pl.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Beata Korzeniowska, cześć. Beztroski czas wakacji dobiegł końca. No prawie, bo jeszcze dziś można trochę skorzystać. A najlepszym lekiem na szkolne smutki jest wyjście do kina. Kto jeszcze nie widział, może we wrocławskim kinie Helios Magnolia obejrzeć Spidermana, całkiem nowy dzień. Na ekranie m.in. Tom Holland. Do kina można wybrać się też na komedię. Zróbmy sobie przerwę. To dla tych, którzy jeszcze chcą trochę powspominać wakacje, bo to historia Waltera, właściciela restauracji w Rzymie, który całkowicie pochłonięty jest pracą, przez co jego żona czuje się zaniedbywana i nieważna. Sytuacja zaostrza się, gdy ich córka zachodzi w ciążę. Na ekranie m.in. Maciej Zakościelny. A już w piątek w Heliosie, coś dla tych, którzy lubią się bać, jest maraton. Nie patrz w dół.
2: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Jeszcze do wieczora mogą potrwać utrudnienia na A1 koło węzła Mykanów w Śląskiem. Tam w pracowników drogowych wjechała ciężarówka. 4 osoby nie żyją. Teraz o tym, ile zarabiają nauczyciele w Polsce i niestety odstajemy od naszych sąsiadów, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
3: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
2: Na przykład w Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto. Teraz Wielka Brytania, tam tegoroczne lato było najgorętsze w historii pomiarów. Odnotowano 38 stopni. No i jeszcze Szwecja, tamtejsze elektrociepłownie spalają coraz więcej śmieci, m.in. z Polski.
4: I mamy 16, słuchajcie Freak Fightu, powiemy wam, jak oszczędzać pieniądze, bo jestem w tym ekspertką.
5: Wczoraj zapłaciłem za to mieszkanie podczas programu i przyda mi się ta wiedza.
4: A naprawdę. Ja kupiłam torebkę.
5: Rzeczywiście ekspert.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ale poczekaj, o co ci chodzi? Czemu wybrałam dziwne wzgórze, na którym chcę umrzeć?
1: No bo Iga powiedziała, że nie wie, czy jej się spodoba 1670, bo ona nie lubi kostiumów. No przecież, ale to nie chodzi o kostium. To nie jest jakby clue tego serialu, że są kostiumy.
0: Nie przepadam za przebierankami takimi po prostu. No,
1: ale ubrania kupować to lubisz już.
0: Uwielbiam wydawać pieniądze na ubrania.
1: No właśnie, a trzeba oszczędzać. Na przykład można komunikacją jeździć, albo można prądu mniej zużywać. Takie porady są w internecie.
0: Świetne.
1: Albo można wejść na meloradio.pl i się zgłosić do szybkiej kasy. To się nie zaoszczędzi, ale się doda nawet.
0: Brawo.
1: 200, nawet 500 złotych czekają.

0: Avicii, Aloe Black. Piękne połączenie.
1: A pięknym miastem według mnie jest Olsztyn.
0: Mhm, ale nie jest najlepszym miastem do życia w Polsce. Przykro
1: wypraszam
0: mi, przykro
1: sobie,
0: mi. Powstała
1: wypraszam.
0: Taka lista. Porównywali różne miasta tak. I były różne kategorie, które jak połączenie dało nam ostateczny kształt tej listy, czyli ten, ile się zarabia, aha, bezrobocie, aha, ile jest dostępnych mieszkań, lekarze, bezpieczeństwo, jakość powietrza.
1: To ja wiem, co wygrywa.
0: No?
1: Radom.
0: Nie. Radom w ogóle się nie znalazł na tej liście. Ale okazuje się, że najgorszymi miastami w Polsce są Gorzów Wielkopolski i Białystok.
1: Okej, rozumiem. A najlepszymi?
0: A w pierwszej trójce, na miejscu trzecim, Łódź.
1: Łódź?
0: No nie, też mi się wydaje, że ta lista jest jakaś taka nie do końca. Lublin na miejscu drugim. Mieszkałem w Lublinie parę lat i bardzo sobie też chwalę to miasto.
1: Ale patrz, jak się wyprowadziłeś, to dopiero jest w pierwszej trójce.
0: Ach, czyli dopiero jak sobie poszedłem, to się tam zrobiło lepiej. No dobra, ale najlepsze miasto tak. W Polsce według tej listy to Szczecin.
1: Szczecin.
0: Brawo, Szczecin. W końcu jakieś trofeum trafiło do Szczecina. Pozdro dla Pogoni.

0: Alan Walker i Ewa Max, to jest Fade w Melo Radio.
1: Mikołaj, proszę stanąć na baczność.
0: O, nie, nie, nie, ja już komisję miałem dawno temu.
1: Nie.
0: Co nie? Właśnie, że tak. Jak miałem 18 lat.
1: No i po co psujesz efekt świeżości i niespodzianki?
0: Świeżość to w sumie takie słowo klucz tutaj. Porozmawiamy o wojsku, słuchajcie.

0: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
6: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
9: Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
11: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
12: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
13: Po reklamie.

0: Kiss is to Bless w Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: Chodźmy, Mikołaj, na kebaba, zjadłabym takiego fajnego kepsona mieszany.
0: No, wiesz co, to niebezpieczna sprawa, bo możesz dostać powołanie do wojska.
1: Aha, myślałam, że jakieś problemy z brzuchem.
0: W Niemczech wymyślili super patent na reklamę właśnie kariery w wojsku, bo tam podobno się bierze kebab ze wszystkim.
1: Aha.
0: I teraz jak zamawiasz kebaba, to dostajesz w takim opakowaniu, które jest reklamą wojska i jest napisane kariera ze wszystkim.
1: Genialne.
0: No, chociaż czy to by się sprawdziło w Polsce, uczucia mam takie mieszane.

0: wyświetleniu.
1: No proszę, czyli nabijasz jej streamy, tak?
0: Streamy, wyświetlenia.
1: Będzie potem platynowa płyta.
0: A wiadomo, dzięki komu.
1: No życzymy tego oczywiście Lipce. Za chwilę newsy Meloradia, dowiemy się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o tej porze.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Khalid Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę w melo.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: słuchaj na 97.8 FM. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Beata Korzeniowska, cześć. Będzie okazja potańczyć już w sobotę w klubie Liverpool. K-pop, party i Mafia Edition. Początek o 21.00. To teraz propozycja dla tych, którzy kochają zwierzęta. Będzie można zobaczyć węże, jaszczurki, żółwie, żaby, owady, ślimaki, mrówki, pająki, ryby i rośliny z całego świata. A to wszystko na zoegzotyce. To już 20 września w hali Orbita. To będą największe tego typu targi w Polsce. Jeszcze jedno zaproszenie. Jesienią Baza wyrusza swoją pierwszą ogólnopolską trasę koncertową, będącą naturalnym etapem rozwoju tego projektu muzycznego. Po miesiącach regularnych premier singli, publikacji teledysków i budowania zaangażowanej społeczności w mediach społecznościowych, zespół spotka się z fanami na żywo. Baza we Wrocławiu w hali Orion 31 października.
2: Newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Drożej na stacjach paliw i jak prognozują eksperci, ceny w kolejnych dniach będą jeszcze rosły. Diesel może kosztować nawet 8,50 za litr. No to może jednak pociąg i mam ważną przypominajkę. Od dziś taniej kupicie bilety PKP Intercity. Tak będzie do czwartku. A w Warszawie trwa zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władcy stolicy. Jest już 67 tysięcy podpisów. Do zwołania głosowania potrzebny jest ponad 130 tysięcy. A na koniec Zakopane. Tam na Kropówkach wciąż nie brakuje turystów.
3: Dużo chodziliśmy, nogi bolą, ale naprawdę warto było.
4: Udała się pogoda, tłum nam nie przeszkadzał.
5: Podobało się dziewczynie?
6: Tak, bardzo fajnie było.
5: Do szkoły trzeba iść, co?
6: Tak, niestety trzeba.
2: Sezon turystyczny na Podhalu trwa, bo we wrześniu przyjeżdżają studenci.
7: To z czego się śmiejesz? No powiedz
8: że
7: państwu.
8: Jesteś stary.
7: No dzięki.
8: I boli cię noga, jakby miała być zmiana pogody dosłownie.
7: No bo będzie, no to mnie boli noga i co w tym śmiesznego? Gówniarzu.

0: James szybkie.
1: Hype, no szybkie i czerwone pewnie.
0: Ferrari w Meloradiu.
1: Mamy dzisiaj nowy rok szkolny, więc dzisiejsze pytanie będzie troszkę luźniejsze, nie będzie na żadną literę, bo dajemy sobie taki okres, żeby się przygotować do lekcji dopiero, ale mamy dla was pytanie. Pytanie, które brzmi, czego nie mówić na obiedzie u teściów?
0: Nie można mówić o rany, jaka jesteś gruba.
1: Nie można powiedzieć, mamusiu, ale niedobre.
0: Czego nie mówić na obiedzie u teściów? Czekamy na głosówki od was. Głosówki nagrywacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Czego nie mówić na obiedzie u teściów?

0: Bryska.
1: To bryska, Melo. W sumie tego też lepiej nie mówić, ale z mamusi owca.
0: Albo obca. Jeszcze gorzej. My sprawdzamy, czego nie można mówić na obiedzie u teściowej. Dzięki za wszystkie głosówki.
1: I mamy wiadomość od Piotruli.
2: Psu bym tego nie podał.
0: Oj.
1: Na mocno.
3: Moja mama zrobiłaby to lepiej.
1: Ale zawsze na ambicje można wjechać.
0: Właśnie,
1: tak trochę,
0: i to może mieć pozytywny skutek.
1: A może, chociaż no też może mieć skutek odwrotny, tak jak zresztą Karolina to zauważyła.
4: Czego nie mówić u teściów na obiedzie? Że u nas to się w domu inaczej robi. I wtedy już się zaczyna dyskusja.
0: Ale to nie jest obraza, to jest po prostu informacja, że
1: no
0: u nas to inaczej.
1: No inaczej. W sensie, że lepiej, ale inaczej. Czego nie mówić na obiedzie u teściów? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Czego nie mówić na obiedzie u teściów? No o ciele też na pewno coś, bo to tak nie przystoi. Body Talk, ale Farben, Ready Miller, już teraz.

0: Take It Slow, Robin Schulz i Watermat w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: Czego nie mówimy na obiedzie u teściów? Sprawdzamy wasze odpowiedzi.
0: No Kuba ma bardzo mocną propozycję.
2: Wy się modlicie przed jedzeniem? Nas nie trzeba, mama dobrze gotuje.
1: Amen!
0: WhatsApp Meloradia. Czego nie mówić na obiedzie u teściów?

0: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
1: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielka Wrocławska na Partynicach. Już 6 września kulminacja sezonu wyścigowego 2026. W programie najważniejsze gonitwy sezonu. Wielka Wrocławska, nagroda prezydenta Wrocławia oraz Wielka Partynicka, nagroda DP World. Ponadto pokazy konne, hobby horse, strefa VR, kucyki i zwiedzanie stajni. A dla miłośników stylu, pociąg do elegancji. Wyjątkowy konkurs na najlepszą stylizację wyścigową. Zapraszamy 6 września od godziny 13. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kilogram. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie.

0: BFF, Bambi and Glosia.
1: Czego nie wolno powiedzieć na obiedzie u teściów? My wiemy, wy wiecie, jestem z nas dumna.
0: No to posłuchajmy w takim razie waszych propozycji, Kasia.
2: No, ja myślę, że na pewno nie można mówić, zwłaszcza przy teściowej. Mnie to się pieniądze nie trzymają. Wszystko, co mam, to rozpierd. A zwłaszcza na nowe torebki. Pozdrawiam!
1: Ale w czym problem?
0: No tak. To jest coś, co mogłabyś powiedzieć.
3: Kochani, widzę, że to po mamusi masz ten piękny wąsik.
0: To już naprawdę mocarne.
4: Mamusi wystarczy, bo mama pęknie.
1: A to taka szpileczka.
0: Ze śmiechu, tak, nie? Oczywiście.
5: Aha. Moja matka lepiej gotuje.
0: I tego nie należy mówić na obiedzie u teściowych.

0: Fly high, to be Romeo. Popraw sobie, popraw.
1: Dzięki, opadło po prostu.
2: To niedobrze.
0: Stoi, nie opada.
1: Mam
0: tak mówiła
1: nadzieję.
0: Magda Gessler.
2: Iga, to jest naprawdę pierwsze zdanie, które powiedziałaś, jak mnie zobaczyłaś?
1: No tak, a co?
0: Opada ci na widokolka? Niedobrze.
2: Ja nie wiem, czy ja dam
0: ale
2: radę.
0: Pocisk.
2: Nie wiem, czy ja dam radę zrobić teraz program. Iga, zostaje jeszcze do 20.
1: Nie krępuj się.
3: A już o 18 zagramy.
2: Alabama ten, przy tym numerze nie opada na pewno. Oczywiście humor.
0: No tak, no pewnie.
2: Ten numer punktualnie o 18, która wybije już za moment.
0: Buzi?

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
6: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz koreańskich pierożków i kimchi, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 4, 5 i 6 września. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai Masse.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: 97 i 8 FM.
1: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Młodzi kierowcy, miejcie się na baczności, bo od 3 września zostaniecie objęci okresem próbnym, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
2: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych, po prostu będą cofnięte uprawnienia.
1: Młodych kierowców będzie obowiązywał też zerowy limit alkoholu. A skoro przy alkoholu jesteśmy, no to w Krakowie wydłużono nocną prohibicję. Procentów na stacji i w sklepach nie kupicie od 22 do 6 rano. Ale za to w Krakowie mieszkańcy mogą skorzystać z bonu rzemieślniczego. Dzięki niemu usługi mogą być tańsze nawet o połowę. No i jeszcze piłka nożna. Rusza walka o Puchar Polski. Trofeum broni Górnik Zabrze. Pierwsze mecze wieczorem w Lublinie. Motor podejmie Legię.
3: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: idę w melo.
1: No i to już jest 18. Dziś Polska dzieli się na kilka drużyn. Jedni się cieszą, no bo pierwszy dzień miesiąca, czyli dzień wypłaty. Drudzy się smucą, no bo pierwszy dzień września, no i trzeba do szkoły wrócić. A studenci patrzą i się śmieją, no bo jeszcze mają miesiąc chillu. Nieważne, w którym teamie jesteście, gram dla was wszystkich. Pychu z tej strony, siemano, Moonlight i Fordo na początek.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Maxwell i Bon, to Whatever Turns You On w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo, 8 minut po 18. Humorki mam nadzieję, że dobra, za chwilę mogą być jeszcze lepsze, no bo będę miał dla was szybką kasę od Meloradia. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A tak a propos dobrego humoru. Sasz, Ekwador, taki klasyk w Melo.

0: W Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Są rzeczy, które się zmieniają, a to miesiące, a to dni, ale jedna rzecz się nie zmienia. Ja mam dla was szybką kasę.
1: Szybka kasa od Melo Radio.
0: No i bardzo dobrze, że te rzeczy się nie zmieniają, bo ja bardzo lubię ten moment, kiedy dzwonię do was i kiedy wy odbieracie ten telefon, no bo to oznacza, że za chwilę ktoś z was się wzbogaci. Ja dzwonię do Darii, czekam 5 sygnałów i udało się już po dwóch. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Cześć.
0: No cześć, Daria masz na imię.
2: Tak.
0: No i słuchaj, Darka, powiedz, na co byś 200 wydała, gdyby się od Melo dostała tak nagle, o?
2: Jakbym dostała, to bym kupiła mojemu mężowi wiertarko, wkrętarkę, żeby moja szafka w końcu dotykała się naprawy.
0: A czekaj, jaka to szafka?
2: To są dwie szafki. Jedna jest w łazience, no bo niestety mam jeszcze młodszą córkę od nadmiaru kosmetyków. Mm-hmm. Ona się po prostu rozpada.
0: Aha, ona już się zawala po prostu od tego wszystkiego.
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, taka wiertarko, wkrętarka w tym momencie trafia do was, bo ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie lecą do ciebie, a ty leć do bankomatu je wypłacać.
2: Nie, jestem szczęśliwa, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My ciebie też ściskamy i pozdrawiamy i ja się bardzo cieszę, że akurat ta wiertarko-wkrętarka jest na to, bo myślałem, że chcesz mężowi buzię zamknąć po prostu.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Ach, nie wakacjami, choć już pierwszy dzień września w kalendarzach. No ale trzeba przyznać, że wyładniało nam społeczeństwo z tego powodu. No to jest taki jeden dzień w roku, gdzie najmodniejszym ubraniem na ulicach są białe koszule. Choć mimo to zawsze biała koszula dobrze fituje, nie tylko 1 września, no ale powodzonka oczywiście wszystkim, którzy dziś zaczynają szkołę w nowym szkolnym roku. Trzymam za was mocno kciuki. No, a jeszcze w tej godzinie pogadamy sobie o tym, czego pijemy coraz mniej, a co z kolei jemy coraz częściej, bo powstały na ten temat badania.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
5: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
8: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar. 25% taniej przy zakupie

o reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Oliver Hale, The Hellbents. A teraz podaje się jako Hilo, to Out of Love w Meloradiu, 18 minut do 19. Pychu z tej strony, siemano, fajnie, że jesteście. Pijemy coraz mniej alkoholu. No słuchajcie, Główny Urząd Statystyczny zabrał się za nasze zwyczaje żywieniowe, przebadali co trzeba, no i wyszło, że z procentów nieco częściej rezygnujemy. Za to jemy coraz więcej mięsa, no bo rocznie to wychodzi, że spożywamy go ponad 80 kg. No wiadomo, 1 września, więc ryż z kurczakiem musi zacząć wjeżdżać. No trzeba zacząć robić formę na kolejne lato i wakacje. A jeżeli teraz jesteście na przykład na siłowni, to też wam fajnie zagram. Meduza i Khalid, to Weekend, nowość na Playce Melo.

0: Seagala i James Arthur, The Last in Lover w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, to jest program Idę w Melo, za chwilę 19.
1: A już o 19 zagramy
0: bardzo wakacyjnie Webauza i ich Magnetic. I to właśnie ten numer punktualnie o 19 rozgrzeje was na playliście Melo Radia. To już za moment.

0: Reklama. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
7: Umiecie czytać w myślach? No już w tej godzinie będziecie mogli zajrzeć do mojej głowy, no bo zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu, czyli ja. Ale wcześniej pogram, jeszcze naprawdę bardzo letnio, Seabull i Wonderland. To za moment Webauza i Magnetic, to na sam początek z kolei. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Jest dobre, everything's fine, to Alok i J-Lo w Meloradio. Pychu z tej strony, siemano, 9 minuty po 19 na zegarach, no i to czas na waszą ulubioną wieczorną zabawę. O czym myśli Pychu? Wchodzicie do mojej głowy i rozgośćcie się tam, zapraszam bardzo serdecznie. Zasady są mega proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no a wy potem dzwonicie pod 321-321-777, no i zgadujecie, o czym myślę. No i dziś będzie trudno, więc do zgarnięcia nasz zestaw merchu, żeby was troszkę bardziej zachęcić, torba i pomadka z logiem Melo. Jest to, słuchajcie, dzisiaj rzecz, którą niektórzy mają w domu, choć no nie widać jej. Jest ona potrzebna do pewnego sprzętu w naszym domu, ale też bez tej rzeczy ten sprzęt może działać. No łatwo nie jest, ale nikt nie mówił, że w życiu będzie łatwo, co nie? Liczę, że wam się uda. 321-321-777. Za chwilę możecie pod ten numer dzwonić, no i próbować zgadnąć, o czym dzisiaj myśli Pychu.

0: Dirty Start w Melo. To The Sound of Silence. 19.18 na zegarach, a ja mam do was pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu, to nasza zabawa, w którą jak co wieczór się bawimy. No i dziś jest dość trudno. No nie może być za łatwo na początek miesiąca, umówmy się. Trochę wyzwań się w życiu przydaje, no to mam takie jedno dla was. Musicie zgadnąć, o czym myślę. Jest to rzecz, którą niektórzy mają w domu, choć nie wszyscy, ale też jej nie widać. Jest ona też potrzebna do pewnego sprzętu w naszym domu, ale też bez tej rzeczy ten sprzęt może zadziałać. No jest dość trudno, no ale spróbujemy się zmierzyć z tą zagadką. Odbieram telefon. Halo, jak masz na imię? Halo?
2: Halo?
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Ema.
0: Halo? Oj, się nie słyszymy. Dobra, no to odbieramy z drugiej linii. Spróbujmy może tym razem. 321-321-777. Halo, jak masz na imię?
3: 777, halo. Jak
0: o, słyszę się.
3: Dominik, witam serdecznie.
0: Dominik, cześć, jak ma... co, o czym myśli Pychu?
3: Nie wiem, mam wrażenie, że to może o Wi-Fi, o sieci bezprzewodowej.
0: Nie, nie o to chodzi, ale nie. dobry strzał, bo tego rzeczywiście nie widać. Ale słuchajcie, chodzi o taką rzecz fizyczną. To nie o żadne sieci bezprzewodowe ani nic. No jest dzisiaj trudno, ale mam nadzieję, że za chwilę ktoś z was zadzwoni, no i spróbuje się zmierzyć. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię? Halo? Tu się chyba do samochodu dodzwoniłem.
4: Tak, do samochodu.
0: No cześć, jak masz na imię?
4: Rysiek.
0: Rysiek, no to o czym dzisiaj myśli Pychu?
4: Myślę, że o antenie.
0: Nie, ale bardzo bliski strzał i raczej w tym kierunku bym szedł. Jeżeli miałbym zgadywać, no to jeszcze ostatni raz spróbujemy. Halo, jak masz na imię?
5: Cześć Pychu, Łukasz mówi.
0: No cześć Łukasz, no to o czym dzisiaj myślę? Spróbuj strzelić.
5: Ja ci powiem, że myślisz o Wi-Fi.
0: Nie myślę o sieci bezprzewodowej, ale dobry strzał, dzięki wielkie. Słuchajcie, chodzi mi o coś, co jest w tym domu. To zazwyczaj przywierca się do ściany i na tym się coś wiesza. Runda druga za moment.
1: O czym myśli Pychu?

0: Jeśli ten wtorek was czymś zdenerwował, czymś was wkurzył, no to ten numer działa idealnie na takie ukojenie, uspokojenie nerwów. Bardzo przyjemny Music Sound, to Fastboy w Mela.
1: O czym myśli Pychu?
0: A moje pytanie wciąż aktualne, o czym myśli Pychu? 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie do studia. No a ja dzisiaj myślę o pewnej rzeczy, której na pierwszy rzut oka w mieszkaniu nie widać i też nie każdy ją ma, no bo jest ona przywiercona do ściany. No to co? Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Słyszę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię? Dominik, no to dawaj, o czym myśli Pychu, jaki jest twój strzał?
2: No to dawaj, o czym myśli Pychu? Ja na to strzelam, że to będzie uchwyt ściany do telewizora.
0: No perfekcyjnie, słuchaj, ja siebie słyszę, więc możesz wyciszyć na chwilę radio.
2: Oczywiście.
0: O, cudownie, teraz będzie zdecydowanie lepiej. Dominik, czy ty masz telewizor na chacie, czy już w ogóle wyrzuciłeś niepotrzebny?
2: Nie, no mam telewizor na chacie i akurat na uchwycie ściennym.
0: No to specjalista się trafił, bardzo się cieszę, że akurat wygrałeś. Torba i pomadka Mela Radia w tym momencie leci do ciebie. Będziesz mógł sobie zrobić zdjęcie i na telewizorze na przykład je oglądać.
1: O czym myśli Pychu?

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
5: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.wroc.pl.
6: Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Już w najbliższy weekend we Wrocławiu Smaczny Targ. Festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński i Matcha Festiwal. Spróbujesz koreańskich pierożków i kimchi, puszystych bułeczek bao i chrupiących krewetek w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, pyszny udon teriyaki, onigiri, słodkie mochi i matcha w wielu smakach. 4, 5 i 6 września. Plac Wolności we Wrocławiu. Irashai Mase.
8: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
18: Po reklamie.

Wy, mam nadzieję, zmierzacie do domów w rytm Meloradia. To Jax Jones i MNK w Melo. Albo w sumie jak nie do domu, to na jakiś plenerek. Ładna pogoda w końcu, można się jeszcze nacieszyć. Początek września to jeszcze nie jest tak źle. A ciepło jest też zdecydowanie w Egipcie. No to był mocno popularny kierunek w końcówce wakacji. No jeden z Polaków z Gdańska też skorzystał. No ale jak wracał, to stwierdził, że on to już nie wytrzyma. Tego, że koniec wakacji, że on już nie może. No i musi pójść w samolocie do kibelka. No i tam puścić dymka. No zapalić po prostu. No choć sporo go to kosztowało, no bo jak wylądował, to od straży granicznej i dostał 5 stówek mandatu, ale przynajmniej teraz się o tym mówi w radiu. To, mam wrażenie, jest akurat bezcenne.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: i nową wersję tego właśnie numeru. No i buja on niesamowicie, nie pozwala zasnąć jeszcze przed 20, ta już za moment wybije.
1: A już o 20 zagramy
0: Lumix i Self Aware. A to dopiero początek, dużo sztosów będzie po 20. Taką playkę wam przygotowałem w Meloradiu, że na pewno będziecie zadowoleni.

0: Reklama. Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie

0: reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Idę w Melo.
1: No i mamy już punktualnie 20. Wysłuchacie Meloradia. Pierwszy dzień września to oczywiście najlepszy dzień w roku dla wszystkich rodziców. Nieco gorszy dla uczniów, ale w tej godzinie trochę sobie o szkole pogadamy. A ja zagram. Rihanna i Calvin Harris ze swoim klasykiem za moment, Lumix i Self-Aware. Od tego sobie rozpoczynamy. Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

Golden to Huntrix w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 20:13 na zegarach, a dziś mamy pierwszy dzień września. Wielkie powroty do szkół, szykowanie plecaków, zeszytów. Ach, jak to było, kiedy się miało 2 miesiące wakacji, co nie? Można sobie powspominać, więc może zróbmy sobie taki mały throwback. Zajrzyjcie w waszych głowach do tych czasów, kiedy wy siedzieliście w szkolnych ławkach, no i przypomnijcie sobie waszych nauczycieli na przykład i ich teksty. Jakie były najlepsze teksty waszych nauczycieli, które pamiętacie? Co zapadło wam w głowę tak, że pamiętacie to do dziś? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Powspominajmy sobie trochę. A co? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. To ja może zacznę. W podstawówce miałem taką instytucję jak szczęśliwy numerek. No, czyli jak numer w dzienniku się z nim zgadzał, to było się zwolnionym z niezapowiedzianych kartkówek i tak dalej. No i kochany pan Paweł, którego uwielbiam i pozdrawiam, który uczył mnie techniki, zawsze mówił: ty akurat jesteś jeszcze za młody na szczęśliwy numerek. A jak to u was wygląda? WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki, a to już Troye Sivan i Rush w Meloradiu. Jeszcze wakacyjnie.

0: Oh yeah, David Guetta w Meloradiu, to Would I Lie To You, numer, który się chyba nigdy nie znudzi. 27 minut po 20 na zegarach. Dziś mamy pierwszy dzień września, no i z tej okazji ja was zapytałem, jakie wy macie skojarzenia z tekstami z czasów szkoły waszych nauczycieli. No i przychodzą głosówki na WhatsAppie Melo.
1: Jesteście najgorszą klasą w szkole.
0: No to wiadomo, klasyczek. Jędrula, jak to było u ciebie?
2: Nasza pani z chemii za każdym razem, jak chciała powiedzieć coś mądrego, co powinniśmy zapamiętać, mówiła do nas: proszę się teraz maksymalnie zmobilizować. W ciągu 45 minut było to z 20 razy.
0: No, dobrze, to nie była pani od matematyki, bo bym zaczął wątpić w jej prawa do posiadania zawodu. Ale tego w szkole, drodzy uczniowie, nie róbcie, to może robić tylko Sokół. Pogwarzymy. Nie rozmawiajcie, bo uwagi dostaniecie. Nowość na Playce Melo.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Podróże koleją po Dolnym Śląsku, te codzienne i te weekendowe, to jest coś, z czego korzysta naprawdę sporo osób i o tym sobie teraz porozmawiamy.
0: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
4: Dobra wiadomość jest taka, że teraz pociągiem z Wrocławia do Kłodzka można już dojechać nawet w niecałą godzinę, kiedy 2 lata temu taka podróż trwała 1 godzina i 40 minut. Czas podróży skrócił się dzięki pracom wykonanym na tej linii, tłumaczy członek zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Michał Gil.
5: Przede wszystkim prace wyglądają w ten sposób, że nie wymieniamy dla wymieniania i nie remontujemy tylko po to, żeby coś było nowe. Tylko sprawdzamy, jak biorąc pod uwagę ukształtowanie toru, bo tory są im bardziej w góry, tym bardziej powyginane, tym bardziej kręte, ile można maksymalnie jechać, bo to zależy od wielu czynników. Zależy od stanu toru, zależy od promienia łuku, zależy od tego, na jaką prędkość zbudowano sieć trakcyjną, zależy również od tego, na jaką prędkość zbudowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym. I te wszystkie elementy analizujemy, patrzymy przede wszystkim na to, ile można z toru wycisnąć, patrzymy, czy pozostałe elementy są do tego dostosowane i wykonujemy prace wielobranżowe w każdej z tych branż, tak, żeby można było jeździć. Dużo także daje utrzymanie właściwe, czyli przeglądy sieci trakcyjnej, tak, żeby ona się nie psuła, nie dochodziło do zerwań i przeszkód, tak, żeby ten transport kolejowy był niezawodny. Także tutaj prace są w każdej branży, wychodzimy, szyjemy na miarę, patrzymy, co możemy zrobić i robimy po to, żeby uzyskać efekt. Jeśli jest most, który kosztuje duże pieniądze i można po nim jeździć, bo i tak szybciej nie pojedziemy, to nie będziemy go przebudowali tylko po to, żeby był nowy. Pomyślimy, jak go przebudować tak, żeby pojechać szybciej.
4: Kolej na Dolnym Śląsku przyspiesza w znacznej mierze dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Na inwestycje kolejowe w naszym regionie w ciągu ostatnich 2 lat poszło ponad 700 milionów złotych z unijnej kasy.
6: Bez pomocy unijnej z całą pewnością kolej dolnośląskie w tak błyskawicznym, szybkim, dynamicznym tempie nie mogłyby się rozwijać. Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolej Dolnośląskiej. Unia partycypuje w zakresie 85% jeżeli chodzi o dofinansowanie do zakupu pojazdów elektrycznych.
4: Proszę powiedzieć, jak jest w tej chwili właśnie, jeśli chodzi o zakup nowych pociągów? Co jest planowane, co jest w trakcie?
6: No myślę, że takim najważniejszym elementem dzisiaj oczywiście poza dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ELF2, model ELF2 o numerze seryjnym 69, to myślę, że ważniejsze z punktu widzenia potrzeb Dolnoślązaków i także potrzeb nas jako przewoźnika jest fakt, że jesteśmy również w trakcie zakupu pojazdów spalinowych. Jak wiemy, mamy na Dolnym Śląsku bardzo dużo linii, również niezelektryfikowanych, które możemy obsługiwać jedynie pojazdami spalinowymi i są to pierwsze zakupy. Tych pojazdów jeszcze nie ma. One są w trakcie produkcji. Jeden z nich jest obecnie testowany na torze w Żmigrodzie, ale trafią na dolnośląskie tory już w przyszłym roku i na pewno wpłyną znacznie na poprawę obsługi ruchu pasażerskiego na liniach spalinowych, tam gdzie nie ma trakcji elektrycznej.
4: Te linie to na przykład, to są te górskie?
6: Te linie to na przykład słynna magistrala podsudecka, o której konieczności elektryfikacji mówi się od długiego czasu i być może to się uda, bo są też sygnały od zarządcy infrastruktury, że takie plany być może się ziszczą. My też bardzo na to liczymy, bo na Dolnym Śląsku mamy bardzo gęstą sieć połączeń kolejowych. Mamy tutaj 10% praktycznie całej infrastruktury kolejowej w Polsce, więc te potrzeby są wciąż większe i większe, a elektryfikacja linii na Dolnym Śląsku, tych dotychczas jeszcze będących niezelektryfikowanymi, na pewno pomogłaby w usprawnieniu tego ruchu pasażerskiego na co dzień.
4: Proszę powiedzieć coś więcej o ELF2.
6: No ELF2 to jest nasza chyba duma, największa największa, bo jesteśmy jako Koleje Dolnośląskie właścicielem największej floty Elfów 2 w Polsce. To jest pojazd pięcioczłonowy, elektryczny zespół trakcyjny, przystosowany do obsługi ruchu pasażerskiego. Na pokład możemy przyjąć 250 osób, tyle jest miejsc siedzących i drugie tyle miejsc stojących, a więc 500 osób de facto jest możliwych do przyjęcia na pokład jednorazowo. No i te pociągi obsługują zarówno ruch aglomeracyjny, jak i połączenia międzymiastowe, międzypowiatowe właściwie na całym Dolnym Śląsku. Elf 2 to pojazd od polskiego producenta z Pesy Bydgoszcz, bardzo nowoczesny pojazd z wieloma udogodnieniami dla pasażerów. Myślę, że Dolnoślązacy już doskonale te jednostki znają, bo jeżdżą nimi na co dzień już od dłuższego czasu, więc jesteśmy w trakcie wciąż dostaw i przyjeżdżają kolejne tego typu pojazdy na Dolny Śląsk.
7: Barbara Kulewicz, wiceprezes Kolei Dolnośląskich. Przede wszystkim jest szybki, posiadamy klimatyzację, posiadamy dostęp do Wi-Fi, posiadamy też gniazdka, które są dzisiaj bardzo ważne. Szybki, nowoczesny tabor, który zakupiony został przez Koleje Dolnośląskie z dofinansowaniem w wysokości 70% z KPO. Koleje Dolnośląskie w październiku 2025 roku otrzymały dofinansowanie na zakup 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dofinansowanie to było w wysokości 70,42% na łączną kwotę około 618 milionów. Dofinansowanie te było podzielone na trzy projekty. Pierwszy projekt 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych na kwotę 309 milionów. Pozostałe 4 i 6, czyli projekt na 4 sztuki opiewał w wysokości 120 milionów. No i obecny na kwotę 185 milionów. To jest ogólny koszt w granicach 43 milionów za jedną sztukę.
4: Te elektryczne zespoły trakcyjne, które jak rozumiem przyspieszają przejazdy pociągów, one są na trasie Wrocław-Kłodzko, gdzie jeszcze?
7: My tymi elektrycznymi zespołami w ogóle nasze są wykorzystywane na liniach zelektryfikowanych. Tak, jeżeli Koleje Dolnośląskie w ogóle posiadają, do końca 2026 roku będą posiadały 108 w ogóle sztuk, jeśli chodzi o tabor. Nasz tabor dzieli się na 77, będziemy posiadać 77 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 25 spalinowych i 6 hybrydowych. I te nasze pociągi jeżdżą i kursują na trasach przeznaczonych i dedykowanych zgodnie z projektami, na które dostały dofinansowane.
4: Właśnie jeśli chodzi o te codzienne kursy, wakacje też są specyficznym okresem, które właśnie mijają, ale jak to jest z popularnością połączeń, które są najbardziej oblegane?
6: W czołówce najpopularniejszych połączeń na Dolnym Śląsku chyba nawet na topie wciąż jest relacja Legnica-Wrocław, Wrocław-Legnica w obu kierunkach, ale też Wrocław-Trzebnica, Wrocław-Wałbrzych, Wrocław-Jelenia Góra. To są te linie, na których bardzo często, właściwie najczęściej, każdego dnia podróżują pasażerowie. I na to obłożenie z całą pewnością wpływ mają codzienne dojazdy do szkoły czy do pracy. A w sezonie letnim, wiadomo, zwiększa się dodatkowo także ruch powodowany przez turystów, przez osoby przejeżdżające na Dolny Śląsk w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych. I to też wpływa na zwiększenie tego ruchu, codziennego ruchu pasażerskiego, również w okresie wakacyjnym.
4: No właśnie, bo nie tylko latem Koleje Dolnośląskie jeżdżą też poza region.
6: No jeździmy, jesteśmy znani z tego, że lubimy ekspansję. Jeździmy jako jeden z nielicznych przewoźników w kraju, także za granicę mamy połączenia transgraniczne zarówno do Czech, jak i do Niemiec, a jeździmy także, obsługujemy ruch międzywojewódzki zarówno do Wielkopolski, jak i w Lubuskie. Od czerwca jeździmy na przykład do Leszna, więc, a również na Wolszczyznę. Więc to nas z całą pewnością wyróżnia jako przewoźnika regionalnego, a jednak mimo wszystko. Oczywiście jeszcze warto dodać o połączeniu słynnym już KD Premium Nadmorski, które to połączenie realizujemy w sezonie wakacyjnym właśnie nad Bałtyk. I cieszy się to połączenie bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, popularnością wśród pasażerów. W tym sezonie kilka razy musieliśmy zadysponować skład podwójny, a więc to były dwa elfy i 1000 osób maksymalnie na pokładzie. Wszystkie bilety zawsze były sprzedawane praktycznie do zera, więc tutaj myślę, że jesteśmy również pod tym kątem atrakcyjni, bo szukamy rozwiązań nieco ponadstandardowych, aniżeli tylko obsługę codziennego ruchu lokalnego czy nawet regionalnego.
4: Które linie na Dolnym Śląsku są teraz remontowane albo wkrótce idą do remontu? Teraz będzie właśnie o inwestycjach prowadzonych u nas przez głównego zarządcę torów kolejowych w Polsce, czyli państwową spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.
5: Są to linie z Wrocławia w kierunku Kłodzka, są to linie z Wrocławia w kierunku Głogowa, czyli Nadodrzanka tak zwana. Jest to linia 143, odcinki pomiędzy Oleśnicą a Lublińcem. Jest to także linia 355 pomiędzy Oleśnicą w kierunku na Ostrów Wielkopolski do granicy województwa z Dolnośląskiego z Wielkopolskim i dalej, co z kolei skraca czas przejazdu w kierunku Warszawy. Michał Gil, członek zarządu Polskie Linie Kolejowe. One są realizowane, one się kończą, one już przynoszą wymierny efekt, także pociągi będą dzięki temu mogły wrócić na trasę, z trasy okrężnej przez Krotoszyn na trasę przez Twardogórę, dzięki czemu będą jechały krócej. Wymiernym efektem tej inwestycji jest to, że pociąg mógł dzisiaj przejechać w takim, a nie innym czasie przejazdu, czyli w czasie rekordowym, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy, i to jest czas, w którym te pociągi, mamy nadzieję, będzie ich jeszcze więcej jeździło, uruchomionych pociągów przez przewoźnika Koleje Dolnośląskie dzięki temu.
4: Szybciej będzie też z Wrocławia do Warszawy?
5: Tak, na trasie przez Łódź, natomiast nie będą to czasy rekordowe, bo tutaj do czasów najszybszych, rekordowych spotkamy się pewnie, jak nie ze mną, to z innym przedstawicielem spółki, ale spotkamy się z polskimi liniami kolejowymi i z innymi przewoźnikami w momencie, gdy będą wdrożone, zakończone prace na centralnej magistrali kolejowej, ale tutaj również pracujemy pomiędzy Częstochową a Opolem, żeby, to już nie jest teren bezpośrednio województwa dolnośląskiego, ale są to odcinki, które również rzutują na połączenia najszybsze, na najszybszej trasie, czyli Wrocław, Opole, Częstochowa, centralna magistrala kolejowa, Warszawa. I tutaj również dzięki temu te efekty będą za jakiś czas widoczne. Natomiast jest to jeszcze kwestia dokończenia prac na centralnej magistrali kolejowej, uruchomienia systemów odpowiedzialnych za łączność i bezpieczeństwo ruchu i zwiększenia prędkości do 250 km na godzinę.
4: Ta centralna to Warszawa, tak?
5: Sama? Warszawa to jest linia pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem i pociągi jadą do Wrocławia przez jakieś około 2/3, czyli tej linii, czyli z Grodziska do za stacją Włoszczowa Północ, zjeżdżają na bok w kierunku Lublińca i dalej Opola.
4: A jeszcze chciałam zapytać, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, jakie są Państwa plany inwestycyjne?
5: Plany inwestycyjne to przede wszystkim czas dalszy. Czas, który nie zmaterializuje się tak szybko, jak dzięki sprawnym pracom w infrastrukturze. Głównym wyzwaniem jest Wrocławski Węzeł Kolejowy i doprojektowanie na podjazdach do węzła dodatkowych torów, wprowadzenie tak zwanego Y w węzeł, czyli tej linii docelowej szybkiej kolei prędkości wynikającej z budowy nowego połączenia między Wrocławiem a Warszawą, tego połączenia już kolei wysokich prędkości. Do tego trzeba węzeł dostosować i tutaj to jest jakby główny plan inwestycyjny dla całego serca transportu regionalnego, przebudowa wrocławskiego węzła kolejowego.
4: Według danych Urzędu Transportu Kolejowego Wrocław Główny, jeśli chodzi o liczbę wsiadających i wysiadających pasażerów, był w ubiegłym roku trzecią najpopularniejszą stacją w Polsce po Krakowie i Poznaniu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Nie wiem, czy wiecie, ale Wrocław, miasto, w którym tych gryzoni jest niemało, ma pomnik szczura. I jest to rzeźba całkiem sporych rozmiarów, większych niż te, które te zwierzęta osiągają w naturze.
0: Ciekawostki o Wrocławiu.
4: Dlaczego pomnik powstał i dlaczego stanął z dala od centrum przy ulicy Ostrowskiego? O tym opowiedzą Wam inicjatorzy jego stworzenia.
11: Cześć, Gabriela Sorsa z tej strony.
12: I Kamil Godawski.
4: Jesteście studentami?
12: No już nie jesteśmy studentami.
11: Jesteśmy pracownikami Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
4: Absolwentami psychologii.
12: Tak, dokładnie.
11: Dokładnie.
4: I sprawcami pomnika szczura laboratoryjnego. Jaki jest ten pomnik? Jak wygląda? Jakich jest rozmiarów?
11: No więc możemy zdradzić, że nasz pomnik ma całe 1,71 m wzrostu. Jakich jest rozmiarów? No, wielkiego szczura.
12: Tak, no zdecydowanie. Bardzo nam zależało, żeby to nie był kolejny krasnal we Wrocławiu, tylko wyróżniał się też tym. Stoi na takim sześcianie i tak dumnie trzyma literę psi, która jest symbolem psychologii. I z tego powodu właśnie też postanowiliśmy go tam postawić.
4: Rzeczywiście duży szczur.
11: Tak, zależało nam na tym, żeby faktycznie odgrywał dużą rolę we Wrocławiu i że pokazywał, że te szczury istotnie wpłynęły na to, jak była kreowana psychologia, więc stąd taki duży rozmiar, że faktycznie nadać im odpowiedni hołd.
4: I on ma też tabliczkę, tak?
12: Tak. Jest tam napisane, że wszyscy psychologowie i osoby związane z uniwersytetem postawiły ten pomnik właśnie w celu upamiętnienia tej historii, tego co ze szczurami i co psychologia tak naprawdę ze szczurów wyciągnęła, mówiąc także brutalnie też.
11: Naszych marzeń psychologów i psycholożek wrocławskich.
4: Jak to się stało, że w ogóle stwierdziliście, że chcecie, żeby taki pomnik był we Wrocławiu?
12: No to na początku historia z tym pomnikiem powstała, gdy na jednym ze spotkań jeszcze samorządu studenckiego usłyszeliśmy o pewnym marzeniu profesora Dolińskiego, który wspominał, że szczury tak wiele pokazały psychologii, tak wiele informacji na temat ludzkiego zachowania wiemy na podstawie badań, w których szczury były brutalnie wykorzystywane, to jednak trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że warto byłoby ten pomnik szczura postawić. No i my tak trochę na początku żartami, trochę tak zastanawiając się, jak ten szczur miałby wyglądać, jaki miałby być, co miałby robić, zaczęliśmy w sumie go realizować przez konkurs studencki, bo to projekt szczura tak naprawdę wyszedł od studentów, od osób studiujących u nas na uczelni. Oni zaprojektowali, co ma być istotne dla tym szczurem. No i postanowiliśmy, wykorzystując także cudowne umiejętności artystki pani Doroty Hadrian z Bytomia, żeby właśnie stworzyła ten pomnik i postawiła go przed naszą uczelnią.
11: Tak, zależało nam to, żeby to była inicjatywa od studentów dla studentów. Stąd właśnie ten pomysł, żeby na każdym etapie właśnie zaangażować naszych kolegów, koleżanki, osoby z uczelni w to, żeby się angażowały i żebyśmy stworzyli coś, co jest taką naszą wizytówką i czymś dla nas, żeby właśnie to upamiętniało to poświęcenie zwierząt w imię nauki.
4: Wspomniałeś konkurs, czyli to było jakoś finansowane w konkursie? Czy zbieraliście pieniądze na ten pomnik?
11: Nie zbieraliśmy pieniędzy. Zawsze jest tak, że samorządy studenckie mają swoje budżety, więc zostało to zrealizowane właśnie z budżetu samorządu studenckiego naszej uczelni.

0: na przykład kosmetyki i tak dalej. A jeśli chodzi o te testy związane z psychologią, jak te zwierzęta były wykorzystywane, jakieś przykłady i dlaczego właśnie w opresyjny sposób były traktowane?
1: Myślę, że taki, patrząc na to, co te badania związane ze szczurami najbardziej pokazały, to był taki badacz Porsold, który badał leki antydepresyjne na szczurach. I on uznał, że jeżeli będziesz wrzucał szczury do wiadra z wodą i dawał im takie lub inne leki, to czas, w jakim, jak szczury będą, jak długo będą walczyły o to życie, oznacza, jak skuteczny jest ten lek. No i jeżeli szczury coraz dłużej walczyły o to życie, miały coraz więcej energii na to życie, no to oznaczało skuteczność leku. Ostatecznie później, po wielu latach, gdy zwracało się uwagę na to, jak rzeczywiste to te badania pokazywały, no to okazywało się, że zbytnio nie ma to żadnego związku. To może być związane z energią szczura, z tym, ile on się najadł, jak bardzo ma swoje doświadczenie w wodzie i tak dalej. To była chyba taka metoda, która była bardzo brutalna dla tych zwierząt, no ale uznawana za skuteczną w tamtych czasach.
2: Myślę, że też warto wspomnieć o badaniach Kurta Richtera z lat 50. ubiegłego wieku, które jest jednym z najbardziej popularnych badań i dotyczy nadziei. A Kamil, myślę, że najlepiej to opowie, jak wyglądało to badanie.
1: Tak, tam z tym jest takie bardzo słynne powiedzenie w ramach tego badania, że Kurt Richter wkładał szczury do jednej beczki z wodą, takiej prawie wypełnionej wodą, no i czekał, jak długo one tam w ogóle będą w stanie przeżyć. No i w bardzo wielu grupach one przeżywały około 15 minut. Jednak w drugiej grupie eksperymentalnej on po 10 minutach wyciągał te szczury, ogrzewał, ocieplał, karmił je ponownie i wkładał z powrotem. No i te szczury nie wytrzymywały tam tylko 15 minut, tylko mówi się, że nawet 60 godzin wytrzymywały. Więc to jest drastyczna różnica i pokazuje, takie przynajmniej w tamtych czasach wyciągano wnioski z tego badania, że nadzieja, że szczury mogą za chwilę zostać uratowane, może powodować, że dłużej będą chciały ciągnąć to życie i walczyć o to, żeby rzeczywiście jak najdłużej tam wytrzymać i siebie uratować.
0: Ja przeczytałam, że konkretny szczur Barnabus wam się też przewija?
2: Tak, to jest taki szczur, który jest związany z pewnymi anegdotami, które słyszeliśmy na wykładach, dlatego pomyśleliśmy, że dobrze byłoby też mu zadedykować ten pomnik.
0: I ta dedykacja jest w jakiś wizualny sposób?
2: Wizualny nie, po prostu tak wspominając i nawiązując do tego, co mówiliśmy na studiach, bo to właśnie było w kontekście tego, że te zwierzęta były nie tylko szczury, więc też mówimy tutaj o szczurach, ale to jest też wiele innych zupełnie zwierząt, które były poświęcane, ale po prostu ten Barnabus to jest taka nasza mała anegdota uczelniana, stąd właśnie wspominamy jego szczególnie, ale tak jak mówię, resztę zwierząt też.
0: No właśnie, a propos reszty zwierząt, bo myślę, że wybór szczura też jest znaczący w takim mieście jak Wrocław, które z problemem szczurów się boryka. Czy właśnie szczury były wśród tych innych zwierząt jakoś bardziej intensywnie wykorzystywane w badaniach? Dlaczego wybraliście szczura akurat?
1: Jakoś zazwyczaj właśnie się zwracało uwagę, że w kontekście psychologii to właśnie te szczury eksperymentalne były takimi zwierzętami, które są najczęściej wykorzystywane i jest bardzo sporo takich zachowań społecznych, a jednak nas też wrocławski wydział ma bardzo mocną reprezentację psychologii społecznej. Właśnie profesor Liński, profesor Grzyb to są osoby, które są rozpoznawalne no nie tylko w Polsce, ale też i w wielu częściach świata i prowadzą badania w kontekście psychologii społecznej. Więc właśnie te różnego rodzaju zachowania społeczne, które robią szczury, są bardzo podobne, bardzo tożsame z tym, co robią ludzie. Więc jakoś tak szczur eksperymentalny zawsze nam się kojarzył z psychologią. Były też momenty, kiedy profesor Grzyb adoptował szczury właśnie poeksperymentalne, bo szczury charakteryzują się tym, że jeżeli raz zostanie przeprowadzony na nich eksperyment, to nie można ponownie przeprowadzać żadnego innego.
2: Są dwa sposoby, na które te szczury mogą skończyć. Niestety, albo mogą trafić do zoo i nie jako maskotki, lub ewentualnie mogą zostać adoptowane, tak jak to zrobił właśnie dziekan naszego wydziału. Dlatego myślę, że warto też wspomnieć w ogóle o organizacji, która zajmuje się adopcją takich zwierząt. To jest Lab Rescue. I Kamil, tutaj ty się kontaktowałeś, bo też te osoby, które są z tej fundacji, były podczas odsłonięcia pomnika szczura laboratoryjnego, eksperymentalnego naszego. Dlatego dla nas jest to ważne, żeby też wiedzieć o tym, że jest możliwość dalszego wsparcia i nie tylko honorowania właśnie tych, których już nie ma z nami, ale też dbania o życie tych zwierząt, które dalej są i które dalej możemy zadbać.
0: Jeśli trafiają do zoo i kończą jak? Jako pokarm?
2: Mhm. Niestety, więc to są dwie możliwości, bo tak jak już Kamil wspomniał, one nie mają możliwości. Nawet jeżeli to są tylko i wyłącznie badania dotyczące zachowań, to nie mają już możliwości potem brania dalszego udziału, bo już w pewien sposób są nauczone pewnych zachowań, co potem tak naprawdę powoduje, że no nie mogą brać udziału, bo już są w pewien sposób bajasowane, dlatego właśnie niestety trafiamy albo jako pokarm, albo mogą trafić do nowych domów.
0: Szczury, jak słyszycie, są naszym tematem, choć nie chodzi tu o te dobrze znane wielu wrocławianów.

0: gryzonie, które można spotkać zwłaszcza przy śmietnikach na Śródmieściu i Starym Mieście, ale o szczury laboratoryjne. W hołdzie zwierzętom, które wykorzystywane są w nauce, stanął pod koniec 2025 roku pomnik szczura na terenie Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i o nim opowiadają jego pomysłodawcy Gabriela Sorsa i Kamil Godawski.
1: Tak, a szczury są bardzo inteligentne, można je uczyć różnego rodzaju sztuczek. No i właśnie profesor Grzyb, który sam zaadoptował dwa szczury, jeśli dobrze pamiętam, to pokazywał na jednym z wykładów, to jest takie dosyć sztandarowe, sztandarowy element jego wykładu, gdzie pokazuje właśnie, jak jego szczury sobie chodzą po domu, jak się bawią z dymownikami i jakie inteligentne także potrafią być.
2: Że potrafią otwierać klatki, wychodzić, chodzi po całym domu, ale rano i tak wracają do klatek, bo wiedzą, że tam jest pokarm i tak naprawdę najbardziej korzystne jest być w tej klatce, nie chodzić po domu. Więc mam nadzieję, że pan dziekan nie będzie nas zły, że takie rzeczy zdradzamy. Natomiast to było ciekawe i w naszych takich już postudenckich pamięci to po prostu zostało z nami i to właśnie też było naszą misją, żeby upamiętniać i wiedzieć, że zwierzęta są niezwykle ważne, no i musimy o nich pamiętać.
0: A te szczury w badaniach psychologicznych dalej są tak intensywnie wykorzystywane?
1: Tak, cały czas są prowadzone badania związane szczególnie z zachowaniami. No, w kontekście zachowań społecznych szczury są najbardziej podobne do ludzi. Jednak no, wraz z czasem ten etyczny element i metodologiczny jest zwracany uwagę na to, że można prowadzić coraz lepsze analizy, coraz mniej tych szczur wykorzystywać w różnego rodzaju badaniach. No i już nie zwraca się na to uwagę w taki bardzo brutalny sposób, że no, to jest kiedyś uważano, że to jest zwierzę, można z nim zrobić wszystko, a teraz jednak ta dynamika bardziej zwraca uwagę na to, jak dużo potrzebujemy tych zwierząt do sprawdzenia konkretnej rzeczy, jak bardzo badanie, które przeprowadzamy, jest na nich właśnie takie newralgiczne, ewentualnie szkodzące im, więc jest to ograniczony proceder, ale jednak on ciągle występuje.
2: Też bardzo ważne jest to, że wszystkie badania tak naprawdę podlegają komisjom etycznym, więc komisja etyczna weryfikuje, czy jest zasadność prowadzenia takich badań i jak najbardziej ograniczyć właśnie to poświęcanie zwierząt i jak najbardziej to zrobić etycznie, więc to też nie jest tak, że można badać na zwierzętach różne mechanizmy, o ile no właśnie no ta etyczna pewna zażyłość nie istnieje.
0: Pomnik szczura jest na terenie SWPS-u przy Ostrowskiego. Powiedzieliście, że on powstał z inicjatywy studentów, ale też dla studentów, żeby im przypominał i coś dla nich znaczył w kontekście tego, jak właśnie szczury są wykorzystywane w badaniach. No i właśnie, jakie są reakcje? Czy w ogóle studenci zwracają uwagę na ten pomnik, jak się do niego odnoszą, jak wy to obserwujecie?
2: Podoba nam się pewne zjawisko, które zauważyliśmy już od zeszłego roku, że studenci po obronie pracy magisterskiej pierwsze co robią, to robią zdjęcia nie przed budynkiem uczelni, tylko idą i dają się otulić tym długim ogonem szczura i robią zdjęcie właśnie ze szczurem, więc jest on odbierany bardzo dobrze, a przy okazji właśnie mam wrażenie, że ta misja, którą mieliśmy, o której teraz mówimy, faktycznie działa, że ludzie wiedzą i zdają sobie sprawę, jaka jest powaga badań psychologicznych i jakie są też koszty prowadzenia badań psychologicznych, no i w ogóle badań. Dlatego myślę, że odegrał istotną rolę i odgrywa, a przy okazji jest takim elementem naszym uczelnianym, którego uczniowie, studenci dążą, żeby jednak go zapamiętać i żeby mieć z nim zdjęcia.
1: No i też, żeby nie malować zbytnio trawy na zielono, to na początku nasz pomysł, gdy ogłosiliśmy ten konkurs, spotkał się z niezbyt dobrym przyjęciem różnych wrocławskich redakcji i zastanawiano się, na ile my wyśmiewamy w ogóle szczury we Wrocławiu i tak dalej. Jednak no, ten element w ogóle nam tutaj nie przysługiwał. Pojawiły się nawet jakieś zdjęcia opisujące ten artykuł, w ramach szczury chodziły po śmietnikach i tak dalej, co w ogóle nie było naszą wizją. W ogóle nie chodzi o to, żeby wyśmiać się w jakikolwiek sposób z tego, jakie Wrocław czy inne też miasta w Polsce mają problemy ze szczurami. Jednak z czasem, gdy można sobie chociażby zobaczyć na Google Mapsach, to nasz pomnik szczura eksperymentalnego, jeśli dobrze pamiętam, ma cały czas 5-0 gwiazdek, więc patrząc na to, jak ludzie na niego reagują, no to reagują na niego bardzo dobrze. Można sobie pooglądać, jak ludzie przyjeżdżają specjalnie na wycieczki rowerowe pod Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, robią sobie zdjęcia ze szczurem i zamieszczają go po prostu tam.
2: Też było dużo vlogów, więc fajnie, że to poszło świat i to nie jest tylko naszym elementem uczelnianym, chociaż tak początkowo myśleliśmy, tylko faktycznie stał się taką, myślę, że zaraz po krasnalach, ikoną Wrocławia.
0: No właśnie, bo ten kontekst jest taki trudny, bym powiedziała. Jednak szczury, które nie cieszą się we Wrocławiu dobrą sławą, ale to są trochę inne szczury. Chociaż na przykład ja na podwórku mam szczury laboratoryjne białe i już się zasymilowały z tymi podwórkowymi.
1: No właśnie tak, zwracając uwagę na te, różnorodności szczurów, to też bardzo często w badaniach pokazywano, jak różnie reagują na chociażby to badanie z Kurtem Wejserem. No to najskuteczniej ten element nadziei działał właśnie u tych dzikich szczurów. Bo też prowadzono badania na takich szczurach, które złapywano.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
5: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
4: Dziękujemy.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: bohaterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Po wakacjach i zwłaszcza po wakacyjnych wyjazdach przychodzi moment odnajdywania się na nowo we wrocławskiej rzeczywistości i mam tu na myśli tym razem drogi. Sprawdzimy więc teraz, co się zmieniło, które remonty już się skończyły, a które niestety się wydłużają.
5: Na drogach Wrocławia.
4: Paulina Tyniec-Piszcz z wrocławskiego magistratu.
6: Tak naprawdę w te wakacje zakończyliśmy i rozpoczęliśmy, ale niebawem też zakończymy, działania w blisko 40 różnych lokalizacjach. Były to i duże historie. Oddaliśmy do użytku parking przesiadkowy w ramach systemu Parku i Jedź blisko stacji kolejowej Wrocław-Leśnica, postulowany i wyczekiwany przez mieszkańców, którzy chcą się przesiąść z transportu indywidualnego na komunikację kolejową, czy komunikację tramwajową, czy autobusową.
7: Kolejnym elementem w tej dzielnicy, jeżeli pozostajemy przy Fabrycznej, to jest rozbudowa ulicy Architektów od ulicy Brzozy w kierunku powstającego centrum wrocławskiego, Centrum Sportu. Wykonaliśmy zarówno drogę, jak i drogę dla pieszych oraz drogę dla rowerów. Jednocześnie, mając na uwadze to centrum, od drugiej strony, czyli od strony południowej, przedłużamy i rozbudowujemy ulicę Żernicką, która od przejazdu kolejowego poprowadzi w stronę budowanych obiektów właśnie tej przyszłej Akademii Śląska. Wypada też wspomnieć, jeżeli jesteśmy już w tym miejscu, że także trwa projektowanie trasy tramwajowej, która poprowadzi od ulicy Kosmonautów w kierunku przyszłej zajezdni MPK oraz w kierunku tego wrocławskiego Centrum Sportu. Jeśli chodzi o Psiepole w tej chwili, to rozpoczęliśmy prace związane z przebudową, właściwie z budową ulicy Chrzanowskiego. Do tej pory była to ulica gruntowa, w tej chwili ponad 650 metrów powstanie w zupełnie nowym standardzie ulicy wraz z przebudową wszystkich sieci, oświetlenia, zieleni. Koszt ponad 11 milionów złotych. Wystartowaliśmy w zeszłym tygodniu. No i będziemy te prace kontynuować do końca roku. Kolejnym elementem na Psiempolu to jest Lipa Piotrowska i przebudowa ulicy Kiminkowej. Od ulicy Kaparowej do pętli istniejącej autobusowej wykonujemy zupełnie nową konstrukcję tej drogi. Poszerzamy ją tak, żeby służyła ona temu transportowi autobusowemu. Natomiast w dalszym kierunku ulicy Lukrecjowej drogę po prostu wymieniamy na wierzchnię i ją przebudowujemy. Też wspomnę o tym, że projektujemy także ciąg dalszy tej drogi do ulicy Księgarskiej, więc to zadanie jest jeszcze przed nami. Jeśli chodzi o Kminkową, z kolei w drugim kierunku, w kierunku ulicy Pełczyńskiej, także wykonywane są projekty, żeby tutaj powstała ta droga już w takim pełnym standardzie dla mieszkańców Lipy Piotrowskiej. Drobniejsza rzecz to jest budowa chodnika na ulicy Odolanowskiej, czegoś, czego nie było w dotychczasowej infrastrukturze, ponad 200 metrów chodnika ze zjazdami do nieruchomości, bardzo dużo nasadzeń drzew, krzewów oraz wykonanie oświetlenia. Także to są te główne elementy dotyczące Psiego Pola. Jeżeli jesteśmy przy Krzykach, no to tutaj drobniejsze tematy. To jest budowa drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych od ulicy Grota Roweckiego w kierunku ulicy Radłowej. Praca za ponad 1 200 000 złotych, ale cała infrastruktura pieszo-rowerowa, oświetlenia, ławki i tego typu wszystkie elementy, które towarzyszą takim budowom. Myślimy także o najmłodszych i ich rodzicach. Wykonujemy dojścia do Placu Zabaw na ulicy Szarych Szeregów. Także z dwóch stron takie dojścia będą wykonane dla mieszkańców i dla ich pociech. Także to są te elementy. Jeśli chodzi o centrum miasta, to budujemy ścieżkę rowerową przy ulicy Bożego Ciała i Widok. No tu niestety, jak się można było spodziewać, mamy trochę wykopalisk. Odnajdujemy co pewien czas jakieś stare archeologiczne znaleziska. To nam odrobinkę spowalnia te prace, bo każde takie znalezisko zgłaszamy. Trwają tam później prace archeologiczne. wypowiada się też DWKZ, co w danym wypadku mamy robić, ale pomału idziemy z tym tematem do przodu. Kolejnym elementem to będzie przebudowa ulicy Pawiej. Też mam już umowę podpisaną.
4: I na Pawiej prace mają potrwać pół roku. Tymczasem Damian Kret z wrocławskiego zarządu dróg i utrzymania miasta zapewnia, że przy czasochłonnych remontach na czas wakacji urzędnicy starali się zaplanować te najcięższe prace.
8: Remont wiaduktów przy Gazowej, Karwińskiej oraz Mościckiego. Tam przez te wakacje wykonywaliśmy najcięższe prace inżynieryjne przy remoncie tych nowych wiaduktów. Ja tylko przypomnę, że trzeba było zdemontować dwa wiadukty na Gazowej i zamontować nowe. A także robić to wszystko podczas czynnych torów kolejowych, czyli podczas tego, kiedy te pociągi po prostu wtedy przejeżdżały. Było to skomplikowane zadanie, ale bez wątpienia te wakacje to był najlepszy czas w roku, żeby właśnie to wykonać. Także warto wspomnieć o remontach dylatacji. Tutaj dylatacja przede wszystkim na estakadzie na Gądowiance, którą wymieniliśmy w dosyć szybkim tempie. Także przed terminem wymieniliśmy dylatację na wiadukcie na Armii Krajowej. Zrobiliśmy tam także część jezdni, chodniki.
5: Remonty we Wrocławiu.
9: Zarząd Inwestycji Miejskich może prowadzi mniej spektakularne inwestycje, ale ważne dla mieszkańców. Jolanta Wnęk, Zarząd Inwestycji Miejskich. Realizujemy głównie inwestycje z inicjatyw lokalnych i w czasie wakacji zakończyliśmy 3 takie inwestycje na ulicy Cegielskiego 925, na Maślicach ulica Siedlecka pomiędzy Białostocką a Łukowską ulica Łukowska. Teraz rozpoczęliśmy dalszy odcinek ulicy Łukowskiej pomiędzy Białostocką a Lubelską. Zakończyliśmy też w czasie wakacji ulicę Morawską. Realizujemy jeszcze przebudowę ulicy Popielskiego. Inwestycja miała się zakończyć w sierpniu, ale z uwagi na kolizję i planowane dopiero na wrzesień przez Tauron wyłączenia prądu, przesunie się do końca września.
4: Po wakacjach zostaliśmy jeszcze we Wrocławiu z dużymi remontami na torach tramwajowych. Teraz więc o tym, kiedy dobiegną końca.
10: Witold Woźny, MPK Wrocław.
11: Początek września to jest zmiana rozkładu, wracają szkolne autobusy, częściej jeżdżą i autobusy, i tramwaje, ale też w trakcie września będziemy mieli kolejne zmiany w rozkładach w związku z zakończeniem remontów.
10: Tak, to prawda. Te największe prace będziemy jeszcze na początku września kontynuować, natomiast one się zakończą do połowy tego września i autobusy i tramwaje wrócą do tych regularnych częstotliwości i do regularnych tras. Także cieszymy się, że te największe zadania, które w ramach programu To Rewolucja w tym roku zaplanowaliśmy na wakacje, że one dobiegają końca.
11: O jakich zadaniach mówimy?
10: Mówimy o takich 4 największych. To już zakończone, to wymiana torowiska i rozjazdów na skrzyżowaniu Borowska, Ślężna, ulica Sucha. Tam wykorzystywaliśmy płyty wielkogabarytowe. Dzięki temu, że od jakiegoś czasu stosujemy akurat takie płyty, to te zadania idą zdecydowanie szybciej. Jesteśmy jeszcze obecnie na 3 tych największych. Tu obok nas zbieg ulic Stawowej i Peronowej. Tutaj te prace koordynujemy również z kolegami z PKP. Tu będziemy jeszcze do połowy września.
11: A tutaj co się dzieje?
10: Tutaj był nie tylko wymieniany rozjazd, ale była na nowo wymieniana podbudowa i układana na nowo kostka do zbiegu z ulicą Piłsudskiego. Tutaj z kolei były wymieniane łuki. Napotkaliśmy też tu, jak na kilku innych inwestycjach, ale tu również napotkaliśmy pewne problemy. Odkryliśmy puste przestrzenie pod torowiskiem. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności to torowisko przez lata się nie zapadło, ale też odkryliśmy z kolei niezidentyfikowane okablowanie, które musieliśmy stosownie zabezpieczyć. Stąd dopiero w połowie września tutaj dopuścimy komunikację miejską do tego regularnego ruchu. Podobnie było na ulicy, na skrzyżowaniu Traguta Krasińskiego. Tam z kolei poza tym, że koordynowaliśmy te prace i je zaplanowaliśmy z kolegami z MPWiK, to odkryliśmy ludzkie szczątki, stąd konieczność współpracy z konserwatorem, aby we właściwy sposób zabezpieczyć to znalezisko. Na szczęście, tak jak mówię, nie spowodowało to jakby rozwleczenia tych prac i tego projektu. To zadanie również w połowie września się zakończy. Oczywiście będziemy kontynuowali tam prace wykończeniowe, ale nie będzie miało to wpływu już na ruch. Ulica Trzebnicka idzie swoim regularnym torem, to jest kolej największe to zadanie. My je realizujemy w takich etapach kroczących. Obok torowiska również modernizujemy jezdnie i tutaj też jesteśmy dobrej myśli, jeżeli chodzi o termin zakończenia, czyli połowa września, dopuszczenia ruchu i swobodnej komunikacji. Także to są te trzy, czy jakby największe, które jeszcze trwają, ale które już naprawdę się kończą. No i z kolei jesień to już początek przygotowań do rewolucji, ale już kolejnego roku.
11: Stoimy między innymi obok tablicy elektronicznej, która nie do końca działa tak, jak powinna, i takich tablic jest w mieście ostatnio sporo. MPK zajmuje się tymi tablicami od jakiegoś czasu, testuje też nowe, ale jeśli chodzi o te istniejące, skąd ten fakt, że one nie działają w pełni, pokazują brak łączności albo jakieś dziwne szlaczki, i co w tym temacie jest robione?
10: No, takich najbardziej niewspółpracujących, delikatnie mówiąc, tablic mamy około 20 w całym mieście. To z takich niewspółpracujących, zupełnie niewspółpracujących, one w pierwszej kolejności będą w chwili obecnej naprawiane bądź wymieniane. Pierwsze to takie w newralgicznych miejscach, jak choćby tutaj koło Dworca Głównego czy przy placu Nowy Targ. No, myśmy też trochę się musieli tego procesu nauczyć. Myśmy celowo nie chcieli korzystać z podmiotów zewnętrznych tak od razu, mając swoje zasoby po stronie MPK, wykwalifikowaną kadrę i sprzęt. Chcieliśmy zobaczyć, czy będziemy potrafili sami wykonywać naprawy tych tablic, a jak nawet będziemy musieli się posiłkować podmiotem zewnętrznym, to jakie elementy jednak możemy sami zrobić, żeby optymalizować koszty. Pani redaktor zauważyła, że kilka tych tablic nie działa i rzeczywiście, ale one też wcześniej też nie działały, to umówmy się. To tutaj nie ma, to, że MPK przyjęło odpowiedzialność za te tablice, to nie ma wpływu na jakieś pogorszenie funkcjonowania tego systemu. Natomiast chcieliśmy zobaczyć, w jaki sposób optymalny też dla budżetu miasta te tablice konserwować, jak je eksploatować. Przypominam, że cały czas trwają testy tablic. Już mogę powiedzieć, że we wrześniu pojawi się kolejna tablica, tym razem od innego producenta. Mogę zdradzić, że będzie to Rondo Regana. To jest nie tylko nowy producent tablicy, ale też producent systemu, jednego z kilku, które mamy we Wrocławiu, do odpowiedzialnego za sterowanie tablicami, i będziemy dokładnie przechodzili tą samą ścieżkę jak do tej pory, sprawdzać, jak tablica się komunikuje, jak ten system funkcjonuje, czy możemy go usprawnić, czy możemy go udrożnić, czy możemy zdalnie sterować i przekazywać informacje w czasie rzeczywistym. Natomiast nie będę ukrywał, że dużymi krokami nadchodzi moment, kiedy będziemy podejmowali decyzję, co dalej. Czy będziemy modernizowali obecny system, który mamy od kilkunastu już lat we Wrocławiu, czy w zakresie sterowania tablic, przekazywania informacji pasażerskiej będziemy decydowali się na zupełnie nowe rozwiązanie, tym samym też nowe tablice. Ja wiem, że być może wielu mieszkańcom wydaje się, że to jest okres długi tych testów, ale to musi być bardzo dobrze przemyślana decyzja, dlatego że to rozwiązanie zostanie po prostu z nami na lata i nie możemy jej podjąć tak pod wpływem emocji. To musi być dobrze przemyślane i my chcemy ten ruch zrobić dobrze, właśnie dobrze przemyśleć w taki świadomy sposób.
11: A co Państwu wyszło z tego rozpoznania? Czy pracownicy MPK, czy właśnie miasto w swoim zakresie jest w stanie je nadzorować i naprawiać ewentualnie?
10: Jak najbardziej tak. Więcej, bardzo dużo zgłoszeń wynika, które dotyczyły tego, że dana tablica nie działa, braku łączności. Okazywało się, że nie tylko możemy usprawnić to szybciej, nie w przeciągu dni, tylko godzin albo kilkunastu wręcz minut. Dwa, nie musimy za to płacić bardzo wysokich stawek. To było niezbędne działanie, to mówię zupełnie szczerze, bo nie mając tej wiedzy, jak zarządzać, jak operować, jak eksploatować te tablice, siadając do stołu negocjacji z wykonawcą, który takie usługi mógłby świadczyć, zawsze byliśmy na straconej pozycji, dlatego że nie wiedzieliśmy, co licytujemy. Dzisiaj potrafimy te poszczególne czynności prac wycenić i dlatego możemy być też mądrzejsi, bo już z góry możemy założyć, że pewne rzeczy będziemy wykonywali właśnie sami, żeby reakcja na niedziałającą tablicę była jak najszybsza. Nam przede wszystkim, powtarzam to cały czas, zależy na tym, żeby pasażer stojąc na przystanku otrzymywał informacje w czasie rzeczywistym. Do tego ma służyć ta tablica. Nie chodzi o to, żeby wyświetlać tylko i wyłącznie rozkład jazdy, bo ten rozkład jest w tablicy. Czy ona będzie tak jak dzisiaj statyczna, czy elektroniczna, to jest melodia oczywiście przyszłości, ale chodzi o to, żeby ta tablica była interaktywna, żeby można było siedząc za biurkiem wysłać informacje na tablicę i żeby ta informacja mogła być dostrzeżona przez pasażera w czasie rzeczywistym.
11: Testowane tablice mogliście też już zauważyć na przystankach na placu Jana Pawła II i na ulicy Kwiskiej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska. Resztki z obiadu, fusy po kawie, ziemia z kwiatów, a nawet wersalka. Te wszystkie rzeczy lądują we wrocławskiej kanalizacji, choć oczywiście nie powinny. Czym to się potrafi skończyć i czego jeszcze nie powinniśmy wrzucać do toalety czy do zlewu? O tym teraz u nas.
5: Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia.
12: Największym takim wyzwaniem dla nas są chusteczki nawilżane. Te chusteczki nawilżane, które przeznaczamy dla dzieci, albo też takie do demakijażu dla kobiet. Martyna Bańcerek, rzeczniczka prasowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Często producenci na nich piszą, że te chusteczki są biodegradowalne. Owszem, są biodegradowalne, tylko potrzebują bardzo dużo czasu, żeby się rozpuścić. Natomiast to, co my dzisiaj wrzucamy rano do kanalizacji, dopływa do naszej oczyszczalni ścieków po około paru godzinach, około południa już jest w oczyszczalni. To są substancje takie włókniste, które łączą się ze sobą w większe warkocze i te warkocze nawijają nam się na przykład na pompy w przepompowniach ścieków, co może doprowadzić nawet do zatrzymania takiej pompy. Zatrzymanie takiej pompy powoduje, że ścieki nie są tłoczone dalej w kierunku oczyszczalni ścieków, więc wtedy brygada musi przyjechać na miejsce, musi rozkręcić taką pompę. Jeśli na przykład tylko się owinęło, no to musi zdjąć ten materiał, który się owinął, ale niestety czasem uszkodzenie jest na tyle poważne, że trzeba taką pompę wymienić. No i tutaj, jeśli chodzi już o koszty takich wymiany, to tak naprawdę nie ma górnej granicy. To mogą być drobne naprawy, które wymagają po prostu interwencji naszej brygady i wtedy mówimy tylko o koszcie pracy naszych pracowników, ale też poważne elementy, które kosztują nawet wiele tysięcy złotych.
4: Mhm. Chusteczki, co jeszcze?
12: Drugim problemem jest olej. Olej, który codziennie wykorzystujemy w kuchni, który potem musimy się jakoś go pozbyć. I jak dobrze widzimy, jak zostawimy patelnię przez jakiś czas na kuchence, to po tam kilku godzinach, w zależności jaka jest temperatura, ten olej ze stanu ciekłego zmienia się w stan stały. I to samo dokładnie dzieje się w kanalizacji. Tworzą się ogromne zatory, które uniemożliwiają przepływ ścieków, dlatego ten olej, który wykorzystujemy w kuchni, najlepiej, żeby go zlać do słoika, butelki, odkładać na jakieś miejsce i wtedy, kiedy uzbieramy go już dużo, zawieźć do pszoka. Natomiast jeśli to chodzi o na przykład patelnię, to tą patelnię dobrze jest po prostu przetrzeć ręcznikiem papierowym, ręcznik papierowy wyrzucić do zmieszanych i wtedy mamy pewność, że te resztki oleju już nie wpłyną do kanalizacji. Generalnie, jeśli chodzi o kuchnię, to warto tutaj zastosować takie sitko w umywalce czy w zlewie, które powoduje, że te nieczystości, resztki jedzenia nie wpływają do kanalizacji, bo na przykład tak samo włosy. Włosy tak samo łączą się w dłuższe struktury, one są nierozpuszczalne w wodzie, więc niestety też mogą spowodować zator. I te zatory mogą występować w wielu miejscach na terenie Wrocławia. To może być tak, że zapcha się sieć, przepompownia, spowoduje jakieś uszkodzenie w oczyszczalni ścieków, ale tak samo to może być tak, że po prostu gdzieś u nas w domu już ten zator powstanie, a niestety jeśli ścieki nie będą miały gdzie odpłynąć, to po prostu w pewnym momencie wybiją.
4: Jeszcze są takie bardziej spektakularne, słynne już we Wrocławiu przykłady, jak kura.
12: Tak, ta kura to jest historia, można powiedzieć, że legenda, ale ona jest prawdziwa. Faktycznie pracownicy nasi zostali wezwani przez zarządcę do pomocy, bo już sobie zarządca nie radził z instalacją wewnętrzną, za którą przypomnę, że odpowiada właśnie zarządca nieruchomości. I w takim pionie kanalizacyjnym w jednym z bloków została znaleziona kura. Oczywiście kura już była martwa i to jakby wyjaśnię, że to nie było absolutnie żadne znęcanie się nad zwierzęciem, to raczej chodziło o to, że kura była traktowana jako produkt spożywczy, pewnie miał być z niej przygotowany rosół, natomiast podejrzewa, że po prostu zepsuła się na tyle szybko, że trzeba się było jakoś jej pozbyć, no i niestety tutaj mieszkaniec wybrał kanalizację.
4: Kura nie jest mała, ale też są jeszcze większe przykłady, jak to możliwe, że kanapa czy wersalka trafia do kanalizacji?
12: organizacja ma także takie miejsca, które wyglądają jak takie studzienki, to są włazy, kolektory. Do takich kolektorów można właśnie wtedy wrzucić znacznie większe rzeczy, ale tutaj przypominam, że jeśli chodzi o otwieranie studzienek kanalizacyjnych, do tego są uprawnieni tylko nasi pracownicy. Prosimy, żeby tego nie otwierać. Takie studzienki kanalizacyjne są też dużym potem zagrożeniem dla po prostu ludzi, szczególnie dzieci.
4: Wracając do mniejszych przykładów tego, co wrocławianie wrzucają do kanalizacji, jest takie przekonanie, że gdzie wyrzucić fusy od kawy albo liście herbaty do toalety?
12: No właśnie nie, bo takie rzeczy bardzo dobrze przyjmują rośliny, więc jeśli chodzi o fusy do kawy, to dobrze je zbierać i potem podlewać nimi rośliny, oczywiście rozcieńczone fusy z wodą, podlewać rośliny, które lubią kwaśną ziemię. Sama tak robię w domu i podlewam moje rododendrony w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o właśnie takie fusy z herbaty, to jest jak najbardziej odpad bio. Jeszcze bardzo ważny problem, odpady budowlane po remontach. Zdarza się, że znajdujemy jakiś gruz w sieci, to również nie powinno się tam znaleźć. Historia, kiedy w kanalizacji znalazł się beton. Niestety taki beton zastyga i on po prostu powoduje, że kanalizacja jest niedrożna. Tutaj sytuacja została szybko opanowana.
4: Ponieważ w centrum miasta?
12: W centrum miasta na ulicy Szewskiej. Niestety tutaj wykonawca twierdzi, że się pomylił. No ale taka historia skończyła się tym, że wykonawca był zobligowany do skucia betonu, który trafił do kanalizacji, a ze względu na to, że po takim skuciu kanalizacja mogła być uszkodzona, to został też zobowiązany do tego, żeby ten fragment wyremontować.
4: A jak częste są sytuacje, kiedy trzeba czyścić te rury właśnie z tego powodu, że jakieś zatory się tam pojawiają, powodowane tym, co wrzucamy do kanalizacji?
12: Generalnie my mamy taki harmonogram działań na cały rok i tak czy inaczej rury są czyszczone, to jest wtedy taki duży pojazd, który podjeżdża, czasem nawet blokuje drogę, mieszkańcy się wtedy denerwują, ale to jest właśnie pojazd, który umożliwia nam czyszczenie kanalizacji. Do kanalizacji jest wpuszczana woda pod dużym ciśnieniem i w taki sposób mamy harmonogram, który jest realizowany rok do roku, żeby po prostu zatory minimalizować. Natomiast jeśli chodzi o przepompownie i o to właśnie, co się tam znajduje, to w samym 2025 roku takich interwencji było 295, kiedy musieli pracownicy podjechać do przepompowni, bo dostali sygnał, że coś się złego tam dzieje. Natomiast samego zatrzymania pomp, czyli takich już sytuacji naprawdę poważnych, było 76.
4: To sporo. No właśnie, takie rzeczy wyrzucane do kanalizacji, to nie tylko zatory, ale też dokarmianie szczurów, jak już wcześniej przed nagraniem rozmawiałyśmy.
12: No niestety tak. Tutaj mówię przede wszystkim o zlewie w kuchni, czyli jeśli tam trafiałam resztki jedzenia, albo też po prostu do kanalizacji, nie wiem, wylewamy zupę, no to wszystko to jest darmowa stołówka dla szczurów. To są inteligentne zwierzęta i one, jeśli widzą, że gdzieś jest jedzenie, to chętnie z niego korzystają, więc nieświadomie albo świadomie wtedy finansujemy darmowe pożywienie dla szczurów.
4: No właśnie, zwierzęta w kanalizacji to jest osobny temat, w którym pojawiają się na przykład węże.
12: Tak, to prawda. Historia też z Wrocławia. Jedna z pań znalazła u siebie w toalecie anakondę, ale mieszkanka była sprytna, zamknęła klapę od toalety, położyła coś ciężkiego, żeby ta anakonda nie mogła wyjść z toalety, no i następnie już odpowiedni patrol przyjechał i tą anakondą się zajął.
4: Mhm. Ale to jeden, rozumiem, taki przypadek na milion.
12: Raczej tak, raczej takich przypadków nie ma za wiele, natomiast oczywiście, że zdarzają się, jeśli takie zwierzę na przykład komuś ucieknie, albo też no takie przykre historie, jeśli ktoś nieodpowiedzialnie bierze zwierzę i potem niestety chce go się w łatwy sposób pozbyć. To na przykład żółwie wodne, które trafiają do toalety. No też takie historie się zdarzały.
4: Mhm. Szanse na przeżycie?
12: Niewielkie oczywiście. No jeśli szybko jeszcze będzie wyłapany, to oczywiście można go oddać w odpowiednie ręce, gdzie się nim zajmą. Natomiast no jeśli trafi do oczyszczalni, to niestety spotka się z kratami cienkimi, gęstymi, gdzie po prostu zostanie razem z innymi odpadami zagarnięty na bok. I tych odpadów to jest tyle, to są tony odpadów, że po prostu tam można przeoczyć takie zwierzę.
4: Przy temacie zwierząt jeszcze pozostaniemy i to właśnie takich, które we Wrocławiu żyją coraz bliżej nas.
0: To warto wiedzieć o Wrocławiu.
13: Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych we wrocławskim zoo.
4: Wrocław, duże miasto, przyciąga dzikie zwierzęta?
13: Zgadza się, mamy dużo parków, no i też przydomowych ogrodów, takich miejsc, które zachęcają dzikie zwierzęta, żeby tam się pojawiać.
4: Mhm. Ale to jest tak, że są na obrzeżach Wrocławia, czy... No bo w sumie były takie incydenty. Ja sama widziałam lisa na placu Kościuszki.
13: To prawda, ja też widziałem lisa nawet w centrum miasta. Mają tam co jeść.
4: Bo to jest w ogóle taki lis chyba słynny.
13: Możliwe. Są też i kuny domowe i wiele innych gatunków dzikich zwierząt. Zwabia je przede wszystkim jedzenie i te w postaci naszych odpadków, które są często bardzo łatwo dostępne. No i też innych zwierząt, które żyją w mieście, jak na przykład gołębi, szczury. No, to jest pokarm.
4: No właśnie, o jakich zwierzętach we Wrocławiu dzikich mówimy? Właśnie kuny, lisy, co jeszcze? Dziki?
13: Tak, na obrzeżach również sarny i zające. Mamy też sporo ptaków, w tym też i sowy, puszczyki chętnie gniazdują we Wrocławiu, nawet bliżej centrum miasta się pojawiają. W parkach mamy liczne gatunki ptaków, dzięcioły, drozdy i różne mniejsze ptaki śpiewające. To jest dla nich bardzo atrakcyjny teren. A wraz z nimi pojawiają się i drapieżniki, jak na przykład krogulce czy kuny.
4: Jak powinniśmy się zachowywać z jednej strony, no właśnie, żeby nie przyciągać ich do siebie, czy to okej?
13: To zależy, bo jeżeli jest to park, który no w dużym stopniu przypomina naturalne siedlisko zwierząt i one sobie tam żyją po prostu będąc częścią tego łańcucha pokarmowego, to jest to okej. Ale jeżeli to są po prostu nasze resztki jedzenia zostawiane gdzieś przed domem czy wyrzucane do niezabezpieczonych śmietników, no to nie jest to już o tyle dobre, bo to też często szkodzi tym zwierzętom i dodatkowo przyzwyczaja je do naszego zapachu. No i one zatracają takie naturalne lęki przed człowiekiem, a takie zwierzęta, które nie boją się ludzi i pojawiają się nieraz już wtedy całkiem blisko, są wtedy podejrzewane, czy są chore, czy może ten lis jest na wściekliznę, chory. No i postrzegane są wtedy jako już zagrożenie. Tutaj zwłaszcza mam na myśli lisy i dziki. No i wtedy też no, szuka się nawet takich drastycznych dróg jak odstrzał, no co nie kończy się dobrze dla tych zwierząt.
4: Jakie resztki jedzenia wyrzucane przez nas mogą zaszkodzić tym zwierzętom?
13: Właściwie prawie wszystko. No to może być zepsuty chleb, to może być stare już niedobre mięso, jogurty, kaszki. No, lisy nawet owoce i warzywa różne potrafią zjeść, no ale zwykle to, co wyrzucamy, no to albo już jest zepsute, albo się szybko zepsuje na zewnątrz. Te lisy też potem chorują, też są bardziej wrażliwe na różne choroby, też mają swoje dolegliwości. Często dokucza im świerzbowiec. No, nic dobrego dla nich z tego nie wynika.
4: Mhm. A jak to się zmienia na przestrzeni lat we Wrocławiu? Przybywa tych dzikich zwierząt?
13: Myślę, że tak. To też jest trudno stwierdzić, dlatego że sporo z nich jest aktywnych nocą, ale no też no, nikt nie prowadzi takiej ich celowej eliminacji, także no, myślę, że przybywa.
4: Jak powinniśmy się z kolei zachować w takiej sytuacji, kiedy właśnie zobaczymy dzika, lisa?
13: Nie podchodzić, no, żeby, sporo ludzi chce zrobić zdjęcie z bliska, żeby potem pokazać na social mediach czy rodzinie, no ale to zdjęcie można zrobić też z daleka, to nie musi być z bliska, czyli zachować dystans. No i zwłaszcza dziki, niektórzy ludzie najpierw próbują dokarmiać, a potem mają pretensje, że za blisko podchodzą, czyli po prostu nie dokarmiać.
4: Mówi się, że kiedy jest mama z małymi, to szczególnie trzeba uważać.
13: Tak, szczególnie trzeba uważać i tutaj taka rada, że jeżeli gdzieś w okolicy pojawiają się dziki, to lepiej psa trzymać na smyczy, nie puszczać go luzem, bo on z ciekawości na pewno chętnie podbiegnie do tych dzików, a taka locha, jak wyczuje zagrożenie, bardzo będzie chciała bronić młodych, no i może zaatakować nie tylko psa, ale i ludzi.
4: Jeśli zobaczymy na przykład, nie wiem, jakieś ranne zwierzę, albo wydaje nam się, że z nim coś jest nie tak, albo po prostu zaobserwujemy dziki, czy mamy gdzieś kogoś zawiadamiać i kogo?
13: Tak, mamy taki telefon alarmowy i to jest całodobowy numer interwencyjny z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu.
4: I co się wtedy dzieje z takimi zwierzętami?
13: No i wtedy są miejsca, w których jest dla nich rehabilitacja. to jest na przykład w ekostraży. No i tak długo, jak te zwierzęta potrzebują leczenia, tak tam są, a jeżeli możliwe jest wypuszczenie, no to wracają na wolność.
4: Co być może niektórych z Was zaskoczy, przyznaję, że mnie zaskoczyło, wrocławianie najczęściej dzwonią w sprawie ptaków, a dopiero w dalszej kolejności lisów, saren czy dzików.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
15: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
16: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Co dają nam miejskie mapy dostępne na wrocławskim geoportalu? To dziś sprawdzimy, bo jest trochę możliwości. Mierzenie budynków, podglądanie, jak nasze osiedle wyglądało kilkanaście lat temu, obserwowanie, z której strony na wybrany obiekt w ciągu dnia świeci słońce, to tylko kilka z nich. A teraz szczegóły.
5: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
17: Dzień dobry, Sławomir Górowski, zastępca dyrektora do spraw systemu informacji przestrzennej, Wydziału Planowania Urzędu Miejskiego Wrocławia. Przede wszystkim pewnie większości mieszkańców znany jest strona geoportalu Wrocławia, ale warto przypomnieć, że jest to strona, na której staramy się przekazać informacje o zasobach, które gromadzimy w systemie informacji przestrzennej, udostępniamy je na różne sposoby. I myślę, że to jest takie pierwsze miejsce, w którym jeśli chcemy znaleźć jakieś informacje przestrzenne, to jest dobre miejsce, żeby od tego zacząć. Myślę, że to, co na dzień dobry dostajemy tam, to jest taka lista aplikacji, które ułatwiają w taki najbardziej podstawowy, intuicyjny, łatwy sposób przeglądać dane, które udostępniamy. Myślę, że tutaj też one są też tak przygotowane w takiej kolejności od takich najbardziej popularnych, też w różnych grupach tematycznych. Myślę, że z takich najbardziej popularnych, które najczęściej są poszukiwane i są też najbardziej cenne, to są takie aplikacje i dane dotyczące planów miejscowych, studium uwarunkowań, czy też planu ogólnego, ale też mnóstwo informacji dotyczących obiektów miejskich, form ochrony przyrody, zabytków, też obiektów gminnych. Także staramy się to, co jest możliwe i to, co jest dostępne, przygotowywać i udostępniać.
4: Siedzimy przed ekranem, wchodzimy w aplikację.
17: Takim dobrym przykładem aplikacji, która też pojawiła się w ostatnim czasie, czy w mocno zmodernizowanej postaci, to jest taka aplikacja Obliview, która służy do przeglądania zdjęć ukośnych, ortofotomap, modelu siatkowego 3D, mesh, chmury punktów. To jest wyjątkowa aplikacja ze względu na dane, które prezentuje. Są to dane, które pozyskiwane były na przestrzeni między 2006 a 2025 poprzez teledetekcję lotniczą. Szczególnie cenne są tutaj dane pozyskane w 2025 roku. To jest model, szczególnie model siatkowy mesh. To jest taki pierwszy produkt, który dla Wrocławia pozyskaliśmy. Jest to taki model fotorealistyczny, który z różnych perspektyw pozwala spojrzeć na Wrocław. Aplikacja też pozwala porównywać dane, które udostępniamy z różnych okresów. Jest to szczególnie, myślę, że przydatne, jak chcemy zrozumieć, chcemy też zweryfikować, sprawdzić jakieś miejsca, w których coś się wydarzyło interesującego, albo po prostu jesteśmy ciekawi, dlaczego Wrocław w jakimś miejscu tak się zmienił.
4: Czy możemy to zrobić teraz na jakimś przykładzie? Tutaj mamy pokazane centrum, tak? Jeśli dobrze poznaję.
17: Tak. Myślę, że
18: Takim ciekawym przykładem będą oczywiście miejsca, które mocno się zmieniają. Myślę, że tutaj zbliżę się do osiedla Lipa Piotrowska. Myślę, żeby zrozumieć też, jak bardzo ta część Wrocławia się zmieniła, warto też spojrzeć na to, jak na przestrzeni lat wyglądało to miejsce. Czyli jeśli spojrzymy tutaj w takiej perspektywie 20 lat, no to jest kompletnie po prostu inne miasto.
4: Czyli mamy na jednym ekranie 2006 i 2025 rok. Ten sam fragment Wrocławia.
18: Tak jest. I teraz możemy to porównać na kilka sposobów, to znaczy to oczywiście takie najbardziej znane i narzędzie to jest takie, że wykorzystujemy ortofotomapy, czyli widzimy ten obraz widzialny z góry, tak? Natomiast to, co ta aplikacja daje szczególnie nowego, to jest też spojrzenie z wykorzystaniem aplikacji, z wykorzystaniem danych 3D. Czyli jeśli zobaczymy pierwszą chmurę punktu z 2006.
4: Ale zielono, teraz już tak nie jest.
18: No myślę, że też tutaj musimy uważać też w danych teledycyjnych na pory, w których te dane są pozyskiwane. Także to nie zawsze też jest takie porównywalne. Czyli dane z 25 były pozyskane w marcu, więc tuż przed okresem wegetacyjnym. Akurat dane te z 2006 są już w takim pełnym okresie wegetacyjnym, więc takie wrażenia oczywiście zawsze mogą być. Także tutaj na to musimy zawsze uważać.
4: Geoportal wrocław.pl to ten adres teraz sprawdzamy, żeby podpowiedzieć Wam, co możecie znaleźć na ogólnodostępnych mapach miasta i do czego mogą się one Wam przydać.
5: Podpowiadamy mieszkańcom Wrocławia.
18: Tak, i teraz możemy manipulować, jeśli włączymy dane 3D LIDAR, czyli chmurę punktów, albo model siatkowy mesh. Możemy też manipulować widokiem, to znaczy możemy właśnie spojrzeć z różnej perspektywy na to, co się wydarzyło. Myślę, że takim z innych miejsc, takim ciekawym, które przeszedł bardzo dużą też zmianę, są też okolice Powstańców, ulicy Powstańców Śląskich, gdzie no, oczywiście pojawił się najwyższy budynek Wrocławia. Natomiast no, na danych z 2006 możemy jeszcze zobaczyć budynek Poltegoru.
19: I co jest też ciekawe, oczywiście poza standardową możliwością obracania tego takim kompasikiem u góry z prawej strony tego obrazu.
20: Michał Gus, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego.
19: Mamy również możliwość mierzenia odległości i mierzenia powierzchni.
4: Tutaj jest taka linijka, taka ikonka.
19: Jest rozwijane z lewej strony menu, dzięki któremu można mierzyć na przykład wysokości budynków. Nie tylko całe, można mierzyć również wysokości fragmentów budynków. W tej chwili jesteśmy przykładowo na jednym z budynków w sąsiedztwie Sky Towera. Klikając w dwóch miejscach na tym budynku możemy wyciągać po prostu podziałkę, mierzyć wysokości, możemy mierzyć powierzchnię, możemy mierzyć również powierzchnię elewacji, co też może się w różnych okolicznościach przydawać. Co jest też interesujące, mamy też możliwość włączenia podziału działek geodezyjnych, a więc widzimy model 3D i jednocześnie widzimy, jak przebiegają podziały działek. One oczywiście nie zawsze muszą przebiegać tak, jak są budynki, co ma znaczenie często z punktu widzenia orientowania się w różnego rodzaju inwestycjach, czy też zrozumienia, dlaczego na przykład jakiś inwestor robi czy remontuje dany obszar tylko do danego miejsca, a dalej już nie. Ano dlatego, że dalej już jest inna działka geodezyjna, której nie jest właścicielem.
4: Tu jest zaznaczona ich powierzchnia, ale też nazwy działek?
19: Są numery geodezyjne działek, jak najbardziej. To można sprawdzić.
18: Te pomiary możemy używać do różnych celów. Czasem potrzebujemy po prostu się dowiedzieć o jakimś kontekście, jakimś detalu, na jakiej wysokości jest. Tak? Więc to jest coś, co pozwala jakby przybliżyć się, przynajmniej w miarę precyzyjnie podawać jakieś wartości, o których mówimy.
4: No jeśli kupujemy na przykład mieszkanie, myślę, że to też jest przydatne.
19: Zdjęcia w modelu 3D Wrocławia można obracać o 90 stopni, dzięki czemu każdą lokalizację możemy sobie obejrzeć z dowolnej wysokości, w tym z bardzo niskiej, bo naprawdę widać pojedyncze osoby akurat idące ulicą, które się załapały, ale możemy też każdą lokalizację obejrzeć z kilku stron, co jest bardzo oczywiście przydatne.
4: Czy jak ktoś nie jest we Wrocławiu, może sobie wejść na taką mapę i trochę się poczuć, jakby tu był?
19: Dokładnie tak. Od razu też zaznaczam, bo wbrew pozorom świadomość tego, że istnieje tak przydatne narzędzie, nie jest zbyt powszechna nawet wśród wrocławian. Jest to narzędzie całkowicie bezpłatne. Do korzystania z niego nie jest konieczne żadne logowanie, żadne rejestrowanie się. Po prostu wystarczy zwykły dostęp do internetu z przeglądarką. Zalecany jest Chrome lub Opera i można, mówiąc wprost, wirtualnie spacerować po całym Wrocławiu. Jest też sporo takich opcji, które są, powiedziałbym, niezupełnie oczywiste, natomiast w specyficznych sytuacjach się przydają. Dlatego, że mamy na przykład mapę pokazującą wysokość nad poziomem terenu za pomocą tej mapy. Klikając u góry, rozwijając takie menu, które jest u góry po środku, widzimy tak naprawdę mapę wysokościową całego Wrocławia, co jest też przydatne przy planowaniu różnego rodzaju działań, na przykład dla aktywistów, ale może się też przydać w nieoczywistych sytuacjach, oby oczywiście one się zdarzały jak najrzadziej. Natomiast piękny przykład, jak bardzo przydaje się geoportal i jak bardzo ludzie nie wiedzieli o tym, że coś takiego jest, był przy powodzi. My mieliśmy częste sygnały od ludzi mieszkających na zachodnich osiedlach Wrocławia podczas powodzi, która miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku, że nie ma zabezpieczenia na jakimś odcinku, który w ocenie tych mieszkańców potrzebował tego zabezpieczenia. I dlaczego miasto nie działa? Ano, miasto nie działa z bardzo prostej przyczyny. Proszę pani, proszę pana, do pana woda nie dojdzie. I pan może to bardzo prosto zweryfikować, patrząc, na jakiej wysokości jest pana blok, a na jakiej wysokości jest dolina rzeki, w pobliżu której pan się znajduje. Można kliknąć dowolne dwa punkty, zobaczyć, jaka jest różnica wysokości między dowolnymi punktami. To jest dokładność na podstawie oczywiście modelu 3D, zdjęć robionych z nalotu. No do kilku centymetrów łatwo można było sprawdzić w okolicach ulicy na przykład Jodłowickiej, gdzie było sporo takich właśnie sygnałów z tamtego rejonu. Ci ludzie byli kilka metrów ponad lustrem wody. Nie było takiej możliwości, żeby woda ich się dosięgnęła.
4: No oby takiej funkcjonalności byśmy nie potrzebowali w przyszłości.
19: Tak, dokładnie. Oby nie, natomiast zawsze zachęcamy do korzystania z fotoportalu.
1: Jest też taka możliwość wyświetlenia zacienienia i z ustawieniem też momentów, dnia, godziny. Możemy prześledzić też w ciągu dnia, jak ten cień się zmienia. Czyli myślę, że to ten Sky Tower też jest tutaj dobrym przykładem, bo też ten cień, który rzuca, też jest tutaj i znaczący, i też, ale też możemy zobaczyć po prostu, o której pora dnia, jaki wpływ ma na przede wszystkim sąsiedztwo swoje.
4: Czyli wybieramy sobie ustawienie cieni i właśnie przesuwamy tę godzinę.
1: Tak jest, oczywiście. No to jest rzeczywiście wykorzystanie tego, że wiemy, jak wygląda to pokrycie terenu, wiemy, jakie właściwości mają też te obiekty 3D. No i możemy tutaj manipulować i próbować też takie proste analizy wykonać.
19: Jest też dużo innych przydatnych informacji. Można sprawdzić, jaki obiekt jest w gminnej ewidencji zabytków, bo jest do tego osobna mapa. I wszystkie budynki, które znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, czy w rejestrze zabytków, są tutaj zaznaczone. Można kliknąć na taki budynek, zobaczyć, na jakiej podstawie on jest chroniony, czy on jest w gminnej ewidencji, czy on jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
4: Możemy tu oglądać, możemy mierzyć na przykład poszczególne budynki czy miejsca Wrocławia, a czy możemy sobie później jakoś to zapisać?
1: To, co widzimy na ekranie, możemy wyeksportować do plików PDF czy JPG, czyli nasze znalezione miejsce, czy perspektywa, którą znaleźliśmy, możemy też wyeksportować. Myślę, że jeszcze z takich rzeczy, które dają dzisiejsze narzędzia dla danych przestrzennych, myślę, że to też już wiele osób potrafi się tym posługiwać, jest też łączenie różnych danych zewnętrznych. Możemy tutaj w tej aplikacji dodać taką usługę. Ja tutaj dodałem
18: wyświetlam tutaj połączenie takich danych granic działek na zdjęciach ukośnych. Dodając zewnętrzne dane, można też zobaczyć ten dodatkowy kontekst, który też możemy sami dostarczyć.
4: Mapy na miejskim geoportalu naprawdę potrafią być wciągające. Przypomnę adres, to po prostu geoportal wroclaw.pl.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
21: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
22: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Na Swojczycach mieści się Wrocławska Farma Miejska. To teren stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Plony z farmy trafiają do miejskich żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Dlaczego farma powstała we Wrocławiu i na jakich zasadach funkcjonuje? O tym teraz u nas.
5: Zdrowy Wrocław.
23: Bogusława Bronowicka, główny specjalista farmy miejskiej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
4: Czyli właściwa osoba, która może o farmie opowiedzieć, no to proszę opowiedzieć tym, którzy w ogóle nie znają farmy, że takie coś istnieje. Co to jest, na jakiej zasadzie działa, co tu mamy?
23: Miejska farma to fantastyczny projekt, który... O, tutaj może właśnie. Ja przepraszam, ale tutaj jest pan rektor i pan rektor wie na temat farmy najwięcej.
24: Rektor, nieprawda, pani koordynator, pani...
23: ale zna naprawdę świetnie.
24: Andrzej Zachwieja, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Farma miejska to projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miasta i Wrocławskim Centrum Integracji. Od 2024 głównym celem jest produkcja, ekologiczna produkcja warzyw dla wrocławskich przedszkoli i żłobków oraz dla domów, dla DPS-ów. Dzięki WCI, tak i desygnowanym tutaj pracownikom, kierowanym przez WCI tutaj, no ta uprawa w ogóle może dojść do skutku, tak, oni tutaj pracują. Wracają do społeczeństwa, tak? Wracają do społeczeństwa i to jest jeden z tych celów społecznych również, oprócz dostarczenia warzyw do tych przedszkoli, żłobków, domów DPS-ów, tak? To także jest to miejsce, w którym oni się, nie chcę użyć brzydkiego słowa, resocjalizują, tak? Ale mają możliwość pracy i powrotu potem, jak uczy doświadczenie lat ubiegłych. Część z tych osób wraca, podejmuje jakąś tam pracę, czyli wracają, mówiąc kolokwialnie, wracają do społeczeństwa.
4: Mhm. Jakie konkretnie warzywa, owoce są tu, czy zioła też uprawiane?
24: To już pani dyrektor musi powiedzieć, bo ja niestety całego asortymentu nie znam.
23: O ile sobie tak przypomnę, właśnie na pewno jak pan rektor mówi ziemniak, no to jest taki must have, ponieważ dzieci uwielbiają ziemniaki, ku naszemu zaskoczeniu jedzą tego naprawdę olbrzymie ilości. Fasolka, cukinia, dynia, burak oczywiście, pasternak, którego uczymy się dopiero dzieci konsumować, ponieważ pasternak jest mało jednak znaną rośliną, a jest przez bardzo smaczny.
4: Nie ma dobrej sławy też.
23: Tak, nie ma dobrej sławy, jest bardzo smaczny i jeszcze do tego bardzo zdrowy. Co jeszcze mamy, panie rektorze?
24: Cebula, szczypior,
23: natka pietruszki i uprawiamy współrzędnie z kwiatami, które są po prostu nęcą zapylaczy, które pomagają później w wzroście naszych warzyw. Mamy rośliny takie jak kosmos, jak facelia, jak aksamitka.
4: A co to znaczy tak praktycznie, że uprawa jest ekologiczna?
23: Stosujemy różnego rodzaju ściółki, na przykład...
24: Biodegradowalne ściółki, tak?
23: Tak. Z folii biodegradowalnej. To jest folia akurat ze skrobi. Różne są ściółki, to akurat jest ze skrobi, która po roku się rozkłada. Używamy słomy, a również używamy... Panie rektorze?
24: Odpadów wełny owczej.
23: Naszych owiec.
4: Właśnie, bo tutaj są też owce, zwierzęta.
23: Tak, mamy owce rasy olkuskiej i jak są strzyże, strzyże, to wówczas jest wiele odpadów i wtedy my wykorzystujemy do produkcji. W ogóle jeśli chodzi o wełnę, to jest teraz boom niesamowity ze względu na to, że to jest absolutnie produkt ekologiczny i wykorzystywany jest w produkcji warzyw, w sadownictwie, dlatego że zatrzymuje 30% wody w glebie, a po 3 miesiącach rozkłada się i dostarcza azotu.

0: Mniej więcej w projekcie Farmy Miejskiej odpowiadamy za logistykę plonów do żłobków i przedszkoli oraz za wykorzystanie nadwyżek.
1: Jak wygląda taki dzień na farmie, dzień przewożenia z farmy?
0: Współpraca z farmą nam się wspaniale układa i z Uniwersytetem Przyrodniczym przede wszystkim też te produkty wcześniej są zgodnie z zamówieniem każdego żłobka i przedszkola wyliczone i przygotowane, więc tak naprawdę my tylko przyjeżdżamy, pakujemy samochód i zawozimy, no ale to jest niezwykle ważne, żeby zrobić to terminowo i w odpowiednich godzinach, które żłobki przedszkola mają przeznaczone na przyjęcie towaru.
1: I Państwo tak wożą w sezonie od wiosny do jesieni?
0: Tak, wozimy dostawy do żłobków i przedszkoli zaczynamy w czerwcu, kiedy na farmie pojawiają się pierwsze plony. Najczęściej to cukinia i młode ziemniaki. Kończymy pod koniec grudnia, kiedy korzeniowe warzywa się kończą, wtedy kończymy też dostawę. Projekt farmy to duży projekt i trudno tutaj przy takiej rolnej produkcji dobrać odpowiednią ilość do zapotrzebowania, ale to co zostaje jako fundacja mniej więcej przejmujemy i przerabiamy to na posiłki dla potrzebujących.
1: Co to znaczy, że to jest ekologiczny transport?
0: W naszej flocie dysponujemy autami, które zakupiliśmy z dotacji. Są to auta elektryczne i u nas ładowane na stacji zasilanej światłem słonecznym, więc obniżamy tutaj ślad węglowy do absolutnego minimum.
1: Skoro żłobki sobie zamawiają jedzenie, to czy są jakieś warzywa, owoce, które szczególnie w dużej ilości Państwo przewożą? Słyszałam o ziemniakach, że są popularne.
0: Ziemniaki, jak wiemy, wszyscy my jako Polacy uwielbiamy, szczególnie dzieci, w każdej formie. Także ten produkt cieszy się, myślę, że największym powodzeniem. A drugi wydaje mi się, że będzie burak, który z farmy jest wyjątkowo słodki i wyjątkowo pyszny. Te warzywa są wstępnie umyte i zapakowane w odpowiednie worki do tego przewozu, także one trafiają po wstępnej obróbce, aczkolwiek panie na pewno w żłobkach i przedszkolach mają jakąś dodatkową pracę z tym związaną, ale rozumieją też, że ta jakość tych warzyw to jest cena, którą można za to zapłacić.
2: Eko Wrocław.
1: Jak ktoś ma ogródek działkowy we Wrocławiu, to wie, że no różnie bywa z tym, czy dana roślina obrodzi, czy nie. A jak jest u Państwa? Jak się to Państwu udaje? No bo tych warzyw, owoców jest coraz więcej.
3: Najważniejszy czynnik to pogoda, tak? Zależy się od tego, jakie mamy opady, jakie dni słoneczne, w jakiej fazie wegetacji poszczególnych roślin, kiedy można wejść i cokolwiek zrobić wokół tych roślin. To po pierwsze. Po drugie, no tak jak pani dyrektor wspomniała, my uprawiamy ekologicznie, tak, w tej procedurze zrównoważonej. Czyli nie używamy żadnych chemicznych środków, ani ochrony roślin, ani nawozów, tak. Mamy zdiagnozowaną zasobność gleby w zakresie jej jakości, to znaczy składu chemicznego gleby, tak, więc wiemy, co tej glebie potrzeba i wiemy, z jakich źródeł, tych ekologicznych źródeł możemy ewentualnie skorzystać, żeby ją w taki sposób zasilić. Mhm. I myślę, że to w każdym ogródku, mniejszym czy większym, przy uprawie jakichkolwiek roślin, od roślin warzywnych poprzez rośliny kwiatowe, można stosować tego rodzaju, czy tą formę uprawy, tak. Te nawozy są dostępne także w handlu, tak, bo mamy i biodegradowalną folię, tą ściółkę, mówiąc po prostu. Mamy także wełnę owczą w różnego rodzaju nawozach, komponentach nawozowych.
4: Tak? Granulaty.
3: Granulaty różnego typu. Więc myślę, że to jest sposób na to, żeby produkować bezpieczną żywność, tak, żeby jakościowo i po pierwsze, a po drugie, żeby ona była bezpieczna dla konsumentów, zwłaszcza dla dzieci.
1: Dzieci odwiedzają też wrocławską farmę miejską, to dla nich działa tam specjalna strefa edukacyjna.
5: Czy to może być kukurydza?
6: Nie.
5: A czy to może być ogórek kiszony?
6: Nie.
5: W polewie z mrówek?
6: Nie.
5: Nie? To ja sprawdzę.
6: To jest pokrzywa.
5: To jest słonecznik.
2: Natalia Rokita, Fundacja Polskie Dzieci ORG. Jesteśmy na farmie miejskiej, gdzie dzieciaki wprowadzamy w świat zdrowej i racjonalnej żywności. Na farmie uczymy dzieciaki właśnie skąd pochodzi jedzenie, że nie pochodzi z fabryki czy ze sklepu, tylko jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i to, co rośnie właśnie w naszych

0: chlebach na farmie. Dzieci z nami szykują właśnie pastę z korzenia pietruszki i pesto z liści pietruszki.
1: A jak dzieciaki reagują w ogóle na to, co tutaj widzą?
0: Dzieciaki bardzo dobrze reagują, bo my jesteśmy dla nich wzorem. Jeżeli ja jako osoba prowadząca warsztat pokażę im, że mam odwagę czegoś spróbować, że ma prawo mi coś zasmakować bądź nie, to wtedy dzieci nabierają właśnie odwagi do tego, żeby też pracować ze swoimi emocjami i się nie bać, próbować. Bo my absolutnie nie zmuszamy, zachęcamy, żeby samodzielnie doświadczały. Ja mam teraz tego listka. Czy ktoś chciałby spróbować?
2: No. Proszę.
0: Cinaj.
3: Jestem.
0: Dobra, jaki smak poczuliście?
3: Mały.
4: Ja słodki.
0: Wydaje mi się, że największym sukcesem jest to, że na takich zajęciach dzieci doświadczają czegoś po raz pierwszy. Jak patrzymy na rzodkiewkę, widzimy rzodkiewkę i widzimy jej liście. I zawsze myślimy o tym, że liście wyrzucamy, a się okazuje, że z tych liści właśnie można zrobić fajny dip, a rzodkiewkę wykorzystać na sałatkę, do twarożku i nic nam się nie zmarnuje.
1: Wrocławska Farma Miejska, bo to o niej teraz opowiadamy, jest też ważna w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego miasta.
5: Farma Miejska Wrocław miała na celu pokazania, że uprawa warzyw w mieście jest możliwa, zdrowych warzyw, blisko mieszkańca, czyli skracania tych łańcuchów dostaw.
6: Natalia Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia.
5: Czyli mamy ten komponent środowiskowy i komponent bezpieczeństwa, bo w kontekście sytuacji globalnej, zagrożeń, z którymi się mierzymy, wojny za wschodnią granicą, widzimy, że musimy budować tą swoją samowystarczalność żywnościową, bo pewnego dnia żywności w sklepach może nagle zabraknąć, jeżeli jesteśmy przygotowani na to, żeby w jakiś sposób potrafić ją samemu wytworzyć blisko odbiorcy. Jest to ważne. Oczywiście farma nie obsłuży całego miasta, ale chodzi o pewien know-how.
7: Zbadaliśmy potencjał samowystarczalności żywnościowej. Tu przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym sprawdziliśmy, na ile jesteśmy samowystarczalni żywnościowo w aglomeracji wrocławskiej, bo tu ciężko sam Wrocław analizować. I okazało się, że w przypadku ograniczenia ilości spożywanego mięsa bylibyśmy samowystarczalni w 111%, a przy przejściu na dietę peskatariańską w 116%. Ale to jest takie, powiedzmy, laboratoryjne założenie, że wszystko w aglomeracji jakby idzie do Wrocławia, co oczywiście nie jest realne, ale...
1: Ale jak długo? Co to znaczy te procenty? Co one znaczą?
7: No one znaczą, że jeżeli wykorzystalibyśmy cały potencjał rolny, który mamy w aglomeracji i na wszystkich polach uprawnych uprawialibyśmy żywność, to ta żywność byłaby w stanie nasze potrzeby takiego talerza zaopiekować w 111 czy 116%, tak? Czyli nawet z lekką nadwyżką, tak? Zakładając, że trochę ograniczamy spożycie mięsa albo rezygnujemy z niego na rzecz spożycia nabiału i ryb, tak? Natomiast badamy również potencjał magazynowania, przetwórstwa żywności, dystrybucji. To są bardzo złożone historie, bo tak naprawdę nikt w pełni nie analizuje tych danych i nie gromadzi ich. Nie wszystkie z nich będą ogólnodostępne, bo z uwagi na ten komponent bezpieczeństwa żywnościowego, część z nich stanowi element naszych scenariuszy zarządzania kryzysowego, ale również chcemy być zabezpieczeni na wypadek aktów terroryzmu żywnościowego, bo biorąc pod uwagę to, co dzieje się za wschodnią granicą, no trzeba realnie brać pod uwagę, że łańcuchy dostaw mogą zostać przerwane albo że intencjonalnie czy źródła wody, czy dane uprawy zostaną po prostu skażone, tak aby mieszkańcy nie mogli ich spożywać. Pokazujemy, jak można rozwijać rolnictwo miejskie. Farma Miejska Wrocław jest pewnego rodzaju City Labem. Chcemy ten model dopracować, dopieścić, tak aby był on powtarzalny. Nie planujemy jako urząd uruchamiać kolejnych farm miejskich, ale tak naprawdę model funkcjonowania może być zaimplementowany przez inny podmiot. Tak pokazujemy, że jest to możliwe i w tych krótkich łańcuchach dostaw możemy to robić.
1: Dodam jeszcze, że Wrocławska Farma Miejska działa na Swojczycach od marca 2024 roku.
8: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
9: Zabrali nam lato, proszę pana.
8: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Kraina 97.1. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie, a u nas zaproszenie na dwie wystawy. Jedna z nich, ta w pawilonie Czterech Kopuł, pokazuje, że sztuka średniowieczna potrafi być ciekawa i robić wrażenie.
5: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
6: Nazywam się Agata Stasińska, jestem kuratorką wystawy Stulecie.
4: Wyjaśnijmy, skąd ten tytuł.
6: Oczywiście tytuł jest i przewrotny, i nieprzewrotny, dlatego że przede wszystkim chodzi o to, że jest to wystawa w stulecie wielkiej wystawy śląskiej sztuki średniowiecznej, która miała miejsce w 1926 roku. Natomiast my nie chcemy po prostu jej odtworzyć, ale chcemy pokazać zmiany, jakie przez te 100 lat na różnych polach, czy to historii sztuki, czy muzealnictwa zaszły.
4: Zresztą trudne by było chyba odtworzenie jej dokładnie.
6: Oj, bardzo trudne, dlatego że szczęście jest takie, że po tej wystawie zachował się fantastyczny katalog. Natomiast ten katalog w pewnym sensie jest też dla nas takim przewodnikiem pokazującym straty wojenne. Ponieważ niestety ta wystawa w 1926 roku była taką, na której niektóre z tych obiektów widzieliśmy po raz ostatni.
4: Czyli to te zmiany, o których pani wspominała, czy jeszcze tak?
6: To też, ale przede wszystkim zmiany w naszym podejściu do tych obiektów, w sposobach dbania o nie, w sztuce konserwatorskiej, bo to też dla nas bardzo istotne, że dzisiaj dzięki rozwojowi techniki możemy o te obiekty dbać coraz lepiej, ale też przede wszystkim w nauce, w historii sztuki. Myślę, że dzisiaj możemy zaprezentować wiele rzeczy, o których ci przedwojenni kuratorzy Braune i Wiese jeszcze nie mieli szansy wiedzieć.
4: No właśnie, co możemy zobaczyć na tej wystawie? Długa opowieść pewnie.
6: Pewnie tak. Przede wszystkim będzie można zobaczyć, no właśnie, tak przywrotnie, te obiekty, które zostały zaprezentowane 100 lat temu, ale również te, które kuratorom przedwojennym nie udało się sprowadzić na wystawę, takie, które w ostatniej chwili należało wycofać. Bazujemy nie tylko na naszych zbiorach, bazujemy również na kolekcjach innych zaprzyjaźnionych muzeów, a i wiele parafii użyczyło nam swoich zbiorów.
4: To jest duży zbiór właśnie, dużo dzieł sztuki możemy zobaczyć, oglądać na tej wystawie?
6: Niecałe 200 obiektów, od takich zupełnie maleńkich po gigantyczne kilkumetrowe nastawy ołtarzowe i myślę, że to będzie największym hitem.
4: Dlaczego?
6: Dlatego, że tego typu zabytki bardzo rzadko się sprowadza. Tutaj wymagane są całe ekipy konserwatorów, montażystów, żeby taką nastawę ołtarzową rozłożyć na części, zapakować, przewieźć. Jest to karkołomne. To było karkołomne już w 1926. Dzisiaj technologia poszła do przodu, ale w dalszym ciągu jest to bardzo trudne. Nam się to odpukać udało. I rzeczywiście w takiej skali muzealnej te nastawy, które można obejrzeć dokładnie i spokojnie sobie przestudiować, robią gigantyczne wrażenie.
4: A wyjaśnijmy jeszcze, doprecyzujmy, bo nie każdy może znać ten termin. Nastawy ołtarzowe, czyli?
6: Nastawy ołtarzowe są to, mówimy oczywiście o okresie średniowiecza, te rzeźbione i malowane szafy, które stały na ołtarzach kamiennych. Kiedy patrzymy na ołtarz, zawsze mamy prosty stół i nad nim dekoracje. Nastawą ołtarzową, retabulum, właśnie tą rzeźbioną dekorację nazywamy.
4: O jakich jeszcze dziełach sztuki czy nazwiskach warto wspomnieć tak w krótkiej rozmowie, zachęcając słuchaczy do odwiedzenia tej wystawy?
6: Ja myślę, że wspomnę o moim ulubionym rzeźbiarzu, mistrzu Polipteku z Gościszowic, który działał na terenie Żagania, księstwa żagańskiego i nie tylko, który miał ogromny wpływ na sztukę śląską i który rzeczywiście tą sztukę tak obiektywnie miał absolutnie przepiękną. Udało nam się sprowadzić wiele jego dzieł zaprezentujemy, a co dla nas również ważne, ten przydomek, który tutaj wspomniałam, czyli mistrz Polipteku z Gościszowic, pochodzi właśnie od kuratorów wystawy 1926 roku.
4: Wspomniałyśmy nastawy ołtarzowe, rzeźby. Jakie jeszcze dzieła sztuki można oglądać na tej wystawie? Jakiego rodzaju?
6: Prócz rzeźb, prócz nastaw, oczywiście prezentujemy również całą masę dzieł malarskich. Tutaj warto wspomnieć, że w okresie średniowiecza bardzo często te formy ze sobą współistniały, dlatego że nastawy ołtarzowe były i rzeźbione, i malowane, ale również takie pojedyncze, no powiedzmy sobie, obrazy już wiszą na ścianach pawilonu.
4: Klimat wystawy Stulecie w rocznicę Wielkiej Wystawy Śląskiej Sztuki Średniowiecznej tworzą oczywiście dzieła sztuki, ale też światło, muzyka i zapach stworzony specjalnie na tę ekspozycję. To w pawilonie Czterech Kopuł, tymczasem we wrocławskim Muzeum Architektury do obejrzenia są między innymi sploty.
5: Muzea we Wrocławiu.
7: Małgorzata Jędrzejczyk, jestem współkuratorką wystawy Sploty, Barbara Brukalska, Helena Syrkus i Sieci Modernizmu.
4: Dwie bohaterki, dlaczego ze sobą splecione?
7: Dwie główne bohaterki, bo bohaterek i bohaterów na wystawie jest więcej. Ale faktycznie, takimi postaciami wiodącymi są Barbara Brukalska i Helena Syrkus, które są znane przede wszystkim jako twórczynie działające w pierwszej połowie XX wieku, ale też w drugiej połowie XX wieku w polu architektury. Projektowały liczne osiedla mieszkaniowe, uczestniczyły też w tworzeniu takiego bardziej teoretycznego dyskursu związanego z architekturą nowoczesną, ale to były też postaci, które budowały bardzo ciekawe sieci i powiązania na gruncie zawodowym, ale też przyjacielskim z innymi osobami związanymi właśnie z myśleniem o rozwijaniu czy tworzeniu pewnych podstaw dla architektury nowoczesnej. Więc Helena Syrkus, Barbara Brukalska, które tutaj splatamy niejako jako główne właśnie bohaterki, ale które jednocześnie są dla nas takim punktem wyjścia do opowiadania szerzej o tym, że architektura to nie tylko to, co zbudowane, ale to też relacje. Relacje nie tylko między budynkami i użytkownikami, użytkowniczkami architektury, ale również relacje między ludźmi, którzy tworzą architekturę.
4: To chyba nie jest łatwe do pokazania, jak to jest zrobione na tej wystawie.
7: Nie jest łatwe i muszę powiedzieć, że to jest też taki truizm, prawda, że też współcześnie. No oczywiście to nie tylko jakby osoby, które tworzą architekturę, ograniczają się do swojej działalności w zakresie przygotowywania rysunków czy projektów architektonicznych, tylko też takie sieciowanie, łączenie, wymiana myśli, idei jest istotnym elementem uprawiania zawodu. W przypadku Barbary Brukalskiej i Heleny Syrkus chciałyśmy zwrócić uwagę na z jednej strony bardzo mocne uwikłanie albo właśnie splecenie tych postaci z kręgami kongresów, międzynarodowych kongresów architektury nowoczesnej, czyli takiego gremium, które tak nieformalnie, można powiedzieć, ukształtowało się jako takie ciało doradcze czy działo, które tworzyło rekomendacje dla nowoczesnej architektury, to znaczy dla sposobów, w jaki ma wyglądać, tworzyły rekomendacje dla sposobu, w jaki można myśleć o architekturze nowoczesnej wówczas, czyli lata 20, 30, 20 wieku. Więc SIAM, czyli Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej, były taką organizacją, która właśnie składała się z członków, członkiń pochodzących z różnych krajów i w ramach kongresów i też innych spotkań dyskutowano o tym, jak ma wyglądać dzisiaj, czyli wówczas architektura, w jaki sposób można myśleć o miastach, lepiej zorganizowanych, bardziej funkcjonalnie ukształtowanych, w jaki sposób myśleć o architekturze mieszkaniowej, która jest przeznaczona nie dla elit, tylko bardziej powstaje w skali takiej masowej. I zarówno Barbara Brukalska, jak i Helena Syrkus były częścią tego środowiska. Ale te więzi, które łączyły je właśnie z innymi osobami z tej organizacji, to nie były tylko te więzi zawodowe, choć one oczywiście były ważne, ale jak też próbujemy pokazać na wystawie, to były też więzi takie osobiste, przyjacielskie. Wymiany myśli, idei, ale też takiego wspierania się, czasami w bardzo trudnych, turbulentnych wręcz czasach XX wieku, w czasach II wojny światowej, ale też rzeczywistości powojennej.
4: I to są na wystawie zdjęcia, dokumenty, opisy?
7: Wystawy architektury są takim specyficznym typem wystaw, bo oczywiście na nich nie pokazujemy, nie da się pokazać tego, co często jest osią działalności całości architektonicznej, czyli samych budynków. Więc siłą rzeczy tego typu wystawy no, muszą tak trochę bardziej kontekstowo i za pomocą też innych mediów, innych środków opowiadać o architekturze. Na tej wystawie, którą możemy zobaczyć w Muzeum Architektury we Wrocławiu, architektura jest istotna, czyli mamy projekty, mamy szkice, mamy rysunki, mamy też fotografie archiwalne, ale też współczesne pokazujące budynki stworzone przez Brukalską i cyrkus, ale z racji tego, że koncentrujemy się właśnie na relacjach też międzyludzkich, nasza uwaga została skierowana także w stronę no, właśnie takich prywatnych fotografii, na przykład pochodzących z albumów, które tworzyła Helena Cyrkus, gdzie wklejała nie tylko swoje inspiracje architektoniczne z różnych podróży, czy takie bardziej dokumentalne zdjęcia, na przykład pokazujące jej realizację, jej Szymona Cyrkusa, ale gdzie wklejała też no, takie bardziej zdjęcia a la album rodzinny. Tworzyła też właśnie tego typu albumy, pokazując właśnie te szerokie kręgi swoich przyjaciół i bliskich znajomych, z którymi łączyły ją również te więzi zawodowe. Więc to jest bardzo ciekawe, że na bazie takich materiałów, jak na przykład właśnie owe albumy fotografii, przenikają się te warstwy. Z jednej strony mamy takie spojrzenie przez pryzmat Helen Cyrkus jako architektki, z drugiej strony mamy spojrzenie na życie Helen Cyrkus przez pryzmat ludzi, którymi się otaczała i z którymi była związana.
4: Jeśli mówimy o osiedlach, czy jeśli chodzi o te architektki, możemy mówić o jakichś pracach, o jakichś budynkach, właśnie osiedlach, które są jakoś rozpoznawalne, które kojarzymy? No i nie byłabym sobą, gdybym mnie zapytała, czy we Wrocławiu są takie.
7: No, oczywiście, to jest wielki temat, osiedla mieszkaniowe, które powstawały zarówno, jeżeli mowa o okresie dwudziestolecia międzywojennego, jak też w czasach po II wojnie światowej, tym też się zajmowały właśnie takie gremia, czy takie organizacje jak Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej. Był taki bardzo słynny kongres z JAM-u z 29 roku, Mieszkanie Minimum, czy Mieszkanie dla Minimum, który właśnie na warsztat wziął koncepcję małego mieszkania, takiego, które z jednej strony będzie dostępne właśnie dla osób gorzej uposażonych, a z drugiej strony będzie rozwijało taką koncepcję mieszkania czy osiedla społecznego, które nie tylko jakby dba o dobrostan pojedynczego mieszkańca, ale też próbuje budować coś więcej, pewną taką wspólnotę lokalną, obszar relacji, wymiany sąsiedzkiej. Więc to była idea bardzo istotna dla dwudziestolecia międzywojennego. Ona też w Polsce bardzo silnie była rozwijana, chociażby przez środowisko Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą to spółdzielnią współpracowały obie architektki. Były tymi architektkami, które były zaangażowane w ramach WSM-u w tworzenie tego typu osiedli. I te tradycje były też rozwijane po II wojnie światowej, kiedy oczywiście no, wielkim wyzwaniem, które stało przed osobami zaangażowanymi w odbudowę Polski, było odbudowywanie infrastruktury mieszkaniowej. W ramach jednej pracy, którą prezentujemy, pracy współczesnej, którą prezentujemy na wystawie, to praca dźwiękowa Barbary Kingi Majewskiej.
4: Właśnie, bo takie współczesne prace też są.
7: Tak, mamy dwie artystki, które są również częścią tej wystawy i dwie artystki, których twórczość, których sztuka niejako komentuje i rozwija wątki, które pokazujemy na wystawie. Jedna praca współczesna to jest tkanina autorstwa Alicji Bylawskiej. Jest to tkanina żakardowa, czyli dwustronna, która właśnie w takim trochę metaforycznym sensie opowiada o jakby różnych perspektywach, które możemy przybrać, czy różnych sposobach opowiadania też historii architektury nowoczesnej, zależnie od tego, po której stronie staniemy, jak spojrzymy. Natomiast praca Barbary Kingi Majewskiej, która jest, no można powiedzieć, takim tryptykiem, który rozwija się w różnych częściach wystawy. Barbara Kinga Majewska wykorzystała w swojej pracy fragmenty takiej ankiety, która była dystrybuowana czy przygotowana przez Biuro Odbudowy Stolicy i pojawiają się tam takie wyraziste, ale też do pewnego stopnia, gdy pomyślimy o współczesnym świecie i o świecie, w którym są wojny, w którym dochodzi do zniszczenia też tej infrastruktury mieszkaniowej, możemy wysłyszeć takie pytania, czy są schody, czy łazienka ma ściany. Więc takie pytania, które pozostawiają nas z taką refleksją, że pewne tematy i pewne zagadnienia architektoniczne, one są cały czas aktualne, niestety.
4: Wystawę Sploty Barbara Brukalska, Helena Syrkus i Sieci Modernizmu możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 4 października.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Zabieram Was teraz na podwórko w centrum Wrocławia, które pewnie dobrze znacie, choć może nie zawsze z tego, o czym teraz chciałabym Wam opowiedzieć razem z moimi rozmówcami. Bo podwórko pod adresem Ruska 46 ABC to nie tylko neony.
5: Ciekawy Wrocław.
8: Tak, to prawda, że najczęściej jest identyfikowane z neonami. Najwięcej turystów i też osób odwiedzających Wrocław przychodzi tu, żeby zrobić sobie zdjęcie na Instagrama na tle neonów. Natomiast często nie ma świadomości, że tutaj w tych murach wokół tego podwórka działa bardzo dużo instytucji czy też osób artystycznych, które na co dzień prowadzą bardzo aktywną działalność. Agnieszka Jamroszczak, Wrocławski Instytut Kultury. To są albo galerie, albo pracownie artystyczne, albo biura fundacji czy stowarzyszeń, które działają na przykład na rzecz mniejszości narodowych. I w tej chwili na przykład jest ich 37, jest to dosyć stała ilość i tak pewnie zostanie w najbliższym czasie.
4: To jest w ogóle, przepraszam, że przerwę, zaskakująco duża liczba, jak na tak niewielkie w stosunku do tej liczby podwórko, wydawałoby się.
8: No właśnie, można się zdziwić, jeżeli otwieramy te nasze przestrzenie właśnie w różnych wydarzeniach, które organizujemy tutaj wspólnie, to wtedy publiczność ma okazję zobaczyć, ile tutaj jest labiryntów w tych pomieszczeniach. Niektóre lokale rzeczywiście są małe, to są małe pracownie, inne są bardzo duże, galerie, czy też na przykład powierzchnia otwartych pracowni plastycznych, która ma u siebie kilkanaście miejsc, kilkanaście pracowni warsztatowych dla różnych obszarów sztuki.
4: No właśnie, bo to są, w adresie też się spotkałam, 46 ABC, to są te trzy główne wejścia do trzech budynków, czy jeszcze coś, jakieś przyległości?
8: Tak, 46 ABC to są te główne wejścia tego adresu, natomiast nie ukrywamy, że zdarza się tak, że przytulamy tutaj kogoś z niedalekiego sąsiedztwa, kto ma również takie zajawki na tworzenie rzeczy artystycznych, czy też chciałby działać wspólnie. I w ten sposób na przykład pojawił się tutaj w podwórku obok Klub Szalonych, który też zaczął z nami tutaj bardzo regularnie działać. Tak samo jak i pracownia Galerii Miejskiej, która mieści się na rogu. Jest to adres 47, ale kochamy ich tak samo mocno, jakby byli 46 i współpracujemy razem.
4: A jak to w ogóle instytucjonalnie działa? Jak to się stało, że podwórko ma tyle inicjatyw w sobie?
8: W pewnym momencie powstała inicjatywa na stworzenie przestrzeni, która byłaby takim hubem artystyczno-społecznym. I powstał pomysł, który urodził się w mieście, w urzędzie, po prostu na stworzenie przestrzeni, który byłby siedzibą i miejscem takim bardzo specyficznym na mapie Wrocławia. Jest to bardzo oryginalna jednostka tak naprawdę i myślę, że w innych miejscach w Polsce nie ma podobnego tworu. Oczywiście są dzielnice artystyczne, natomiast to jest trochę inny koncept i zawiadowany jest jakby przez trzy różne instytucje, które mają różne strategie działania. I mamy tutaj taką instytucję nadzorczą, to jest Departament Sportu i Kultury. Z drugiej strony mamy takiego gospodarza podwórka, czyli zarząd zasobu komunalnego, który opiekuje te powierzchnie wspólne, ale też umowy najmu na przykład. I mamy Wrocławski Instytut Kultury, który ma taką bardzo miękką rolę, czyli próbujemy tą społeczność łączyć w jakieś wspólne działania, próbujemy zaopiekować takie wspólnotowe więzi, czy też zadbać o to, żeby po prostu osoby, które tutaj są, znały się i komunikowały się ze sobą. I to jest nasza rola. I te wszystkie trzy podmioty jakby łączą się razem z tymi podmiotami artystycznymi i organizacjami, które też przecież mają różną specyfikę, bo mamy tutaj instytucje miejskie na podwórku, mamy tutaj stowarzyszenia, fundacje, ale mamy też przecież kolektywy artystyczne, zupełnie niezależne, także miks jest ogromny, dużo jest tutaj też takich różnych strategii, działań, różnych celów, nawet godzin pracy, bo często jest tak, że jedni wychodzą do domu, dopiero drudzy zaczynają, bo przecież kluby też tu są, prawda? Także dużo jest tutaj takich różnic, ale ta różnorodność jest też naszym wielkim bogactwem, co pokazuje organizowane przez nas już któryś raz z rzędu święto podwórka.
4: Jak to się stało, że akurat te organizacje, stowarzyszenia, artyści, kolektywy są tutaj, a nie inni?
8: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Niektóre osoby mają tutaj siedziby bardzo długo, także nawet po 80 lat na przykład.
4: Nie tak, że był nabór i wszyscy, którzy zostali...
8: Nie, zupełnie nie działo się to w ten sposób, natomiast potem prawdopodobnie wyglądało to w ten sposób, że różne instytucje, które miały problem z jakimiś siedzibami, a były instytucjami artystycznymi, dostawały po prostu propozycje przeniesienia się tutaj, dopóki było tu miejsce oczywiście, bo to miejsce w tej chwili jest zapełnione i nie ma tutaj żadnych nowych lokali i też nie ma zbyt wielkiej rotacji przez to, jeśli chodzi o osoby artystyczne i instytucje, które tutaj są. Zdarza się, że pojawia się ktoś nowy, ale dlatego, że na przykład jakaś instytucja czy organizacja zamknęła działalność. I tylko wtedy.
4: A to jest po prostu najem, tak? Pomieszczeń?
8: Tak, tak, tak. Normalnie jest zawierana umowa najmu i z tymi wszystkimi regulacjami, które przy każdej tego rodzaju umowie są tutaj.
4: Wspomniałyśmy sąsiedni właściwie klub szalonych, ale są tu też kluby takie, myślę, popularne we Wrocławiu i one, no właśnie, one też są jakąś częścią tego podwórka w takim instytucjonalnym sensie?
8: To znaczy są częścią społeczności oczywiście, tak, są tu trzy kluby, Surowiec, Klubokawiarnia Recepcja oraz Sika Lafon. I one prowadzą taką działalność wieczorną, DJ-ską, czasami Surowiec organizuje bingo czy tam karaoke. I one też wpisują się jakby w ten program tego miejsca. One nadają dużą żywotność temu miejscu wtedy, gdy zapada noc tak naprawdę. I też wiele osób kojarzy w zasadzie to podwórko oprócz neonów właśnie z tych klubów. Ale jakby wszyscy jesteśmy tutaj mile widziani, wszyscy się cieszymy z tego, że jesteśmy na tym podwórku razem i działamy wspólnie.
4: Domyślam się, że recepcja chyba taka jest tak programowana właśnie przez WIK.
8: To znaczy tak, Klubokawiarnia Recepcja jest miejscem, które jest jedną z lokalizacji Wrocławskiego Instytutu Kultury i to jest takie serduszko podwórka i na przykład jeżeli mamy jakiekolwiek spotkania organizacyjne, to tu się właśnie spotykamy. To jest też przestrzeń, z której mogą korzystać osoby, które tutaj w podwórku są. Jeżeli potrzebują przestrzeni na spotkanie czy cokolwiek innego, przeprowadzenie warsztatów, to my im tą przestrzeń udostępniamy. No i ona ma taki charakter recepcyjny.
4: Właśnie, też mi się to wydaje takie mocno nietypowe na skalę Polski, że taki klub muzyczny jak recepcja istnieje.
8: Okej, a czemu?
4: W sensie na takich zasadach, że właściwie jest prowadzony tak de facto przez miejską instytucję kultury.
8: Tak, jest to dosyć oryginalne połączenie. To jest partnerstwo prywatno-publiczne i my tutaj współdziałamy ze spółką R46, która odpowiada za tą część wieczorną i prowadzenie tego miejsca tak naprawdę na co dzień. Natomiast Wrocławski Instytut Kultury tworzy tutaj taki program wydarzeń i wtedy jakby pojawiamy się my z propozycjami spotkań, warsztatów czy różnego rodzaju, często takich dosyć eksperymentalnych formule wydarzeń, ale zawsze pasujących do tego miejsca, czyli na takim luzie.
4: Na luzie, ale też bardzo aktywnie. Opowiadamy o podwórku w centrum Wrocławia, na którym działa blisko 40 artystycznych inicjatyw. Jedną z tych zajmujących przy Ruskiej 46 sporo przestrzeni są otwarte pracownie plastyczne.
5: Czas wolny we Wrocławiu.
9: Dzień dobry, Maciej Siciński, dyrektor otwartych pracowni plastycznych imieniem Eugeniusza Geperta, instytucji kultury samorządu miasta Wrocławia, instytucji, która istnieje od 1947 roku i była założona przez profesora Eugeniusza Geperta, tak jak i Akademia Sztuk Pięknych.
4: Kawał historii i to wszystko znajduje się, otwarte pracownie w podwórku na Ruskiej. My tutaj jesteśmy w budynku C, ale stoimy przy oknie i tak sobie patrzymy, że tych przestrzeni Państwo mają dużo więcej niż ta, w której się znajdujemy. Ale opowiedzmy po kolei, czym są otwarte pracownie?
9: Jesteśmy instytucją kultury, która zajmuje się dość nietypową działalnością, bo zajmujemy się edukacją artystyczną osób dorosłych. Większość instytucji kultury zajmuje się dziećmi albo seniorami. My zajmujemy się jakby tym środkiem. Znaczy seniorzy też do nas przychodzą. Ale jesteśmy instytucją dla osób dorosłych. Początkowo do 2001 byliśmy teoretycznie wieczorową, zawodową szkołą artystyczną, ale to była taka nietypowa, bardziej w stylu DIY-owskim niż normalnych szkół. W wyniku zmian formalnych i prawnych, jakie zaszły po zmianie ustroju w Polsce, przeszliśmy do pionu kultury i możemy swobodnie robić dalej to, co robiliśmy, czyli edukować ludzi w zakresie edukacji artystycznej, z zakresu sztuk pięknych. Prowadzimy pracownie z rysunku i malarstwa, studium postaci, rzeźby, ceramiki, szkła plus palnik.
10: Właśnie, to jest długa lista, prawda?
9: Tak, szkło plus piec. Jest sitodruk i grafika tradycyjna. Jest też grafika komputerowa. Jest fotografia, ale też jest fotografia ze stylizacją i aranżacją. Jest również tkanina artystyczna, litografia. Tych pracowni właściwie mamy w prawie wszystkich możliwych technikach plastycznych, plus dzięki temu, że wszystkie te pracownie są razem w jednym miejscu, pracownie mogą ze sobą współpracować i razem powstają wspólne prace. Ważnym elementem jest też tutaj wspomniana pracownia Szkło plus Palnik. To jest współpraca z atelier SIPB Barbary Dzikowskiej, która prowadzi właśnie te zajęcia dla nas w swojej przestrzeni. Plus też ważnym elementem naszym jest Galeria Toy Piano, której kierownikiem i szefem jest Paweł Romańczuk.
10: Ale wspomniał pan panią Barbarę Idzikowską. No właśnie, kto prowadzi te zajęcia?
9: Generalnie zatrudniamy aktywnych artystów plastyków, którzy prowadzą swoje pracownie i to są też pracownie autorskie.
10: Wrocławskich.
9: Wrocławskich artystów. I to wygląda tak, że ci artyści, każdy prowadzi trochę inaczej pracownię. Inaczej pracują ludzie w pracowni na przykład rysunku i malarstwa Beaty Bols, inaczej u Basi Nycz. To są zupełnie inne pracownie z innym podejściem. Czy też wspomniałem fotografia. Jest fotografia i fotografia ze stylizacją i aranżacją. Tak samo szkło palnikowe i szkło plus piec.
10: A jeśli bym na przykład chciała sobie przyjść na takie zajęcia, to jest na zasadzie kursu? Jak często są te zajęcia, jak się na nie dostać?
9: Nazwa bardzo dużo mówi o tym, jak to wygląda. Otwarte pracownie plastyczne, czyli każdy w każdym czasie może przyjść i dołączyć do nas. Nie ma takich zamkniętych kursów od dnia do dnia. Dzięki temu w jednej pracowni pracują ludzie, którzy właśnie przyszli do pracy i tacy, którzy o kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat przychodzą. Są to ludzie z różnym doświadczeniem, z różną wiedzą, zarówno amatorzy, jak i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, architektury, studenci, licealiści też. Ci ludzie razem pracują. Dzięki temu uczą się nie tylko od instruktora, ale również uczą się od siebie nawzajem. Też takim elementem uzupełnienia edukacji są nasze galeria, gdzie pokazujemy pracę zarówno naszych słuchaczy, którzy tu przychodzą i tu tworzą, jak również profesjonalnych artystów. Także pojawiają się zarówno wrocławscy, polscy, jak i zagraniczni artyści i dzięki temu też słuchacze, którzy nie zawsze chodzą do galerii na zewnątrz, wchodząc tu, będąc na zajęciach, przechodząc przez instytucje, uczestniczą w sztuce i widzą, co się dzieje, jak mogą inni, co też bardzo wpływa edukacyjnie, bo czasem człowiek nie wie, że coś można zrobić, a jak zobaczy to u kogoś innego, to nagle otwiera mu się umysł i widzi, że może zrobić coś więcej.
10: A które dyscypliny się cieszą największą popularnością? Są takie, które są hitami?
9: Znaczy, zawsze bardzo dużą popularnością cieszyło się rysunek i malarstwo, bo to generalnie jest taka podstawowa pracownia. i każdy plastik bez względu na to, jaki kierunek skończy, i tak przechodzi przez te pracownie. Także to jest. Bardzo dużym hitem ostatnich lat są zarówno ceramika, jak i szkło, jak również fotografia cieszy się też bardzo dużym zainteresowaniem.
4: Cykliczne zajęcia w otwartych pracowniach plastycznych odbywają się od września do czerwca. Plan tych zajęć i informacje o zapisach znajdziecie na facebookowym profilu organizacji.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
12: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Podróże koleją po Dolnym Śląsku, te codzienne i te weekendowe, to jest coś, z czego korzysta naprawdę sporo osób i o tym sobie teraz porozmawiamy.
5: Wędrówki po Dolnym Śląsku.
4: Dobra wiadomość jest taka, że teraz pociągiem z Wrocławia do Kłodzka można już dojechać nawet w niecałą godzinę, kiedy 2 lata temu taka podróż trwała 1 godzina i 40 minut. Czas podróży skrócił się dzięki pracom wykonanym na tej linii, tłumaczy członek zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe Michał Gil.
13: Przede wszystkim prace wyglądają w ten sposób, że nie wymieniamy dla wymieniania i nie remontujemy tylko po to, żeby coś było nowe. Tylko sprawdzamy, jak biorąc pod uwagę ukształtowanie toru, bo tory są im bardziej w góry, tym bardziej powyginane, tym bardziej kręte, ile można maksymalnie jechać, bo to zależy od wielu czynników. Zależy od stanu toru, zależy od promienia łuku, zależy od tego, na jaką prędkość zbudowano sieć trakcyjną, zależy również od tego, na jaką prędkość zbudowano urządzenia sterowania ruchem kolejowym. I te wszystkie elementy analizujemy, patrzymy przede wszystkim na to, ile można z toru wycisnąć, patrzymy, czy pozostałe elementy są do tego dostosowane i wykonujemy prace wielobranżowe w każdej z tych branż, tak żeby można było jeździć. Dużo także daje utrzymanie właściwe, czyli przeglądy sieci trakcyjnej, tak żeby ona się nie psuła, nie dochodziło do zerwań i przeszkód, tak żeby ten transport kolejowy był niezawodny. Także tutaj prace są w każdej branży, wychodzimy, szyjemy na miarę, patrzymy, co możemy zrobić i robimy po to, żeby uzyskać efekt. Jeśli jest most, który kosztuje duże pieniądze i można po nim jeździć, bo i tak szybciej nie pojedziemy, to nie będziemy go przebudowali tylko po to, żeby był nowy. Pomyślimy, jak go przebudować tak, żeby pojechać szybciej.
4: Kolej na Dolnym Śląsku przyspiesza w znacznej mierze dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Na inwestycje kolejowe w naszym regionie w ciągu ostatnich 2 lat poszło ponad 700 milionów złotych z unijnej kasy.
14: Bez pomocy unijnej z całą pewnością Koleje Dolnośląskie w tak błyskawicznym, szybkim, dynamicznym tempie nie mogłyby się rozwijać. Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskiej. Unia partycypuje w zakresie 85% jeżeli chodzi o dofinansowanie do zakupu pojazdów elektrycznych.
4: Proszę powiedzieć, jak jest w tej chwili właśnie, jeśli chodzi o zakup nowych pociągów? Co jest planowane, co jest w trakcie?
14: No myślę, że takim najważniejszym elementem dzisiaj oczywiście poza dostaw elektrycznych zespołów trakcyjnych typu ELF2, model ELF2 o numerze seryjnym 69, to myślę, że ważniejsze z punktu widzenia potrzeb Dolnoślązaków i także potrzeb nas jako przewoźnika jest fakt, że jesteśmy również w trakcie zakupu pojazdów spalinowych. Jak wiemy, mamy na Dolnym Śląsku bardzo dużo linii, również niezelektryfikowanych, które możemy obsługiwać jedynie pojazdami spalinowymi i są to pierwsze zakupy. Tych pojazdów jeszcze nie ma. One są w trakcie produkcji. Jeden z nich jest obecnie testowany na torze w Żmigrodzie, ale trafią na dolnośląskie tory już w przyszłym roku i na pewno wpłyną znacznie na poprawę obsługi ruchu pasażerskiego na liniach spalinowych, tam gdzie nie ma trakcji elektrycznej.
4: Te linie to na przykład, to są te górskie?
14: Te linie to na przykład słynna magistrala podsudecka, o której konieczności elektryfikacji mówi się od długiego czasu i być może to się uda, bo są też sygnały od zarządcy infrastruktury, że takie plany być może się ziszczą. My też bardzo na to liczymy, bo Na Dolnym Śląsku mamy bardzo gęstą sieć połączeń kolejowych. Mamy tutaj 10% praktycznie całej infrastruktury kolejowej w Polsce, więc te potrzeby są wciąż większe i większe, a elektryfikacja linii na Dolnym Śląsku, tych dotychczas jeszcze będących niezelektryfikowanymi, na pewno pomogłaby w usprawnieniu tego ruchu pasażerskiego na co dzień.
10: Proszę powiedzieć coś więcej o Elfie 2.
14: No Elf 2 to jest nasza chyba duma największa, bo jesteśmy jako Koleje Dolnośląskie właścicielem największej floty Elfów 2 w Polsce. To jest pojazd pięcioczłonowy, elektryczny, zespół trakcyjny, przystosowany do obsługi ruchu pasażerskiego. Na pokład możemy przyjąć 250 osób, tyle jest miejsc siedzących i drugie tyle miejsc stojących, a więc 500 osób de facto jest możliwych do przyjęcia na pokład jednorazowo. No i te pociągi obsługują zarówno ruch aglomeracyjny, jak i połączenia międzymiastowe, międzypowiatowe właściwie na całym Dolnym Śląsku. Elf 2 to pojazd od polskiego producenta, z Pesy Bydgoszcz, bardzo nowoczesny pojazd z wieloma udogodnieniami dla pasażerów. Myślę, że Dolnoślązacy już doskonale te jednostki znają, bo jeżdżą nimi na co dzień już od dłuższego czasu, więc jesteśmy w trakcie wciąż dostaw i przyjeżdżają kolejne tego typu pojazdy na Dolny Śląsk.
15: Barbara Kulewicz, wiceprezes Kolei Dolnośląskich. Przede wszystkim jest szybki, posiadamy klimatyzację, posiadamy dostęp do Wi-Fi, posiadamy też gniazdka, które są dzisiaj bardzo ważne. Szybki, nowoczesny tabor, który zakupiony został przez Koleje Dolnośląskie z dofinansowaniem w wysokości 70% z KPO. Koleje Dolnośląskie w październiku 2025 roku otrzymały dofinansowanie na zakup 20 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych. Dofinansowanie to było w wysokości 70,42% na łączną kwotę około 618 milionów. Dofinansowanie te było podzielone na trzy projekty. Pierwszy projekt 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych na kwotę 309 milionów. Pozostałe 4 i 6, czyli projekt na 4 sztuki opiewał w wysokości 120 milionów. No i obecny na kwotę 185 milionów. To jest ogólny koszt w granicach 43 milionów za jedną sztukę.
10: Te elektryczne zespoły trakcyjne, które jak rozumiem przyspieszają przejazdy pociągów, one są na trasie Wrocław-Kłodzko, gdzie jeszcze?
15: My tymi elektrycznymi zespołami w ogóle nasze są wykorzystywane na liniach zelektryfikowanych. Tak, jeżeli Koleje Dolnośląskie w ogóle posiadają do końca 2026 roku będą posiadały 108 w ogóle sztuk, jeśli chodzi o tabor. Nasz tabor dzieli się na 77, będziemy posiadać 77 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 25 spalinowych i 6 hybrydowych. I te nasze pociągi jeżdżą i kursują na trasach przeznaczonych i dedykowanych zgodnie z projektami, na które dostały dofinansowane.
10: Właśnie jeśli chodzi o te codzienne kursy, wakacje też są specyficznym okresem, które właśnie mijają, ale jak to jest z popularnością połączeń, które są najbardziej oblegane?
14: W czołówce najpopularniejszych połączeń na Dolnym Śląsku chyba nawet na topie wciąż jest relacja Legnica-Wrocław, Wrocław-Legnica w obu kierunkach, ale też Wrocław-Trzebnica, Wrocław-Wałbrzych, Wrocław-Jelenia Góra. To są te linie, na których bardzo często, właściwie najczęściej, każdego dnia podróżują pasażerowie. I na to obłożenie z całą pewnością wpływ mają codzienne dojazdy do szkoły czy do pracy. A w sezonie letnim, wiadomo, z zwiększa się dodatkowo także ruch powodowany przez turystów, przez osoby przyjeżdżające na Dolny Śląsk w celach wypoczynkowych, rekreacyjnych i to też wpływa na zwiększenie tego ruchu, codziennego ruchu pasażerskiego, również w okresie wakacyjnym.
10: No właśnie, bo nie tylko latem koleje dolnośląskie jeżdżą też poza region.
14: No jeździmy, jesteśmy znani z tego, że lubimy ekspansję. Jeździmy jako jeden z nielicznych przewoźników w kraju, także za granicę mamy połączenia transgraniczne zarówno do Czech, jak i do Niemiec. A jeździmy także, obsługujemy ruch międzywojewódzki zarówno do Wielkopolski, jak i w Lubuskie. Od czerwca jeździmy na przykład do Leszna, więc a również na Wolszczyznę, więc to nas z całą pewnością wyróżnia jako przewoźnika regionalnego, a jednak mimo wszystko, oczywiście jeszcze warto dodać o połączeniu słynnym już KD Premium Nadmorski, które to połączenie realizujemy w sezonie wakacyjnym właśnie nad Bałtyk. I cieszy się to połączenie bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem, popularnością wśród pasażerów. W tym sezonie kilka razy musieliśmy zadysponować skład podwójny, a więc to były dwa elfy i 1000 osób maksymalnie na pokładzie. Wszystkie bilety zawsze były sprzedawane praktycznie do zera, więc tutaj myślę, że jesteśmy również pod tym kątem atrakcyjni, bo szukamy rozwiązań nieco ponadstandardowych, aniżeli tylko obsługę codziennego ruchu lokalnego czy nawet regionalnego.
10: Które linie na Dolnym Śląsku są teraz remontowane albo wkrótce idą do remontu? Teraz będzie właśnie o inwestycjach prowadzonych u nas przez głównego zarządcę torów kolejowych w Polsce, czyli państwową spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.
13: Są to linie z Wrocławia w kierunku Kłodzka, są to linie z Wrocławia w kierunku Głogowa, czyli Nadodrzanka tak zwana. Jest to linia 143, odcinki pomiędzy Oleśnicą a Lublińcem. Jest to także linia 355 pomiędzy Oleśnicą w kierunku na Ostrów Wielkopolski do granicy województwa z Dolnośląskiego z Wielkopolskim i dalej, co z kolei skraca czas przejazdu w kierunku Warszawy. Michał Gil, członek zarządu Polskie Linie Kolejowe. One są realizowane, one się kończą, one już przynoszą wymierny efekt. Także pociągi będą dzięki temu mogły wrócić na trasę, z trasy okrężnej przez Krotoszyn, na trasę przez Twardogórę, dzięki czemu będą jechały krócej. Wymiernym efektem tej inwestycji jest to, że pociąg mógł dzisiaj przejechać w takim, a nie innym czasie przejazdu, czyli w czasie rekordowym, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy i to jest czas, z którym te pociągi, mamy nadzieję, będzie ich jeszcze więcej jeździło, uruchomionych pociągów przez przewoźnika Koleje Dolnośląskie dzięki temu.
10: Szybciej będzie też z Wrocławia do Warszawy?
13: Tak, na trasie przez Łódź, natomiast nie będą to czasy rekordowe, bo tutaj do czasów najszybszych, rekordowych spotkamy się pewnie, jak nie ze mną, to z innym przedstawicielem spółki, ale spotkamy się z Polskimi Liniami Kolejowymi i z innymi przewoźnikami w momencie, gdy będą wdrożone, zakończone prace na Centralnej Magistrali Kolejowej, ale tutaj również pracujemy pomiędzy Częstochową a Opolem, żeby, to już nie jest teren bezpośrednio województwa dolnośląskiego, ale są to odcinki, które również rzutują na połączenia najszybsze, na najszybszej trasie, czyli Wrocław, Opole, Częstochowa, Centralna Magistrala Kolejowa, Warszawa. I tutaj również dzięki temu te efekty będą za jakiś czas widoczne. Natomiast jest to jeszcze kwestia dokończenia prac na Centralnej Magistrali Kolejowej, uruchomienia systemów odpowiedzialnych za łączność i bezpieczeństwo ruchu i zwiększenia prędkości do 250 km na godzinę.
10: Ta centralna to Warszawa, tak?
13: Warszawa to jest linia pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Zawierciem i pociągi jadą do Wrocławia przez jakieś około 2/3, czyli tej linii, czyli z Grodziska do za stacją Włoszczowa Północ zjeżdżają na bok w kierunku Lublińca i dalej Opola.
10: A jeszcze chciałam zapytać, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, jakie są Państwa plany inwestycyjne?
13: Plany inwestycyjne to przede wszystkim czas dalszy. Czas, który nie zmaterializuje się tak szybko, jak dzięki sprawnym pracom w infrastrukturze. Głównym wyzwaniem jest Wrocławski Węzeł Kolejowy i doprojektowanie na podjazdach do węzła dodatkowych torów, wprowadzenie tak zwanego Y w węzeł, czyli tej linii docelowej szybkiej kolei prędkości wynikającej z budowy nowego połączenia między Wrocławiem a Warszawą, tego połączenia już kolei wysokich prędkości. Do tego trzeba węzeł dostosować i tutaj to jest jakby główny plan inwestycyjny dla całego serca transportu regionalnego, przebudowa wrocławskiego węzła kolejowego.
4: Według danych Urzędu Transportu Kolejowego Wrocław Główny, jeśli chodzi o liczbę wsiadających i wysiadających pasażerów, był w ubiegłym roku trzecią najpopularniejszą stacją w Polsce po Krakowie i Poznaniu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Nie wiem, czy wiecie, ale Wrocław, miasto, w którym tych gryzoni jest niemało, ma pomnik szczura. I jest to rzeźba całkiem sporych rozmiarów, większych niż te, które te zwierzęta osiągają w naturze.
5: Ciekawostki o Wrocławiu.
4: Dlaczego pomnik powstał i dlaczego stanął z dala od centrum przy ulicy Ostrowskiego? O tym opowiedzą Wam inicjatorzy jego stworzenia.
19: Cześć, Gabriela Sorsa z tej strony.
20: I Kamil Godawski.
4: Jesteście studentami?
20: No już nie jesteśmy studentami,
19: jesteśmy pracownikami Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.
4: Absolwentami psychologii.
20: Tak, dokładnie.
19: Dokładnie.
4: I sprawcami pomnika szczura laboratoryjnego. Jaki jest ten pomnik? Jak wygląda? Jakich jest rozmiarów?
19: No więc możemy zdradzić, że nasz pomnik ma cały 1,71 m wzrostu. Jakich jest rozmiarów? No, wielkiego szczura.
20: Tak, no zdecydowanie. Bardzo nam zależało, żeby to nie był kolejny krasnal we Wrocławiu, tylko wyróżniał się też tym. Stoi na takim sześcianie i tak dumnie trzyma literę psi, która jest symbolem psychologii. I z tego powodu właśnie też postanowiliśmy go tam postawić.
4: Rzeczywiście duży szczur.
19: Tak, zależało nam na tym, żeby faktycznie odgrywał dużą rolę we Wrocławiu i że pokazywał, że te szczury istotnie wpłynęły na to, jak była kreowana psychologia, więc stąd taki duży rozmiar, że faktycznie nadać im odpowiedni hołd.
4: I on ma też tabliczkę, tak?
20: Tak. Jest tam napisane, że wszyscy psychologowie i osoby związane z uniwersytetem postawiły ten pomnik właśnie w celu upamiętnienia tej historii, tego co ze szczurami, co psychologia tak naprawdę ze szczurów wyciągnęła, mówiąc także brutalnie też.
19: Naszych marzeń psychologów i psycholożek wrocławskich.
4: Jak to się stało, że w ogóle stwierdziliście, że chcecie, żeby taki pomnik był we Wrocławiu?
20: No to na początku historia z tym pomnikiem powstała, gdy na jednym ze spotkań jeszcze samorządu studenckiego usłyszeliśmy o pewnym marzeniu profesora Dolińskiego, który wspominał, że szczury tak wiele pokazały psychologii, tak wiele informacji na temat ludzkiego zachowania wiemy na podstawie badań, w których szczury były brutalnie wykorzystywane, to jednak trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że warto byłoby ten pomnik szczura postawić. No i my tak trochę na początku żartami, trochę tak zastanawiając się, jak ten szczur miałby wyglądać, jaki miałby być, co miałby robić, zaczęliśmy w sumie go realizować przez konkurs studencki, bo to projekt szczura tak naprawdę wyszedł od studentów, od osób studiujących u nas na uczelni. Oni zaprojektowali, co ma być istotne dla tym szczurem. No i postanowiliśmy, wykorzystując także cudowne umiejętności artystki pani Doroty Hadrian z Bytomia, żeby właśnie stworzyła ten pomnik i postawiła go przed naszą uczelnią.
19: Tak, zależało nam to, żeby to była inicjatywa od studentów dla studentów. Stąd właśnie ten pomysł, żeby na każdym etapie właśnie zaangażować naszych kolegów, koleżanki, osoby z uczelni w to, żeby się angażowały i żebyśmy stworzyli coś, co jest taką naszą wizytówką i czymś dla nas, żeby właśnie to upamiętniało to poświęcenie zwierząt w imię nauki.
4: Wspomniałeś konkurs, czyli to było jakoś finansowane w konkursie? Czy zbieraliście pieniądze na ten pomnik?
19: Nie zbieraliśmy pieniędzy. Zawsze jest tak, że samorządy studenckie mają swoje budżety, więc zostało to zrealizowane właśnie z budżetu samorządu studenckiego naszej uczelni. Natomiast konkurs był bezpłatny. W ramach konkursu można było wygrać takie gadżety, które kupiliśmy właśnie w ramach naszego budżetu, jak torby, jak też koszulki, ponieważ graficy z naszej uczelni, graficzki, uczniowie, studenci stworzyli nam całą wizualizację i też projekty do tego, jak chcemy to promować w social mediach.
4: Powszechnie jest, myślę, wiadome, że różne rzeczy
10: rzeczy testowane są na zwierzętach, w tym na szczurach, na przykład kosmetyki i tak dalej. A jeśli chodzi o te testy związane z psychologią, jak te zwierzęta były wykorzystywane, jakieś przykłady i dlaczego właśnie w opresyjny sposób były traktowane?
20: Myślę, że taki, patrząc na to, co te badania związane ze szczurami najbardziej pokazały, to był taki badacz Porsold, który badał leki antydepresyjne na szczurach. I on uznał, że jeżeli będzie wrzucał szczury do wiadra z wodą i dawał im takie lub inne leki, to czas, w jakim, jak szczury będą, jak długo będą walczyły o to życie, oznacza, jak skuteczny jest ten lek. No i jeżeli szczury coraz dłużej walczyły o to życie, miały coraz więcej energii na to życie, no to oznaczało skuteczność leku. Ostatecznie później, po wielu latach, gdy zwracało się uwagę na to, jak rzeczywiste to te badania pokazywały, no to okazywało się, że zbytnio nie ma to żadnego związku. To może być związane z energią szczura, z tym, ile on się najadł, jak bardzo ma swoje doświadczenie w wodzie i tak dalej. To była chyba taka metoda, która była bardzo brutalna dla tych zwierząt, no ale uznawana za skuteczną w tamtych czasach.
19: Myślę, że też warto wspomnieć o badaniach Kurta Richtera z lat 50. ubiegłego wieku, które jest jednym z najbardziej popularnych badań i dotyczy nadziei. A Kamil, myślę, że najlepiej to opowie, jak wyglądało to badanie.
20: Tak, tam z tym jest takie bardzo słynne powiedzenie w ramach tego badania, że Kurt Richter wkładał szczur

0: wyciągano wnioski z tego badania, że nadzieja, że szczury mogą za chwilę zostać uratowane, może powodować, że dłużej będą chciały ciągnąć to życie i walczyć o to, żeby rzeczywiście jak najdłużej tam wytrzymać i siebie uratować.
1: Ja przeczytałam, że konkretny szczur Barnabus wam się też przewija.
2: Tak, to jest taki szczur, który jest związany z pewnymi anegdotami, które słyszeliśmy na wykładach, dlatego pomyśleliśmy, że dobrze byłoby też mu zadedykować ten pomnik.
1: I ta dedykacja jest w jakiś wizualny sposób?
2: Wizualny nie, po prostu tak wspominając i nawiązując do tego, co mówiliśmy w studiach, bo to właśnie było w kontekście tego, że te zwierzęta były nie tylko szczury, więc też mówimy tutaj o szczurach, ale to jest też wiele innych zupełnie zwierząt, które były poświęcane, ale po prostu ten Barnabus to jest taka nasza mała anegdota uczelniana, stąd właśnie wspominamy jego szczególnie, ale tak jak mówię, resztę zwierząt też.
1: No właśnie, a propos reszty zwierząt, bo myślę, że wybór szczura też jest znaczący w takim mieście jak Wrocław, które z problemem szczurów się boryka. Czy właśnie szczury były wśród tych innych zwierząt jakoś bardziej intensywnie wykorzystywane w badaniach? Dlaczego wybraliście szczura akurat?
0: Jakoś zazwyczaj właśnie się zwracało uwagę, że w kontekście psychologii to właśnie te szczury eksperymentalne były takimi zwierzętami, które są najczęściej wykorzystywane i jest bardzo sporo takich zachowań społecznych, a jednak nas też wrocławski wydział ma bardzo mocną reprezentację psychologii społecznej właśnie. Profesor Liński, profesor Grzyb to są osoby, które są rozpoznawalne no nie tylko w Polsce, ale też i w wielu częściach świata i prowadzą badania w kontekście psychologii społecznej. Więc właśnie te różnego rodzaju zachowania społeczne, które robią szczury, są bardzo podobne, bardzo tożsame z tym, co robią ludzie. Więc jakoś tak szczur eksperymentalny zawsze nam się kojarzył z psychologią. Były też momenty, kiedy profesor Grzyb adoptował szczury właśnie poeksperymentalne, bo szczury charakteryzują się tym, że jeżeli raz zostanie przeprowadzony na nich eksperyment, to nie można ponownie przeprowadzać żadnego innego.
2: Są dwa sposoby, na które te szczury mogą skończyć. Niestety, albo mogą trafić do zoo i nie jako maskotki, lub ewentualnie mogą zostać adoptowane, tak jak to zrobił właśnie dziekan naszego wydziału. Dlatego myślę, że warto też wspomnieć w ogóle o organizacji, która zajmuje się adopcją takich zwierząt. To jest Lab Rescue. I Kamil, tutaj ty się kontaktowałeś, bo też te osoby, które są z tej fundacji, były podczas odsłonięcia pomnika szczura laboratoryjnego, eksperymentalnego naszego. Dlatego dla nas jest to ważne, żeby też wiedzieć o tym, że jest możliwość dalszego wsparcia i nie tylko honorowania właśnie tych, których już nie ma z nami, ale też dbania o życie tych zwierząt, które dalej są i które dalej możemy zadbać.
1: Jeśli trafiają do zoo i kończą jak? Jako pokarm?
2: Mhm. Niestety, więc to są dwie możliwości, bo tak jak już Kamil wspomniał, one nie mają możliwości. Nawet jeżeli to są tylko i wyłącznie badania dotyczące zachowań, to nie mają już możliwości potem brania dalszego udziału, bo już w pewien sposób są nauczone pewnych zachowań, co potem tak naprawdę powoduje, że no nie mogą brać udziału, bo już są w pewien sposób bajasowane, dlatego właśnie nie trafiamy albo jako pokarm, albo mogą trafić do nowych domów.
1: Szczury, jak słyszycie, są naszym tematem, choć nie chodzi tu o te dobrze znane wielu wrocławianom gryzonie, które można spotkać zwłaszcza przy śmietnikach na Śródmieściu i Starym Mieście, ale o szczury laboratoryjne. W hołdzie zwierzętom, które wykorzystywane są w nauce, stanął pod koniec 2025 roku pomnik szczura na terenie Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu i o nim opowiadają jego pomysłodawcy Gabriela Sorsa i Kamil Godawski.
0: Tak, a szczury są bardzo inteligentne, można je uczyć różnego rodzaju sztuczek. No i właśnie profesor Grzyb, który sam zaadoptował dwa szczury, jeśli dobrze pamiętam, to pokazywał na jednym z wykładów, to jest takie dosyć sztandarowy element jego wykładu, gdzie pokazuje właśnie, jakiego szczuru sobie chodzą po domu, jak się bawią z domownikami i jakie inteligentne także potrafią być.
2: Że potrafią otwierać klatki, wychodzić, chodzi po całym domu, ale rano i tak wracają do klatek, bo wiedzą, że tam jest pokarm i tak naprawdę najbardziej korzystne jest być w tej klatce, nie chodzić po domu. Więc mam nadzieję, że pan dziekan nie będzie nam zły, że takie rzeczy zdradzamy. Natomiast to było ciekawe i w naszych takich już postudenckich pamięci to po prostu zostało z nami i to właśnie też było naszą misją, żeby upamiętniać i wiedzieć, że zwierzęta są niezwykle ważne, no i musimy o nich pamiętać.
1: A te szczury w badaniach psychologicznych dalej są tak intensywnie wykorzystywane?
0: Tak, cały czas są prowadzone badania związane szczególnie z zachowaniami. No, w kontekście zachowań społecznych szczury są najbardziej podobne do ludzi. Jednak no, wraz z czasem ten etyczny element i metodologiczny jest zwracany uwagę na to, że można prowadzić coraz lepsze analizy, coraz mniej tych szczur wykorzystywać w różnego rodzaju badaniach. No i już nie zwraca się na to uwagę w taki bardzo brutalny sposób, że no, to jest kiedyś uważano, że to jest zwierzę, można z nim zrobić wszystko, a teraz jednak ta dynamika bardziej zwraca uwagę na to, jak dużo potrzebujemy tych zwierząt do sprawdzenia konkretnej rzeczy, jak bardzo badanie, które

0: wprowadzamy jest na nich właśnie takie newralgiczne, ewentualnie szkodzące im, więc jest to ograniczony proceder, ale jednak on ciągle występuje.
1: Też bardzo ważne jest to, że wszystkie badania tak naprawdę podlegają komisjom etycznym, więc komisja etyczna weryfikuje, czy jest zasadność prowadzenia takich badań i jak najbardziej ograniczyć właśnie to poświęcanie zwierząt i jak najbardziej to zrobić etycznie, więc to też nie jest tak, że można badać na zwierzętach różne mechanizmy, o ile no właśnie no ta etyczna pewna zażyłość nie istnieje.
2: Pomnik szczura jest na terenie SWPS-u przy Ostrowskiego. Powiedzieliście, że on powstał z inicjatywy studentów, ale też dla studentów, żeby im przypominał i coś dla nich znaczył w kontekście tego, jak właśnie szczury są wykorzystywane w badaniach. No i właśnie, jakie są reakcje? Czy w ogóle studenci zwracają uwagę na ten pomnik? Jak się do niego odnoszą? Jak wy to obserwujecie?
1: Podoba nam się pewne zjawisko, które zauważyliśmy już od zeszłego roku, że studenci po obronie pracy magisterskiej pierwsze co robią, to robią zdjęcie nie przed budynkiem uczelni, tylko idą i dają się otulić tym długim ogonem szczura i robią zdjęcie właśnie ze szczurem, więc jest on odbierany bardzo dobrze, a przy okazji właśnie mam wrażenie, że ta misja, którą mieliśmy, o której teraz mówimy, faktycznie działa, że ludzie wiedzą i zdają sobie sprawę, jaka jest powaga badań psychologicznych i jakie są też koszty prowadzenia badań psychologicznych, no i w ogóle badań. Dlatego myślę, że odegrał istotną rolę i odgrywa, a przy okazji jest takim elementem naszym uczelnianym, którego uczniowie, studenci dążą, żeby jednak go zapamiętać i żeby mieć z nim zdjęcia.
0: No i też, żeby nie malować zbytnio trawy na zielono, to na początku nasz pomysł, gdy ogłosiliśmy ten konkurs, spotkał się z niezbyt dobrym przyjęciem różnych wrocławskich redakcji i zastanawiano się, na ile my wyśmiewamy w ogóle szczury we Wrocławiu i tak dalej. Jednak no, ten element w ogóle nam tutaj nie przysługiwał. Pojawiły się nawet jakieś zdjęcia opisujące ten artykuł, w ramach szczury chodziły po śmietnikach i tak dalej, co w ogóle nie było naszą wizją. W ogóle nie chodzi o to, żeby wyśmiać się w jakikolwiek sposób z tego, jakie Wrocław czy inne też miasta w Polsce mają problemy ze szczurami. Jednak z czasem, gdy można sobie chociażby zobaczyć na Google Mapsach, to nasz pomnik szczura eksperymentalnego, jeśli dobrze pamiętam, ma cały czas 5-0 gwiazdek, więc patrząc na to, jak ludzie na niego reagują, no to reagują na niego bardzo dobrze. Można sobie pooglądać, jak ludzie przyjeżdżają specjalnie na wycieczki rowerowe pod Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, robią sobie zdjęcia ze szczurem i zamieszczają go po prostu tam.
1: Też było dużo vlogów, więc fajnie, że to poszło świat i to nie jest tylko naszym elementem uczelnianym, chociaż tak początkowo myśleliśmy, tylko faktycznie stał się taką, myślę, że zaraz po krasnalach, ikoną Wrocławia.
2: No właśnie, bo ten kontekst jest taki trudny, bym powiedziała. Jednak szczury, które nie cieszą się we Wrocławiu dobrą sławą, ale to są trochę inne szczury. Chociaż na przykład ja na podwórku mam szczury laboratoryjne, białe, już się zasymilowały z tymi podwórkowymi.
0: No właśnie tak zwracając uwagę na te różnorodności szczurów, to też bardzo często w badaniach pokazywano, jak różnie reagują na chociażby to badanie z Kurtem Richterem. No to najskuteczniej ten element nadziei działał właśnie u tych dzikich szczurów. Bo też prowadzono badania na takich szczurach, które wyłapywano po prostu ze środowiska. W Warszawie był taki profesor psychologii, teraz nie przypominam sobie jego nazwiska, który właśnie wyłapywał szczury z zewnątrz i przeprowadzał na nich badania eksperymentalne. Więc to nie zawsze było też tak, że nie po to się rodziły, tylko wyłapywano także ze środowiska w różnych sytuacjach.
2: Pomnik szczura eksperymentalnego możecie znaleźć, myślę, że warto to jeszcze przypomnieć, przed Wydziałem Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu przy ulicy Aleksandra Ostrowskiego.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
5: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
4: Fantastycznie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć Ula, dziękuję za zaproszenie.
1: Będziemy rozmawiać dzisiaj o zdrowiu seksualnym kobiet. Czy młode kobiety w ogóle się badają?
2: Badają się, ale nie tak często jak osoby na kolejnych etapach życia, bo kojarzy się jednak wizytę u lekarza z pewnym okresem życia. Nie jest to raczej okres życia 20-30 lat, więc jeżeli nie odczuwamy jakichś super dolegliwości, to do tego lekarza nie idziemy, a powinniśmy się przebadać.
1: No dobrze, to zacznijmy od tych dolegliwości, bo jeśli one się już pojawiają, to pewnie to są już takie dla nas czerwone lampki i mam nadzieję, że wtedy chętniej kobiety chodzą do lekarza. No więc jaka dolegliwość, to już jest rzeczywiście znak, że do lekarza pójść trzeba.
2: Też mówimy o zdrowiu seksualnym, to zazwyczaj kobiety, te młode, chodzą do lekarza, jeżeli mają infekcje intymne, więc to są różnego rodzaju po prostu takie zmiany w swoim ciele, które obserwują, więc zazwyczaj z tym się zgłaszają, tak? Należy też o tym powiedzieć, że kobiety, które na przykład nie stosują tabletek antykoncepcyjnych, nie mają potrzeby często chodzić do ginekologa. Mówimy o młodych kobietach, no bo skoro nie chodzę, nie biorę tabletek, dobrze się czuję.
1: Czyli nie potrzebuję nowej recepty, prawda?
2: Albo żadnej recepty, więc w sumie po co mam iść? Nic mi nie dolega. Okres jest w miarę w regularnych odstępach, więc po co mam iść do lekarza?
1: O, ale właśnie.
2: Tak nie chodzą 5 lat, 6, 8.
1: Wspomniałaś już o okresie regularnym bądź nie, no więc to już może być dla nas sygnał, ten nieregularny okres, żeby do ginekologa się wybrać.
2: Tak, nieregularny okres może być objawem różnych rzeczy, między innymi to, że jest nasz organizm w jakiejś nierównowadze, bo kiedy miałyśmy dotychczas ten okres regularnie, czyli to 22-32 dni, a teraz nagle on się wydłużył lub skrócił, to może oznacza na przykład, że mamy jakieś problemy z tarczycą, albo jest jakiś bardzo stresujący okres w naszym życiu, no lub coś innego się dzieje, co należałoby zobaczyć u lekarza, o co chodzi.
1: Mamy więc infekcję intymną, mamy regularność miesiączki. Co jeszcze może być takim znakiem, że trzeba już teraz do ginekologa dzwonić, uderzać?
2: Różnego rodzaju niepokojące wydzieliny z pochwy, które są inne niż dotychczas. Zapach, jeżeli się coś zmieniło. Spędzenie, pieczenie, jakieś zmiany skórne, na przykład jakieś kurciny, jakieś takie narośla. To też powinno nas jak najprędzej pognać do gabinetu ginekologa lub wenerologa, bo czasem to mogą być to może być objaw chorób przenoszonych drogą płciową, bo należy pamiętać o tym, że choroby przenoszone drogą płciową w wielu przypadkach na początku nie dają objawów albo takie dają objawy, które bagatelizujemy. Potem przychodzi ta choroba w fazę utajoną, uśpioną, no i się jest pustostrzenie w naszym organizmie, więc jeżeli widzimy coś innego niż dotychczas, coś się zmieniło, idźmy się przebadać.
1: Kobiety czasami nawet kilka lat omijają gabinet ginekologa. Z czego to wynika?
2: Z niewiedzy, że wiele chorób nie daje w ogóle o sobie znać. Tak samo nowotwory kobiece też nie dają o sobie przez wiele lat znać i wcale

0: Więc to wynika z niewiedzy, że należy się badać.
1: Często mówi się przede wszystkim o tym, że to kobiety starsze powinny się badać. Dużo mówi się o mammografii, o USG piersi, ale to dotyczy przede wszystkim ten komunikat najczęściej kobiet w wieku około menopauzalnym. A jeśli chodzi o młode dziewczyny, o nas, Klaudia, w zasadzie, 20-30 lat.
0: Ale to miłe.
1: Jakie badania są, o których my no, nie powinnyśmy zapominać, no, mimo tego naszego młodego wieku?
0: No przede wszystkim badania ginekologiczne.

0: są, a oprócz tego cytologia. Cytologia to jest wymaz pochwy i najlepiej, żeby to była cytologia płynna, a nie płytkowa, dlatego że ona jest o wiele bardziej skuteczna, jeżeli chodzi o wykrywalność zmian i tak samo o wykrywanie jakby komórek nowotworowych, więc daje nam wiedzę o tym, między innymi, czy nie jesteśmy chore na rak szyjki macicy.
1: Rak szyjki macicy to, na co właśnie powinnyśmy uważać my, młode kobiety. Dużo mówi się, bo nawet cały miesiąc mamy dedykowany profilaktyce związanej z rakiem piersi. Czy on też może dotyczyć, a jeśli tak, to w jakim stopniu młodych kobiet?
0: Dokładnych badań to nie znam, ale jednak na raka szyjki macicy chorują także młode kobiety, dlatego że my się zakażamy, jakby ten nowotwór się rozwija, bo się zakażamy HPV, czyli w wyniku po prostu seksu. On się rozwija, może się rozwinąć w kierunku właśnie nowotworu, jakim jest rak szyjki macicy, czyli trzeba się badać, jeżeli jesteśmy aktywne, seksualne, no i trzeba się szczepić. To nie tylko szczepić się powinny młode dziewczyny, które jeszcze nie miały za sobą inicjacji seksualnej, ale również mogą się szczepić kobiety, które są aktywne, seksualne, ponieważ to także je chroni przed tym, żeby ten rak się rozwijał.
1: A te szczepienia są jednorazowe, czy trzeba je powtarzać? Trzeba za nie płacić?
0: No niestety one są płatne. A jak się je dokładnie przyjmuje, to można się skonsultować u lekarza ginekologa albo lekarza onkologa. Ale niestety są płatne, jeżeli chodzi o dorosłe kobiety.
1: No to wracamy do ginekologa. Jak często młode kobiety powinny udawać się do niego, jeśli nic się nie dzieje? No wszystko funkcjonuje tak, jak powinno, nic nas nie boli. Miesiączkę mamy regularną, to w takiej sytuacji jak często do ginekologa uderzać?
0: Jeżeli dodatkowo dojdzie, że cytologia jest w porządku i też samo badamy piersi co miesiąc, no to raz w roku. Tak, jeżeli oczywiście wszystkie inne badania mówią o tym, że jest okej, w tym bardzo ważna cytologia, no i też USG piersi.
1: To jeszcze jak do tego ginekologa w ogóle się dostać? Obecnie wymagane jest skierowanie, czy możemy dzwonić śmiało i umawiać się na NFZ, no bo to również jest lekarz, który w ramach NFZ przecież przyjmuje.
0: No, do ginekologa można się umówić bez skierowania. A no pytanie, jaka też jest dostępność tych ginekologów, to też pewnie zależy od miejsca, w którym się mieszka. Pewnie w takich miejscowościach mniejszych jest trudniej dostać się do ginekologa. No i to może być swego rodzaju barierą i przeszkodą. Nie wiem, jak to wychodzi w wynikach, ale być może jest to powiązane z tym, że ta wykrywalność różnych chorób, tym raku nowotworów uroginekologicznych jest większa w miejscowościach, gdzie jest utrudniony dostęp do lekarzy i do badań. Tu trzeba długo czekać. Dbajmy o siebie tak, jak dbamy o inne aspekty naszego życia, no bo mamy samochód, no to takie może porównanie banalne, ale no jednak jeździmy z tym samochodem raz w roku.
1: No bo musimy.
0: Jak coś dzieje, tak, bo musimy. Coś się z nim dzieje, to naprawiamy. A z naszym ciałem to tak niekoniecznie. Tak czekamy, aż coś się wydarzy, tylko czasami jest już za późno i ta choroba się bardzo mocno rozwija, no i są konsekwencje.
1: Badania, profilaktyka po pierwsze, ale higiena intymna to kolejna kwestia, która zdecydowanie wpływa na zachowanie zdrowia seksualnego. Jak ta higiena intymna powinna wyglądać, jeśli chodzi o kobiety?
0: Nie być zbyt inwazyjna. Dlatego, że pochwa jest systemem samooczyszczającym się i funkcjonującym w ten sposób, że nie trzeba jej pomagać w żaden sposób.
1: Ale jak to samooczyszczająca się?
0: No ona jakby sama sobie z wszystkim poradzi, więc jak się myjemy, to nie robimy żadnych irygacji, nie myjemy się płynem, że sobie jakby tam piany aplikujemy. Myjemy się tylko na zewnątrz, czyli tą okolicę warg sromowych myjemy i najlepiej, żeby to umyć, najlepiej umyć wodą lub bardzo delikatnym mydłem niedrażniącym. Nie używamy żadnych pachnących żelów o zapachu pina kolady. To miejsce nie musi pachnąć tropikami, tak? Ma swój naturalny zapach. Jak jesteśmy zdrowe, to pachnie ładnie. Nie aplikujemy tam żadnych peelingów, nie pocieramy tam, żadnych kremów nie stosujmy. Tylko woda, ewentualnie delikatne mydło dla dzieci. Nawet płyny do higieny intymnej nie są rekomendowane.
1: No ale w drogeriach przecież mamy całe ściany płynów do higieny intymnej i one są właśnie przeznaczone i dla kobiet, i dla mężczyzn też obecnie, ale przede wszystkim jest ich cała ściana właśnie tych dla kobiet. To co, one są naprawdę nam niepotrzebne?
0: No tak, są niepotrzebne. Wystarczy sobie kupić jakieś delikatne mydło dla dzieci i się umyć, a

0: ale u kobiety, która na nic nie choruje, nie powinna używać płynu intymnego, szkoda pieniędzy. No i też dbając o higienę intymną, o to, żeby przede wszystkim no, nie chorować na infekcje intymne, nie używajmy wkładek, bo wkładki to jest zło. Wkładki powodują, że po prostu tam się namnażają bakterie, nie? Tam nie ma jakby tlenu. Wkładki nie używamy. Majtki z poliestru, ze sztucznych jakichś materiałów, jeżeli nie musimy, nie zakładajmy ich. Stringi, kolejne zło.
1: No, no tak, przecież młode dziewczyny chcą wyglądać seksownie, czuć się seksownie.
0: No pytanie, czy

0: no, anusa i właśnie waginy, no to się przemieszczają wszystkie bakterie, to jest bardzo niezdrowe, więc a poza tym bycie seksowne ma tylko jedno oblicze, to muszą być te koronki wyginające się w tyłek, no polemizowałabym, więc najlepiej po prostu, jeżeli mamy taką możliwość, jak jesteśmy na przykład w domu, to żeby chodzić bez bielizny, w jakimś powiedzmy wełnianym dresie, a w nocy najlepiej spać nago.
1: O seksualności już trochę w innym kontekście zaczęłyśmy rozmawiać, wszystko przez te stringi, no więc ja ten temat pociągnę. Chociaż dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na takiej profilaktyce związanej ze zdrowiem naszego ciała, no ale oczywiście nasza psychika bardzo na nasze ciało wpływa. Ja tak w związku z tym o masturbację chciałam zapytać, jak ona wpływa na zdrowie seksualne kobiet? Czy trzeba często, czy lepiej w ogóle?
0: Nie jest to witamina D, tak jak w okresie, kiedy nie ma słońca, to łykamy ją, bo jej potrzebujemy, więc tutaj nie ma tak, że jeśli ktoś ma ochotę codziennie, to super, a jeżeli mniej, to też jest w porządku, to nie ma jakiejś takiej normy, no ale ogólnie masturbacja jest bardzo zdrowa pod wieloma względami, między innymi kobiety, które no, regularnie sobie robią dobrze lub z kimś innym, no to mają lepszą relację ze swoim ciałem, lepiej siebie w ogóle postrzegają, no orgazm ma bardzo duży wpływ na nasz organizm, na przykład system immunologiczny lepiej funkcjonuje, więc też jesteś

0: też jesteśmy singielkami przez dłuższy czas, no to też jest aktywność seksualna, więc potem, kiedy chcemy mieć drugą osobą, no to łatwiej nam jakby być tym drugim człowiekiem, kiedy też same sobie trenujemy i praktykujemy. Także polecam.
1: A czy można uzależnić się od masturbacji?
0: Nie używamy słowa uzależnienie w przypadku zachowania.

0: No i w ten sposób mamy kolejną bardzo, bardzo istotną rekomendację. Nie tylko ginekolog, ale właśnie w takich przypadkach również seksuolog, terapeuta seksualny bądź terapeutka. No i właśnie terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej Klaudia Lotosik była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
1: Także dziękuję.
0: A chociaż z Klaudią Lotosik rozmawiałyśmy przede wszystkim o zdrowiu seksualnym młodych kobiet, to dodam, że Klaudia Lotosik jest współautorką wraz z Olgą Żukowicz książki Najlepsze przed Tobą o dojrzałej sztuce kochania. To jest pierwszy w Polsce poradnik o dojrzałej sztuce miłości, napisany z myślą o kobietach 55+, o kobietach i nie tylko, które chcą zrozumieć swoje ciało i potrzeby i też nie chcą rezygnować z tak ważnej części życia, jaką jest seks. Książka otrzymała zresztą nagrodę Laur Seniora w 2023 roku. Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza poświęcona jest kobiecej seksualności, druga męskiej seksualności, a trzecia dedykowana jest dla seksu w parze. Obie autorki, zarówno Klaudia Lotosik, jak Olga Żukowicz, to bardzo doświadczone edukatorki seksualne. Od kilku lat już prowadzą Srebrny Warkocz, czyli warsztaty o seksie dla dojrzałych osób. Dziewczyny podkreślają, że chociaż seks obecny w popkulturze jest przede wszystkim w kontekście młodych, pięknych, cudownie zgrabnych ludzi, to jak najbardziej jest on również potrzebny i naturalny dla osób dojrzałych. Na stronie srebrnywarkocz.pl znajdziecie też informacje o szkoleniach, warsztatach, na przykład z gadżetów erotycznych. Zapraszam Was do tego, żebyście tam zajrzeli. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
0: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Klaudia Lotosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć Ula, dzięki za zaproszenie.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowiu seksualnym młodych mężczyzn. Z jakimi problemami seksuologicznymi obecnie zgłaszają się młodzi mężczyźni? Zmieniło się coś na przestrzeni ostatnich lat?
1: Tak, widać między innymi zmianę w tym, że pojawiają się u młodych mężczyzn problemy z erekcją, czyli problemy, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu zgłaszali zdecydowanie częściej mężczyźni dojrzali, po 50, po 60, co było związane z naturalnym procesem starzenia się organizmu i z różnymi chorobami, które jakby są elementem, czy towarzyszą mężczyznom w tym wieku, więc te problemy z erekcją również pojawiają się u tych mężczyzn młodszych.
0: Ale z czego to wynika? Przecież bardziej o siebie dbamy, większa jest świadomość diety, zdrowego trybu życia.
1: A czy na pewno? Jednak, jak pokazują też badania, coraz więcej osób choruje na otyłość i ma nadwagę.
0: I otyłość i też właśnie może wpływać na zaburzenia erekcji?
1: No oczywiście, że tak, bo kiedy myślimy o zaburzeniach, w ogóle o erekcji, jako o zjawisku, który występuje, no to erekcja jest takim procesem, który odbywa się na poziomie takiego ciała i naszej psychiki. I żeby erekcja wystąpiła, no to kilka układów w naszym organizmie musi dobrze działać. Jednym z nich jest układ naczyniowy, jednym z nich jest układ hormonalny oraz ośrodkowy układ nerwowy. Więc kiedy w tych trzech układach pojawia się jakaś trudność, no na przykład jeżeli jest otyłość, jest nadwaga, no to układ naczyniowy się zmienia, no bo dochodzi do zmian miażdżycowych, no te naczynia zaczynają być inaczej zbudowane, no i prowadzi do tego, no że tą krew trudniej przetransportować do penisa. Pojawiają się zmiany hormonalne, na przykład spada poziom testosteronu, związane jest to z otyłością brzuszną, która wpływa na to, że testosteron spada, jak on spada, to ten otyłość brzuszna rośnie, pojawia się problem z uzyskaniem erekcji, mniejsze libido, problem z podnieceniem, więc jak widzimy to, w jakiej kondycji jest nasze ciało, a jeżeli to jest ciało, które na coś choruje, na przykład kurczę po drugiego, to jest ciało, które się nie rusza, które pije energetyki, które źle się odżywia, mało śpi, no to ciężko, żeby była erekcja.
0: To w kontrze teraz popatrzmy na młodych mężczyzn, którzy bardzo o siebie dbają, jeśli o fizyczność chodzi. Myślę tutaj o chłopakach, którzy bardzo często chodzą na siłownię i może przesadzają w drugą stronę.
1: Może tak być, że u mężczyzn, którzy bardzo dużo trenują, pojawi się problem z ochotą na seks, dlatego że organizm jest po prostu wyeksploatowany sportem. No bo jednak my do seksu potrzebujemy takiej równowagi, czyli ani ciała, które się nie rusza, ale też ciało, które jest bardzo mocno wyeksploatowane tym wysiłkiem fizycznym, no to ciało marzy tylko o jednym, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, więc może się pojawić coś takiego, że ci mężczyźni, tacy, którzy trenują bardzo dużo, nie będą mieli ochoty na seks.
0: Zaczęłam jednak od takiej optymistycznej wizji, że młodzi mężczyźni w ogóle się zgłaszają. No ale czy rzeczywiście młodzi mężczyźni wiedzą, do kogo zgłaszać się, na przykład z problemami zaburzenia erekcji, i wiedzą, że to jest kwestia, z którą można pójść do lekarza?
1: Myślę sobie, że jednak ta wiedza i świadomość jest coraz większa, ale nie jest na takim jeszcze odpowiednim poziomie, no bo jednak zdecydowana większość mężczyzn w każdym wieku nie idzie do lekarza.

0: chętnie współpracuje ze mną.
1: Czy stosowanie takich suplementów na potencję, bo nie wiem nawet, czy to są leki, czy bardziej suplementy, może zaszkodzić zdrowiu mężczyzn?
0: A zależy jakich suplementów, zależy z jakiej ilości, zależy co to jest. No to myślę, że tutaj, jeżeli kogoś to interesuje, to może skonsultować się z lekarzem.
1: No właśnie. Jak często młodzi mężczyźni powinni chodzić do lekarza i do jakiego?
0: Mężczyźni i kobiety powinni wykonywać morfologię krwi na przykład, tak? Więc takie podstawowe badania, a oprócz tego, no mężczyźni powinni udać się do urologa. Myślę, że to zależy od tego, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli wszystko jest w porządku, nie obserwujemy żadnych niepokojących zmian i też nie mamy w rodzinie historii na przykład zachorowania na raka gruczołu krokowego, nie wiem, u taty, u wujka, u kuzyna, u dziadka, co zwiększa jednak ryzyko zachorowania, no to wtedy myślę, że to co 2 lata.
1: Również specjalny miesiąc powstał.
0: Ale samo badanie jąder powinno się wykonywać regularnie, tak?
1: Do tego zmierzam. Zachęca się nie tylko młodych, ale w ogóle mężczyzn do tego samobadania. Jak je wykonywać? Co nam może ono dać?
0: Dowiadujemy się wtedy, czy wszystko w porządku jest z naszymi jądrami, czy nie dzieje się tam coś niepokojącego, czyli po prostu, czy my jesteśmy zdrowi. Więc każdego rodzaju guski, jakieś zgrubienia, opuchlizny, to co jest jakby wyczuwalne pod dłonią, a to co jest na zewnątrz, czyli widzimy, że się zmienia jakiś kolor, pojawiają się jakieś wypryski, pojawiają się jakieś zmiany skórne, to wszystko powinno nas zaniepokoić jednak, co ma spowodować, żebyśmy poszli do lekarza to skonsultować. Możemy to konsultować u urologa, ale też możemy u wenerologa, lekarza, który zajmuje się chorobami przenoszonymi drogą płciową.
1: Do tej pory wspomniałyśmy o zaburzeniu erekcji, o osłabionym libido. To są te objawy, które powinny u młodych mężczyzn zapalić czerwoną lampkę i po ich zaobserwowaniu powinni się zgłosić do lekarza. Jakie jeszcze objawy powinny właśnie przyspieszyć ten telefon do urologa?
0: No na przykład, jeżeli pojawi się jakaś taka częstomoc, albo pojawi się na przykład jakaś nietypowa wydzielina z penisa, jakaś taka ropna, mocz z krwią, czyli coś innego niż zawsze, jeżeli pojawi się uczucie pieczenia, spędzenia, jakiegoś dyskomfortu, czyli widzimy, że coś z naszym ciałem się dzieje, no wtedy powinien się pójść do lekarza.
1: A na co mężczyźni powinni zwracać uwagę w zakresie higieny intymnej?
0: No przede wszystkim powinni zwracać uwagę na to, że trzeba się umyć dokładnie. To dlatego, że mężczyźni mają napletek, czyli jak się myjemy, to dokładnie

0: dochodzi do infekcji czy stanów zapalnych, dlatego że mężczyźni nie wiedzą, jak się dokładnie umyć. Nie zostali takiej nauczeni higieny. Nie wiedzą, że trzeba dokładnie ten napletek na dół zsunąć i wszystko tam wymyć, więc trzeba po prostu się dokładnie umyć i potem tą pianę spłukać.
1: Ostatnio coraz więcej na półkach w drogeriach mamy kosmetyków przeznaczonych dla mężczyzn. Również płyny do higieny intymnej.
0: No to by zapewne jest zabieg.

0: to się zbiera w tej bruździe właśnie pod główką, żołędzią penisa, to jest maska i ona się czasami tam zbiera. I jak my tego porządnie nie umyjemy, no to potem dochodzi do właśnie nieprzyjemnego zapachu. Może się rozwinąć jakiś stan zapalny, jakaś infekcja. Przede wszystkim, kiedy chcemy doświadczać seksu oralnego, a niedokładnie się umyjemy, no to wtedy dla drugiej strony to będzie nieprzyjemne. Więc myjmy się dla nas, dla naszego zdrowia, ale też dla drugiej strony, żeby jej było przyjemnie.
1: Jeśli o kobiety chodzi, to zaleca się im między innymi szczepienie przeciwko wirusowi HPV i mówi się o tym dosyć często. Również to szczepienie jest zalecane młodym mężczyznom?
0: Tak, mężczyźni też powinni się szczepić na HPV. Ale tutaj dokładnie jak to przebiega u mężczyzn, to bym odesłała do instytucji, do towarzystw onkologicznych, żeby sobie poczytać.
1: Naszą rozmowę zaczęłyśmy od zaburzeń erekcji, osłabionego libido. No to są takie objawy, które oczywiście dotyczą po prostu naszego ciała, no ale też są związane bardzo z naszą psychiką.
0: Tak, bo gdzie szukać dalej? Mężczyzna pójdzie do młody mężczyzna na badania, one są w porządku, dobrze się jakby dba o siebie i ma jednak te problemy z erekcją, no to wtedy szukamy, jeżeli jest w relacji, co takiego dzieje się w relacji, że pojawiło się zaburzenie erekcji. Trzeba sobie przeanalizować, czy jeżeli mam doświadczenie bycia w innych relacjach, czy też miałem ten sam problem, bo być może się okazuje, że to jest wynika z sytuacji konfliktowej z partnerką, z partnerem. Albo może wynika z jakiejś presji. To jest bardzo częste u mężczyzn, presja. Czyli mężczyźni oczekują od siebie bycia cyborgiem seksualnym. To oznacza, że za każdym razem będą mieć erekcję na 100%, a to jest po prostu niemożliwe. My jako ludzie jesteśmy zmęczeni, czasem nie mamy ochoty na seks i to wszystko wpływa na to, że na przykład pojawiają się różne trudności seksuologiczne, więc niech mężczyźni nie oczekują od siebie bycia jakąś maszyną do seksu, która za każdym razem ma działać. I to jeżeli mężczyzna na 10 takich spotkań seksualnych będzie miał dwa razy jakąś taką trudność, żeby tę erekcję osiągnąć, czy nawet trzy, że ta erekcja tak szybciej mu opadnie, to nie jest to objaw do niepokoju, tylko to jest po prostu reakcja naszego ciała, być może dlatego, że od kilku dni pracujemy po 12 godzin i jesteśmy wycieńczeni.
1: I właśnie z problemem zaburzenia erekcji najczęściej zgłaszają się do ciebie jako do terapeutki seksualnej młodzi mężczyźni?
0: Tak, ale drugą trudnością, z którą się zgłaszają, to jest zbyt szybki wytrysk, czyli wytrysk, który następuje w momencie, w którym oni by nie chcieli, czyli po prostu za szybko. Chcieliby, żeby ten stosunek dla ich satysfakcji drugiej osoby był nieco później, więc z tym też się zgłaszają.
1: Co na to może wpływać?
0: Czynniki są różne, między innymi mężczyzna ma niewielkie doświadczenie seksualne i jeszcze się nie nauczył swojego ciała. Albo bardzo szybki wytrysk może następować po długiej przerwie od życia seksualnego i poznajemy kogoś nowego, no to wtedy jest ten zbyt szybki wytrysk, tak? Albo kiedy druga strona na nas niesamowicie działa, też trudno nam się jakoś powstrzymać, ale to też ma podłoże neurobiologiczne. U niektórych mężczyzn po prostu jest to związane z tym, że jest więcej tej dopaminy, bo dopamina działa bardzo tak pobudzająco na nasz funkcjonowanie seksualne, więc po prostu wtedy idzie się do lekarza, który przypisuje małe dawki inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Dostaje się trochę serotoniny, która działa hamująco i to może być pomocne. Czasem to wynika z tego, że u niektórych mężczyzn szybki wytrysk kamufluje problemy z erekcją, czyli szybko skończę, żeby ta druga osoba nie zobaczyła, że mam problem z erekcją, że się nie zdąży zorientować, nie zdąży do jak najszybszego wytrysku. To może między innymi z tego też wynikać. No, przyczyn jest wiele. Można sobie pomóc oprócz tego, że są małe dawki leków. No to jest taki trening po prostu, w ramach którego uczymy się oddychać, uczymy się uciskać odpowiednio penisa, żeby ten wytrysk nie był zbyt szybko.
1: A w jaki sposób na zdrowie seksualne mężczyzn, młodych mężczyzn wpływa masturbacja?
0: W ogóle są takie badania, które mówią o tym, że regularna masturbacja, która kończy się, nie tylko masturbacja, to może być seks dwójka, ale mówimy o masturbacji, chodzi o to, że regularna ejakulacja jest powiązana z tym, że mężczyźni rzadziej chorują na raka gruczołu krokowego, więc ona jest bardzo zdrowa ogólnie, żeby regularnie też mieć wytryski.
1: A może ona też wpływać na osłabienie libido później w relacji?
0: Może tak czasem być, że tą naszą potrzebę realizujemy sami, a potem już ta ochota na seks zmniejsza. Pytanie, jeżeli ktoś jest w relacji, z jakiego powodu wybiera taką drogę?
1: No i z takim pytaniem właśnie zgłaszać powinniśmy się do terapeutki seksualnej. A jak często robią to mężczyźni? Czy w ogóle można zaobserwować i wskazać, czy kobiety, czy mężczyźni częściej korzystają z pomocy terapeuty seksualnego.
0: Coraz więcej mężczyzn się zgłasza do gabinetów, także do gabinetów seksuologicznych, co jest dobrą wiadomością, więc wychodzą jakby z takiego wstydu o to i rozmawiają. A jak często? No, zaczyna być to porównywalne.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I chociaż nasza rozmowa dotyczyła przede wszystkim zdrowia seksualnego młodych mężczyzn, to ja polecę Wam książkę, której Klaudia Latosik jest współautorką. Napisała ją wspólnie z Olgą Żukowicz, również terapeutką seksualną. A książka ta to Najlepsze przed Tobą, czyli o dojrzałej sztuce kochania. Została napisana z myślą o osobach 55+, które chcą zrozumieć swoje ciało i potrzeby, no i wcale nie chcą rezygnować z tak ważnej części życia, jaką jest seks. Książka została podzielona na 3 części. Pierwsza jest o kobiecej seksualności, druga właśnie o męskiej, a trzecia opowiada o seksie w parze. Obie autorki to doświadczone edukatorki seksualne. Książka została doceniona przez czytelników, a także przez krytyków. Otrzymała w ubiegłym roku nagrodę Laur Seniora, więc może ta książka jest dla Was, a jeśli nie, to dla Waszych rodziców bądź dziadków. Także pomyślcie o tym, czy może nie byłby to dla nich dobry prezent. I dodam jeszcze, że Klaudia Latosik założyła organizację Srebrny Warkocz, która właśnie wspiera osoby dojrzałe w odkrywaniu ich seksualności, w rozwijaniu tej seksualności. Znajdziecie tam dużo ciekawych propozycji warsztatów na przykład. Propozycje szkoleń i warsztatów znajdziecie także na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej, którego to Klaudia Latosik jest wiceprezeską. No a misją tego towarzystwa jest promowanie przede wszystkim zdrowia seksualnego. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.